0: Friedrich, Radio Z.
1: Polska zadeklarowała przekazanie Ukrainie myśliwców, które ze względu na liczbę wylatanych godzin kończą już służbę w naszych siłach powietrznych. Będzie drugie rządowe podejście do ustawy o statusie osoby najbliższej. To odpowiedź obozu władzy na prezydenckie weto do przepisów, które były politycznym kompromisem i szansą dla ludzi żyjących w związkach nieformalnych. Nikt nie odpuści tej sprawy, zapowiada wicepremier Krzysztof Gawkowski. Pytanie, czy nowa propozycja będzie jeszcze większym minimum?
2: Trudno ograniczać ustawę o statusie osoby najbliższej jeszcze bardziej. To było bardzo duże pole kompromisu zawarte między partiami koalicyjnymi, ale też pokazujące, że w partiach koalicyjnych jest myślenie o tym, że być może prezydent skusi się na podpis tej ustawy. Prezydent nawet takiego statusu nie chciał podpisać jak obecnie.
1: Decyzją Karola Nawrockiego mocno rozczarowany jest Donald Tusk. To były kompromisowe przepisy, podkreśla premier.
3: To była ustawa zupełnie wyprana z jakichkolwiek ideologii. No, chcieliśmy naprawdę zrobić chociaż jeden krok do przodu. Ta sprawa, tak długo jak mamy do czynienia z wetem pana Nawrockiego, czy tą obsesją pana Kaczyńskiego, to obawiam się, że ta sprawa nie znajdzie dobrego rozwiązania.
1: Dlatego niewykluczone, że niektóre kwestie rząd spróbuje uregulować za pomocą rozporządzeń. Niemal jednomyślny głos koalicji rządzącej, Sylwia Gregorczyk-Abram, wybrana przez Sejm na rzeczniczkę praw obywatelskich. Doświadczona prawniczka i obrończyni praw człowieka, jak sama mówi, przyjmuje decyzję z dużą pokorą. Choć to dopiero pierwszy etap, bo kropkę nad i musi jeszcze postawić Senat. Ze szczegółami reporterka Radio Z Karolina Olszewska-Merk.
4: Liderzy obozu władzy mówią jasno, to demokratyczny wybór, a Sylwia Gregorczyk-Abram, mimo że zgłoszona przez Koalicję Obywatelską i Lewicę, dostała też poparcie niemal całego PSL-u.
5: W tej konkurencji pani mecenas była bezkonkurencyjna, ale oczywiście nasze poparcie wynika w dużej części z rzetelności koalicyjnej.
4: Mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja, bo to kandydatka ostro krytykowana przez opozycję, a przed politykami jeszcze jedna odsłona tej sprawy, czyli zatwierdzenie wyboru przez Senat.
1: Decyzja Izby Wyższej, a tym samym ostateczny wybór najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu. Do 5 lat więzienia grozi sprawcy pobicia mężczyzny w Łodzi. Napastnik wziął go za Ukraińca, a w rzeczywistości okazał się Polakiem. 34-latek usłyszał zarzuty w prokuraturze. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
6: Mężczyzna w czasie przesłuchania przyznał się do pobicia, zaprzeczył jednak, że powodem ataku była kwestia narodowościowa. Śledczy jednak w takie tłumaczenie nie uwierzyli, mówi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
7: 34-latkowi przedstawiono zarzuty spowodowania uszczerbku na zdrowiu, napaści z powodu ksenofobii oraz usiłowania nieudolnego zastosowania wobec innej osoby przemocy na tle narodowościowym.
6: Pobity mężczyzna, który zgłosił sprawę policji, podkreślał, że z ust sprawcy usłyszał m.in. słowa „wynosi się stąd, Ukraińcu”. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
1: Sprawca ataku ma dozór policyjny. Areszt dla 43-latka ze Strzegomia na Dolnym Śląsku za spowodowanie pożaru nielegalnego składowiska śmieci. Ogień pojawił się na nieczynnym składowisku plastików i paliw alternatywnych w sobotę. Strażacy dogaszali pożar dobę. Wczoraj podpalacz został aresztowany. Ze szczegółami reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
8: Są obawy matactwa ze strony podejrzanego, dlatego śledczy nie są zbyt chętni do szczegółowej rozmowy i ujawnienia tego, czy mężczyzna był powiązany z tym nielegalnym składowiskiem. Pozwolenie dla tego miejsca na składowanie odpadów zostało cofnięte kilka lat temu, ale niebezpieczny problem pozostał. Podejrzany formalnie nie przyznał się do zarzutów, ale jak słyszę, w świdnickiej prokuraturze miał opisać, jak doprowadził do pożaru. Grozi mu do 10 lat więzienia. Grażyna Wiatr, Radio Z.
1: Zarzuty obejmują pożar zagrażający życiu ludzi i środowisku oraz usunięcie niezgodnie z przepisami ogromnej ilości odpadów. Po ponad 30 latach pociągi wracają do Bytowa. Plan kolejarzy jest następujący. Od przyszłego roku uruchamiają połączenie z Lipuszem, a stamtąd będzie już można jeździć po Kaszubach i dojechać do Trójmiasta. Mało tego, dworzec PKP będzie w końcu dworcem kolejowym, nie tylko z nazwy. A o zmianach w Bytowie dziennikarz Radia Z Maciej Bąk.
9: Zwykle na dworcach są kasy PKP, prawda? A w Bytowie są kasy PKS-u, a na tablicy figurują najbliższe godziny odjazdów autobusów. W budynku jest też galeria rękodzieła i regał z książkami do wzięcia na podróż, tylko na razie nie ma dokąd jechać. To zmieni się już jesienią przyszłego roku, mówi senatorka z Kaszub Anna Górska.
10: Szacowany czas przejazdu na odcinku Bytów-Kościerzyna to będzie około 40-42 minuty.
9: Do Lipusza pociągi rozpędzą się do 120 km na godzinę. Bytów, Maciej Bąk, Radio Z.
1: Ostatni pociąg osobowy przejechał przez Bytów w 1993 roku. pierwszy raz mamy w rękach broń, z której obrońcy Westerplatte strzelali do Niemców. Tak o sensacyjnym odkryciu archeologicznym mówią pracownicy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Przedwczoraj w pobliżu Koszar wyciągnięto z podziemi podstawę moździerza kaliber 81 mm. Jest w bardzo dobrym stanie, ma oryginalne malowanie i czytelną tabliczkę. Moździerze były kluczowym punktem obrony 1 września 1939 roku, mówi archeolog Piotr Kalka.
0: Na Westerplatte były tylko cztery, no i jak widzimy, podstawa jednego z nich, płyta oborowa jednego z nich zachowała się i jest dzisiaj przed Państwem.
11: Wczorajsze odkrycie właściwie zmienia wszystko, bo pokażemy nie jakim uzbrojeniem polscy żołnierze walczyli, ale którym konkretnie. Jest to dokładnie ten egzemplarz broni, dzięki któremu odpieraliśmy dwa szturmy 1 września.
1: Dodaje wicedyrektor muzeum Mateusz Jasik. Moździerz przejdzie teraz konserwację, a w przyszłości będzie jednym z eksponatów powstającego na Westerplatte Muzeum. Teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości Radia Z za niespełna godzinę.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski. Zapraszam. Niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Amerykanie siódmą noc z rzędu atakują Iran. Jak podają irańskie media, co najmniej 3 osoby zginęły, a 8 zostało rannych w wyniku uderzeń w prowincji Hormozan na południu kraju. W odpowiedzi Iran zaatakował amerykańskie cele w Kuwejcie i Jordanii. Jak podał Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, 2 tankowce eksplodowały po uderzeniu w miny w cieśninie Ormus. Strażnicy rewolucji poinformowali też, że zatrzymali 4 statki próbujące przepłynąć przez te strategiczną cieśninę. A władze w Teheranie pierwszy raz przyznały, że amerykańskie ataki dosięgły krajowej infrastruktury energetycznej. Poprosiły mieszkańców, by ograniczyli zużycie prądu. Amerykański ostrzał zniszczył linie energetyczne w regionie miasta Bandar Abbas, położonego nad cieśniną Ormus. Tam jest główna baza marynarki wojennej Iranu i kluczowe instalacje wojskowe wykorzystywane do atakowania statków. W związku z zaostrzającą się sytuacją na Bliskim Wschodzie, polski MSZ stanowczo odradza wszelkie podróże do tego regionu. Radosław Sikorski napisał na X-ie, że możliwe są zamknięcia przestrzeni powietrznej i zawieszenia ruchu lotniczego. Do każdego, kto jednak musi jechać w rejon Zatoki Perskiej, zaapelował o rejestrację podróży na Odyseuszu. Da to dostęp do ostrzeżenia w razie problemów. Pomoże w ich rozwiązaniu. Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie znów winduje ceny ropy na światowych rynkach. Spowodowała też podwyżki paliw w Europie. A to przekłada się na ceny na stacjach w Polsce. Ze szczegółami reporter Radia Z, Mateusz Szkudlarek.
1: Podwyżka cen paliw jest niestety skokowa. W przypadku benzyny jest drożej średnio o 24 grosze za litr. Najbardziej zdrożał jednak diesel, mówiła mi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
2: Olej napędowy najwięcej o 33 grosze na litrze średnio. Natomiast warto podkreślić, to nie jest koniec podwyżek.
1: Bo paliwa drożeją też znacznie na krajowym rynku hurtowym, a te podwyżki jeszcze w pełni nie przełożyły się na ceny przy dystrybutorach. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Dlatego w przyszłym tygodniu diesel może kosztować nawet 8 zł za litr, a 95 7:30. Poznański szpital zwróci pieniądze pacjentowi za parking. Mężczyzna zostawił auto przed SOR-em. Nie spodziewał się, że spędzi w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym 3 doby. Rachunek ponad 1300 zł. Samochód stał na płatnym parkingu szpitalnym, na którym godzina kosztuje 20 zł. O decyzji szpitala z jego dyrektorem rozmawiał reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
3: To pierwszy taki przypadek od wprowadzenia w maju opłat za parkowanie, mówi dyrektor placówki Stanisław Szczepaniak.
4: W momencie, kiedy reklamacja rzeczywiście wpłynie do szpitala, uznamy ją i tą wyjątkową sytuację potraktujemy w taki sposób, że pacjent zostanie zwolniony z opłaty.
3: Jednocześnie dyrektor broni wysokich cen za parkowanie. Twierdzi, że dzięki nim na tym niewielkim szpitalnym parkingu łatwiej teraz znaleźć wolne miejsce, przez co więcej pacjentów może z niego skorzystać. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Na parkingu zmieści się 50 samochodów. Pierwszy kwadrans jest darmowy. Potem za każde rozpoczęte pół godziny trzeba zapłacić 10 złotych. Jest plan Poczty Polskiej na skargi listonoszy, ustaliło Radio Z. Żalą się oni naszemu reporterowi, że muszą co miesiąc dokładać do swojej pracy nawet kilkaset złotych, bo używają prywatnych samochodów, a stawki za kilometrówki nie pokrywają rosnących kosztów, dlatego domagają się rekompensaty. Co na to państwowa spółka? O tym Szymon Kastelik.
5: Poczta Polska odpowiada, że wypłacała już dodatek paliwowy w tym roku, ale problem rozumie i chce ograniczyć korzystanie z prywatnych aut listonoszy. W planach są służbowe samochody oraz rowery elektryczne. Marcin Galo z Solidarności Pocztowej liczy na szybkie rozwiązanie sprawy.
6: Taki listonosz często zamiast jednego rejonu obsługuje półtora rejonu, także to auto jeszcze szybciej się eksploatuje.
5: Poczta Polska zapowiada, że zmiany będą wprowadzane stopniowo w zależności od możliwości spółki. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Kolejnym problemem są zarobki listonoszy. Rozmowy o podwyżkach mają ruszyć jeszcze w tym miesiącu. Tysięczne protesty w ukraińskich miastach po zmianach w rządzie. Kijowianie i Lwowianie między innymi wyszli na ulicę demonstrować swoją niezgodę na decyzję prezydenta. Wołodymyr Zełenski odwołał ministra obrony Michała Fedorowa. O możliwych powodach tej decyzji reporter Radia Z Daniel Wrzos.
7: Fedorow był popularnym ministrem obrony, który, jak sam mówi, walczył z niewłaściwym systemem zamówień broni i sprzętu. Dzięki zmianom Ukraina mogła oszczędzić miliony dolarów. Fedorow był jednak skonfliktowany z dowódcą ukraińskiej armii, generałem Aleksandrem Syrskim. Były już minister domagał się dymisji generała, ponieważ był oporny na zmiany proponowane przez Ministerstwo Obrony. O konflikcie także z innymi dowódcami wiedział prezydent Zełenski, według którego tej sytuacji nie udało się inaczej rozwiązać.
0: Nowym ministrem obrony jest Jewchenij Chmara, wcześniej szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. 2 godziny akcji poszukiwawczej, dziesiątki zaangażowanych ludzi, łodzie ratownicze, kłady motorówki, a nawet śmigłowiec marynarki wojennej. A to wszystko z powodu mężczyzny, który oddalił się od rodziny i poszedł na 2-godzinny spacer wzdłuż morza. Historia z Łeby to doskonała ilustracja skutków braku komunikacji podczas plażowania. A od czego to wszystko się zaczęło, opowie reporter Radia Z Maciej Bąk.
8: Mężczyzna był na plaży z żoną i córką. W pewnym momencie w okolicach wejścia numer 20 zachciało mu się wejść do wody, a potem, nie mówiąc nikomu ani słowa, postanowił zrobić sobie długi spacer wzdłuż brzegu, tak mniej więcej do wejścia numer 7. Przerażona kobieta była przekonana, że jej mąż tonie i wezwała służby. Do akcji zaangażowano statki SAR, straż pożarną, ratowników wodnych i samych plażowiczów, którzy zrobili łańcuch życia. Po 2 godzinach mężczyzna się odnalazł, nie mając zielonego pojęcia, że poszukiwania dotyczą właśnie jego.
0: Ratownicy apelują zawsze: informujcie bliskich o swoich planach. Na dzień przed finałem piłkarskich mistrzostw świata FIFA ma problem z dymem. Z nadpłonących lasów Kanady dotarł on do Nowego Jorku. Ostrzeżenia dotyczące jakości powietrza postawiły organizatorów turnieju w stan najwyższej gotowości. Na razie finał między Hiszpanią i Argentyną nie jest zagrożony, choć na wypadek, gdyby sytuacja uległa zmianie, FIFA rozważa różne scenariusze. To m.in. dodatkowe przerwy nawadniające, a w skrajnym przypadku zmiana godziny rozpoczęcia finału. To jednak dmuchanie na zimne. Jakość powietrza jest wciąż monitorowana, a prognozy są optymistyczne. Dziś w Stanach Nowy Jork i New Jersey ma padać, a deszcz w dużym stopniu rozmyje część pyłów i oczyści niebo nad stadionem MetLife, na którym rozegrany zostanie mecz o złoto między Hiszpanami i Argentyńczykami. Dzisiejszy mecz o brąz, Francja-Anglia, zostanie rozegrany w Miami na Florydzie. Na szczęście nie ma problemu z jakością powietrza. Teraz to już wszystko. Na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niecałą godzinę.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
1: W naszym studiu Joanna Wicha, posłanka Lewicy, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia i pielęgniarka. Kłaniam się, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Na początek u nas jak zawsze krótka piłka, czyli pytanie z konkretną odpowiedzią i od pani, i od naszych słuchaczy. A pytanie brzmi, czy pielęgniarki powinny zarabiać więcej?
2: To zależy.
1: A, czyli nie to... tak.
2: Tak, bo już zarabiają więcej, ale nie wszystkie.
1: To za chwilę o tym porozmawiamy.
2: Więc nie mogę odpowiedzieć tak wprost, po prostu.
1: Oddajemy głos naszym słuchaczom. Na radioz.pl mamy sondę z tym samym pytaniem. No ale mam nadzieję, że teraz już pani wprost będzie mogła odpowiedzieć. Wciąż pani jest gotowa zostać ministrem zdrowia?
2: Ministrą?
1: Jest pani gotowa?
2: Panie redaktorze, do polityki się idzie po to, żeby podejmować trudne wyzwania. Jak będzie taka sytuacja, to przecież nie będę się bronić.
1: I byłaby pani lepszą minister niż Jolanta Sobierańska-Grenda?
2: Tego nie powiem.
1: Dlaczego?
2: Dlatego, że wie pan, to jest tak, dopóki się nie jest w jakimś miejscu, to sobie człowiek wyobraża, że będzie na pewno w tym miejscu lepszy.
1: Ale po co zmieniać, skoro pani nie byłaby lepsza? To dlaczego premier miałby pani powierzyć tę funkcję?
2: No to tak. Byłabym zadufana w sobie, gdybym powiedziała, że będę lepsza. Na pewno bym się bardzo starała, żeby zrobić wszystko, żeby w resorcie było jak najlepiej. Mam wiedzę praktyczną, której może nie ma pani ministra, natomiast pani ministra za to ma wiedzę menadżerską, czego jej nie można odmówić. Więc to pewnie trzeba by było połączyć moją wiedzę praktyczną z wiedzą pani ministry i wtedy byśmy mieli pewnie jakąś fajną ministrę.
1: Pani minister nie jest posłem, pani jest posłem.
2: Jestem.
1: Jest takie, czy model niepolityczny w Ministerstwie Zdrowia to był błąd?
2: Wydaje mi się, że trochę tak, dlatego że jednak odpolitycznienie resortu spowodowało to, że pani ministra nie ma takiego za sobą zaplecza politycznego, które by te zmiany, które proponuje pani ministra, forsowało po prostu w Sejmie, a jest to niezbędne.
1: No wcześniej mieliśmy minister Leszczynę, która była z największej partii koalicyjnej i co, wielki sukces?
2: No nie było sukcesu.
1: No
2: coś się nie zadziało, ale też trudno odmówić jakby tutaj tego, że akurat Koalicja Obywatelska nie była za panią ministrą, bo z tego co ja pamiętam, to popierała pomysły pani ministry. Gdzieś widocznie ktoś inny blokował, bo ja przypomnę...
1: Kto blokuje zmiany w ochronie zdrowia, pani
2: przypomnę,
1: poseł.
2: Jeszcze proszę mi dać skończyć, ja przypomnę, że pomysł, jeśli chodzi o płace w ochronie zdrowia, szczególnie te wysokie kontrakty, to już się pojawił za czasów pani ministra Leszczyny. I gdzieś to przepadło. Potem na początku swojej kadencji pani ministra Grenda też miała taki sam pomysł i też gdzieś przepadło.
1: Dlaczego?
2: No widocznie nie ma takiej jakby zgody politycznej gdzieś jeszcze wyżej na to, żeby te kontrakty... Nie było, no może, przepraszam, nie było.
1: Wyżej,
2: nie było.
1: Jeszcze wyżej od ministra jest premier. To premier nie był gotowy na takie zmiany, nie chciał takich zmian, nie dał zielonego światła?
2: No jeszcze jest minister finansów.
1: Czyli minister finansów blokował pomysły płynące z Ministerstwa Zdrowia.
2: Jeśli chodzi o ochronę zdrowia, to mamy tak, pana premiera jeszcze i pana ministra finansów, tak? Tutaj pan premier być może, a oczywiście nie mam na to dowodów, nie podobały mu się te zmiany dotyczące płac, no bo jednak nie oszukujmy się, lekarze, tak, to jest między innymi elektorat Koalicji Obywatelskiej.
1: No dobrze, to mamy na stole pomysły Ministerstwa Zdrowia dzisiaj, limity czasu pracy i limity wynagrodzeń. Maksymalnie 240 zł za godzinę, to jest na stole. Jeśli tyle miałby zarabiać lekarz, to ile powinna zarabiać maksymalnie pielęgniarka?
2: Wie pan co, no trudno mi jakoś tak powiedzieć konkretnie w liczbach.
1: No ma pani doświadczenie życiowe.
2: Dobrze, ale nie jestem ekonomistką, też nie jestem osobą, która jakoś wylicza te stawki. Ja to, co chciałam powiedzieć, to tak, po pierwsze pielęgniarki w tej chwili, te, które mają wyższe wykształcenie i specjalizacje, zarabiają już zupełnie przyzwoite pieniądze.
1: Mają godne pensje?
2: Tak, mają godne pensje, natomiast to, co trzeba koniecznie uregulować i czego do tej pory nie zrobiliśmy, to jest wyrównanie płac dla pań pielęgniarek takich jak ja, czyli po liceum medycznym, bo one wciąż zarabiają, są w tej piątej, szóstej grupie i zarabiają znacznie niższe pieniądze. Jest to niesprawiedliwe, dlatego że to są panie, które mają ogromne doświadczenie, które uczą też te młodsze panie pielęgniarki takiego zawodu stricte praktycznego i ja uważam, że różnica w płacy między 2,5-3 tysiące między tymi grupami to jest bardzo dużo.
1: Ale uzupełniły to swoje wykształcenie, poza tym, że mają doświadczenie?
2: Ale wie pan co, panie redaktorze, nie musiały. Znaczy część uzupełniło, bo jest jeszcze, jest ten podział między paniami pielęgniarkami, które są po liceum i te, które mają liceum i licencjat, tak? I one rzeczywiście tam trochę uzupełniły to wykształcenie. Natomiast jakby to tutaj nie mówimy wyłącznie o wykształceniu, bo ja nie chcę zrównywać, tak? Oczywiście trzeba promować wykształcenie. Jak ktoś skończył studia, specjalizację, to okej. Okay. Natomiast mówimy o doświadczeniu.
1: Okej, okay, pani poseł, praca po 400-500 godzin miesięcznie. Tak pracują tylko niektórzy lekarze, czy tak pracują też niektóre pielęgniarki?
2: Nie wydaje mi się. To znaczy, kiedyś rzeczywiście, ja pamiętam, że jak wchodziły kontrakty, to panie pielęgniarki również bardzo się, zachwyciły tym pomysłem, że mogą więcej dorobić, no bo jednak my zarabiałyśmy bardzo mało. Myśmy zarabiały minimalną krajową, to były naprawdę...
1: I szły pracować w kolejne miejsca. Pani poseł, były kontrole, były doniesienia medialne, były raporty Najwyższej Izby Kontroli, które pokazywały, że pielęgniarki pracują nierzadko na 2,5 etatu, czyli po kilkaset godzin miesięcznie.
2: Ale z tego co wiem, bo rozmawiam też ze środowiskiem pielęgniarek, samorządów i panie pielęgniarki twierdzą też właśnie z samorządu pielęgniarskiego, że to już się zmieniło, że panie pielęgniarki od kiedy zaczęły lepiej zarabiać, od kiedy weszły te podwyżki płacy, już się tak nie zaharowywują na śmierć.
1: Pytanie, czy wiemy to na pewno, czy ktoś dzisiaj sprawdza, czy pielęgniarka, no na przykład, ma szansę odpocząć między dyżurami, jeśli pracuje w różnych miejscach, na przykład jeśli pielęgniarka kończy dyżur w szpitalu, może iść do pracy w przychodni na dzienną zmianę i nikt tego nie sprawdza, prawda?
2: Tego nie wiem. Nie będę udawać, że wiem, bo nie wiem. Wiem, że
1: może warto to sprawdzić.
2: Wiem, że w szpitalach są, w wielu szpitalach, nie wiem czy we wszystkich, ale w wielu szpitalach już są karty elektroniczne sprawdzające czas pracy. Ja taką kartę miałam i jak pracowałam na etacie, bo głównie pracowałam na etacie, znaczy przede wszystkim całe życie, no to było sprawdzane.
1: Powinniśmy sprawdzić, jak pracują pielęgniarki, ile godzin miesięcznie?
2: Wie pan co? Właściwie dlaczego nie? Myślę, że to by wyszło też dla środowiska pielęgniarskiego na dobre, bo...
1: Skoro myślimy o bezpieczeństwie pacjentów,
2: bo jeżeli
1: to
2: myślimy,
1: warto
2: dokładnie
1: wiedzieć,
2: o tym chcę powiedzieć. Jeżeli rozmawiamy o lekarzach w tym kontekście, to dlaczego nie? Ja słyszałam oczywiście o tych doniesieniach, że tam w szpitalu południowym też jakaś pani pielęgniarka pracowała znacznie ponad miarę. Natomiast mogę powiedzieć, że mi się wydaje, ale tak naprawdę też jestem prawie przekonana, że panie pielęgniarki już w tej chwili tak dużo nie muszą pracować. Właśnie dlatego, że mają te zarobki.
1: Jeszcze
2: lepsze.
1: O politykę zapytam. Wstydzi się pani, kiedy ministrowie z koalicji rządowej publicznie się kłócą, oskarżają się nawzajem o kłamstwo albo o to, że rząd działa na pasku lobbystów?
2: Posłowie z koalicji.
1: Ministrowie
2: z koalicji, tak.
1: Znaczy, słyszy pani to?
2: Tak, słyszę i wydaje mi się, że to nie jest w porządku, dlatego że jeżeli tworzymy koalicję, to powinniśmy takie rzeczy załatwiać między sobą, a nie w świetle kamer, jeżeli
1: Minister
2: coś nie
1: Pełczyńska
2: pasuje.
1: Minister Pełczyńska Nałęcz, no koleżanka z rządu, mówi, że właśnie rząd przyjął ustawę skrojoną pod jakieś lobby, że lobbyści pomogli napisać tę ustawę. No ekstra, super, świetnie się dogadujecie.
2: No to jest brzydkie. Znaczy, brzydkie.
1: I co się powinno teraz wydarzyć?
2: No nie wiem, no wie pan, no ja nie jestem premierem i nie będę decydować o tym, jak traktować swoich ministrów, natomiast no, wydaje mi się, że jednak takie słowa nie powinny padać, szczególnie jeszcze używanie słowa lobbyści, to już jest naprawdę grube. Ja teraz jestem po procedowaniu ustawy dotyczącej alkoholu, wychowania w trzeźwości. Też zostałam oskarżona, że działam pod wpływem jakiegoś lobby spirytusowego, więc dla mnie to są takie absurdalne rzeczy zupełnie, więc jakby...
1: To jeszcze trzy pytania przed nami, czyli krótka piłka po raz drugi na koniec radiowej części naszej rozmowy. Konkrety, pani poseł. PiS rozpadnie się jeszcze przed wyborami, tak czy nie?
2: Możliwe.
1: Rządy Konfederacji stają się coraz bardziej realne.
2: Jest to bardzo niepokojące.
1: Czyli możliwe.
2: Tak.
1: Razem i Polska 2050 na jednej liście wyborczej. Świetny pomysł?
2: To już niech sobie sami decydują.
1: No, pani jako koleżanka z Razem kiedyś mogłaby podpowiedzieć koleżankom i kolegom.
2: Z Polski 2050? No, to raczej z Centrum chyba prędzej.
1: Aha, no ale słyszymy, że możliwy jest i taki scenariusz. Zaglądamy jeszcze na stronę radio.z.pl, bo tam mamy wyniki naszej sondy. Pytaliśmy, czy pielęgniarki powinny zarabiać więcej. 34% odpowiedzi tak. większość zdecydowana, 66% na nie, a więcej pytań i odpowiedzi mamy już teraz w sieci. Polecamy się na radioz.pl.
0: To jest gość Radia Z.
1: No to wsłuchajmy się w te kłótnie, bo to już jest kłótnia, pani poseł. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówi o ustawie dotyczącej najmu krótkoterminowego. To jest najgorsza ustawa, jaka wyszła z rządu. Trzeba ją poprawić, bo ludzie mają prawo zdecydować, czy mają hotel albo burdel za ścianą.
2: No to rzeczywiście ostre słowa. Wie pan co, ja rzeczywiście wczoraj miałam taki dosyć intensywny dzień i nie słyszałam tej wypowiedzi, którą pan teraz przytoczył. To padło wczoraj?
1: Wczoraj pada w internecie. Okay. Odpowiada Władysław Kosiniak-Kamysz na przykład i pisze tak. Sugestia ulegania lobbystom jest kłamstwem służącym politycznej narracji. Chęć odróżnienia się w koalicji nie powinna przysłaniać współpracy. No, ministrowie oskarżają się o grube rzeczy. Ministrowie z tego samego rządu.
2: No ja oczywiście, tak jak powiedziałam na początku, mnie się nie podobają tego typu wypowiedzi i rzeczywiście, jeżeli pani ministra uważa, że ta ustawa o najmie krótkoterminowym nie jest dobrze sformułowana, skonstruowana, to najlepiej jakby dała swoje pomysły, swoje rozwiązania.
1: Ona dawała swoje pomysły, tylko nie przebiła się z nimi w rządzie. A w międzyczasie i wam też się dostało, wam, lewicy, bo pytała, no gdzie jest lewica? Tylko ja walczę o sprawy ludzi, którzy mają za ścianę. No właśnie, ten najem krótkoterminowy i cierpią.
2: To jest nieprawda, bo my też żeśmy w tej kwestii występowali i mówiliśmy jednoznacznie na ten temat, że że ten najem krótkoterminowy jest szkodliwy, bo jest to wprowadzanie takiego zamieszania dla ludzi, którzy mieszkają na stałe, no bo jednak ci sąsiedzi zmieniający się co chwilę obok, to nie jest ani przyjemne, ani bezpieczne, bo jednak lepiej mieć sąsiada, do którego można pójść po tą przysłowiową, nie wiem, szklankę cukru, tak jak zabraknie, niż mieć codziennie kogoś innego, więc...
1: A druga strona jest taka, że to jest biznes, to są przedsiębiorcy, którzy na tym zarabiają.
2: Jest to biznes, ale wie pan, takie jednodniowe, no co innego, jak ktoś, nie wiem, na przykład wyjeżdża na wakacje i wynajmuje na cały miesiąc, powiedzmy, mieszkanie, to ja już bym uznała, że to ewentualnie jest jakiś sposób dorobienia sobie do budżetu takiego domowego, natomiast te takie rzeczywiście krótkoterminowe na jedną dobę i codziennie ktoś inny, to ja jestem przeciwna takiemu
1: rozwiązaniu. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz umie współpracować w koalicji?
2: No wychodzi na to, że niekoniecznie, skoro co chwilę ma jakieś pretensje do ministrów własnego rządu, czy do pana premiera, no jakoś coś nie działa chyba, a jednocześnie jednak nie wychodzi z tego rządu, więc...
1: To o co tu chodzi?
2: O co tu chodzi?
1: Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, to a propos tego, czym się pani trochę zdziwiła. Chęć bycia Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz w partii Razem jest większa niż chęć bycia w koalicji. To on między innymi ten scenariusz kreśli.
2: No tak, bo poszła na stronę opozycji tak naprawdę, czyli mojej byłej właśnie partii, która jest w opozycji.
1: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poszła na stronę opozycji.
2: To krytykuje dokładnie tak, jak koledzy i koleżanki z Razem, więc jakby to trochę tak jakby nagle znalazła się po drugiej stronie.
1: No to spójrzmy na te dwie strony sceny politycznej. Mamy sondaż Ibrisu dla Wirtualnej Polski. Zastanawiam się, czy bardziej się pani cieszy, widząc, że PiS traci poparcie, czy bardziej się pani martwi, widząc, że dwie konfederacje mają już większe poparcie niż Prawo i Sprawiedliwość?
2: Szczerze, wolę... to jest taki wybór między dżumą a cholerą, ale jeśli miałabym się czymś martwić, to bardziej tym, że Konfederacja dojdzie do władzy. Jest to przerażające dla mnie.
1: Panowie Mencen, Bosak i Braun najwyraźniej zaczynają w ręku trzymać klucz do władzy.
2: No, oby ten klucz się złamał i nie działał.
1: Ale to wy musicie go złamać,
2: To będziemy się starać, żeby on się złamał.
1: I ma pani przekonanie, rzeczywiście, że macie klucz w ręku do złamania tego klucza Konfederacji i Brauna?
2: Znaczy, mam nadzieję, że kluczem do tego jest to, że jednak Polacy na koniec dnia zauważą to, co jakby tą narrację, którą niosą te partie, tak, prawicowe, ostrą narrację, która dotyczy zarówno osób LGBTQ, osób, które są spoza Polski, Ukraińców, ludzi o innym wyznaniu, innym kolorze skóry. Znaczy, wie pan, straszenie innym to już było. I to nigdy nie przyniosło pozytywnych efektów, tylko wręcz przeciwnie. A przecież jeżeli dochodzi do jakichś rozruchów, czy do jakiejś wojny, czy do jakiegoś nieszczęścia w ojczyźnie, to nie dotyczy tylko jednej grupy społecznej. To nie będzie dotyczyło tylko lewaków czy liberałów, ale będzie dotyczyło również tych osób, które mają przekonania prawicowe. Bo jeśli źle się dzieje, to dzieje się zarówno dla wszystkich źle. Więc ja bym wolała, żeby ludzie jednak się zastanowili nad tym, czy takiego losu, jaki szykują panowie z Konfederacji, chcieli dla swoich dzieci, przyszłych pokoleń, czy choćby dla seniorów, którzy nie są w poszanowaniu wielkim w tych partiach.
1: Tylko że ludzie, dokonując wyboru, będą z jednej strony oceniali Konfederację, oceniali program tej partii, hasła, które głoszą i pomysły, a z drugiej strony będą oceniali wasze działanie, wasze koalicji rządowej poszczególnych partii teraz, bo teraz rządzicie. No i pytanie jest takie, czy wkurza się pani, widząc, jak Zbigniew Ziobro gra wam na nosie?
2: Wie pan co, pan Ziobro to jest osobna historia. Ja bym jednak nie skupiała uwagi
1: pani,
2: na panu.
1: Myśli pani, że nieważna dla waszych wyborców? Nie zależy im już na rozliczeniu Zbigniewa Ziobry?
2: Myślę, że części wyborców pewnie zależy. Ja też uważam, że powinien być rozliczony. Natomiast nie należy tracić z horyzontu tego, co dotyczy wszystkich Polek i Polaków, którzy na co dzień muszą pójść do sklepu, zrobić zakupy, muszą bezpiecznie pojechać komunikacją miejską.
1: Świetnie, tylko to wy w umowie koalicyjnej Polakom powiedzieliście, bo napisaliście to dokładnie tak.
2: Że rozliczymy, tak?
1: Bez rozliczenia patologii i przestępstw poprzedniej władzy nie ma i nie będzie sprawiedliwej i praworządnej Polski. Ziobro jest w Stanach i w Polsce go nie zobaczymy przez najbliższe miesiące najprawdopodobniej.
2: Dobrze.
1: On mówi, że jesteście fajtłapami.
2: No, do czasu. Znaczy ja myślę, że w końcu i pana Ziobro dopadnie sprawiedliwość dziejowa, bo pan minister Żurek robi wszystko, żeby tak się stało i bardzo mu w tym kibicuję. Natomiast ja nadal uważam, że dla zwykłych śmiertelników i zjadaczy chleba ważniejsze jest to, żeby na koniec miesiąca nie brakowało im pieniędzy w kasie i żeby mogli, nie wiem, pojechać do pracy bezpiecznie autobusem, żeby na przykład, jeśli chodzi o sukcesy, no jednak to nie jest tak, że ten rząd nie zrobił nic. Powiedzmy na przykład o in vitro, o rencie wdowiej, o tym, że są budowane tanie mieszkania pod wynajem. I to są wszystko rzeczy, które przyniosła między innymi Lewica w tej kadencji. Także no, nie mówmy też, że nie mamy żadnych sukcesów. Drobiazgi może, niekiedy, ale o na przykład dłuższy urlop dla rodziców wcześniaków. Proszę pana, kiedyś ktoś pomyślał o tym. Ja pamiętam, jak rodzice przy łóżku chorego, małego dziecka spędzali ileś tam czasu, 2 tygodnie, 3 tygodnie i potem ten urlop macierzyński się dla tej mamy skracał. A teraz wychodzi do domu i może dłużej zostać ze swoim dzieckiem. I takich rzeczy jest znacznie więcej.
1: Zostańmy w szpitalu, bardzo proszę, bo jeszcze kilka pytań na pewno mam. Pytanie jest takie, czy lekarze powinni mieć obowiązek pracy w publicznym systemie ochrony zdrowia?
2: Tak.
1: Pani mówi tak.
2: Tak.
1: A dlaczego?
2: Ja wiem, zaraz odezwą się architekci, prawnicy i inni, znaczy ci, którzy powiedzą, że architekci powinni też mieć obowiązek.
1: No dlaczego pani zdaniem powinien być taki obowiązek?
2: Ja uważam, że tak. Lekarz to nie jest taki zawód jak każdy inny, to jest lekarz z misją, tak samo jak pielęgniarka. I jeżeli się idzie do tego zawodu, to idzie się z konkretnym zadaniem. Nie po to tylko, żeby robić biznesy, ale też po to, albo przede wszystkim po to, żeby leczyć ludzi i żeby im pomagać. Więc jeżeli jest lekarz kształcony za publiczne pieniądze, nie małe pieniądze, bo studia medyczne bardzo dużo kosztują, to oczekiwałabym, że odda trochę z tego swojego czasu tej publicznej ochronie zdrowia.
1: Ale jak długo ten obowiązek pracy w publicznym systemie powinien istnieć, pani zdaniem?
2: Nie będę podawała jakichś tutaj konkretnych lat, czy
1: rok,
2: miesięcy.
1: 10 lat, czy
2: wie pan co?
1: 30
2: Mnie lat. Się podoba to rozwiązanie, które podała pani ministra Grenda, czyli pół etatu minimum w placówce państwowej i to jest okej.
1: Okay. Czyli lekarz, który nie chce pracować w publicznej ochronie zdrowia, powinien oddać państwu pieniądze za swoje studia?
2: Wie pan co, ja myślę, że nie będziemy do takich aż drastycznych rozwiązań.
1: Ale to jest naturalna konsekwencja tego, co pani przed chwilą powiedziała.
2: Docierać. Czy powinien oddać? Nie. Ja myślę, że powinien w momencie, kiedy idzie na studia, mieć z tyłu głowy to, że jednak jeżeli idzie na publiczną uczelnię, to z takim przekonaniem, że będzie musiał pracować w publicznej ochronie zdrowia, że powinien pracować w publicznej ochronie zdrowia.
1: Sama pani użyła przed chwilą tego argumentu, mówiąc, że oni się odezwą. No dobra, to idźmy tą drogą. W takim razie, czy na przykład architekci powinni projektować w swojej pracy zawodowej, kiedy już skończą studia, na publicznej uczelni przecież, tylko rządowe budynki?
2: No właśnie dlatego powiedziałam o tym, że lekarz i pielęgniarka i w ogóle zawody medyczne to są troszkę inne zawody, bo to
1: prawnik
2: są zawody z misją.
1: Prawnik też jest zawodem z misją. W takim razie, czy prawnicy, którzy studiowali na publicznych uczelniach, nie powinni mieć prywatnych kancelarii
2: prawnych?
1: Wie pan
2: co? Bez kancelarii prawnej da się wyżyć. Wie pan, nie wszyscy...
1: W dzisiejszym świecie?
2: Nie wszyscy...
1: Nie wiem.
2: Dobrze, ale no nie wszyscy potrzebują prawnika. No umówmy się. Natomiast akurat lekarza
1: pani
2: czy pielęgniarki...
1: Pani potrzebowała prawnika w życiu? Notariusza.
2: Notariusza, tak,
1: na przykład,
2: rzeczywiście.
1: Prawda?
2: Ale no dobrze, ale no dobra, można bez tego naprawdę, jest taka możliwość, że bez tego się da przeżyć życie. Natomiast bez pomocy medycznej nie widzę, ja nie wyobrażam sobie, że ktoś nigdy przenigdy nie zachoruje w życiu. Niestety, no taka jest prawda, że wszyscy chorujemy.
1: No dobrze, to wracając do pomysłów Ministerstwa Zdrowia. Pani mówi, że trzeba rozmawiać, bo dialog jest fundamentem, jest bardzo potrzebny. Trzeba usiąść, szukać rozwiązań i że lekarze powinni aktywnie uczestniczyć w wypracowaniu tych rozwiązań. No brzmi świetnie, fantastycznie, ale jak będzie wyglądał dialog rządu z lekarzami, skoro ci lekarze już teraz mówią, że jeśli prezydent podpisze tę ustawę PESEL-ową o zbieraniu danych o ich zarobkach, to nie pójdą do europejskich sądów?
2: Z tego, co ja wiem, to po tym spotkaniu, które było zaraz po konferencji pani ministry Grendy z Nilem, to coś tam, zdaje się, już się troszeczkę porozumieli w tej kwestii i zostały te sprawy wyjaśnione, że to jednak nie jest tak, że te dane będą upubliczniane i wydaje mi się, że już ten argument został wytrącony z ręki.
1: Odhaczamy, dobra, to lekarze mówią dalej, ten limit 240 zł za godzinę spowoduje, że będzie zapaść kadrowa w szpitalach powiatowych, bo zabraknie tam po prostu ludzi do pracy.
2: Nie będzie zapaści. Wie pan, dlaczego nie będzie zapaści?
1: Dlaczego?
2: Dlatego, że to nie jest tak, że w Polsce brakuje lekarzy. W tej chwili mamy już średnią europejską, jeśli chodzi o lekarzy. Osiągnęliśmy ten limit. Mamy co prawda jeszcze niedobór specjalistów, dlatego że ci lekarze, którzy pokończyli studia medyczne, jeszcze nie zrobili specjalizacji, więc być może przez jakiś czas będzie brakowało specjalistów, ale też jest tak, że przez to, że te kontrakty były negocjowane przez spółki, tak, które lekarze tworzyli, wynajmowali jakieś spółki, to te miejsca w szpitalach w jakiś sposób były blokowane dla części tych lekarzy, którzy w takich spółkach jakby nie uczestniczyli, nie brali udziału. I moim zdaniem to uwolni dużą część miejsc w różnych szpitalach dla tych lekarzy, którzy nie byli aż tak dobrze zorganizowani i nie dopchali się do tych fajnych miejsc.
1: Świetnie,
2: tak?
1: Tylko dlaczego ten lekarz ma chcieć pojechać gdzieś daleko, daleko od swojego miejsca pracy pierwszego na przykład, żeby wziąć robotę w szpitalu powiatowym, bo do tej pory dyrektor go przekonywał wysoką pensją. A teraz, jeśli nie będzie mógł go przekonać wysoką pensją, to czym go przekona?
2: To jeszcze zależy, co to znaczy wysoka pensja. Panie redaktorze, jeżeli lekarz ma zarabiać między 250 a 40 tysięcy miesięcznie, 25 a 40 tysięcy miesięcznie, czy to są małe pieniądze?
1: To jest pytanie do lekarzy, co dla nich jest dużo, a co jest mało.
2: Wie pan, no ja powiem
1: zależy,
2: tak.
1: To zależy.
2: Znaczy wie pan, ja powiem tak, to nie są małe pieniądze. No... znaczy jakby trudno mi powiedzieć, że znaczy ja bym brała takie pieniądze. I mało tego, to nie jest tak, że lekarze tyle zarabiają w tej chwili, bo w tej chwili jest tak, że lekarz na etacie zarabia między 15 a 20 tysięcy brutto. Więc porównajmy teraz te płace z tymi płacami, które mają ci lekarze na kontraktach, gdzie to jest 100 tysięcy, 20 tysięcy miesięcznie. Więc wie pan co, dobrze, jeśli chodzi o te szpitale powiatowe. Jest fatalnie faktycznie, że większość lekarzy koncentruje się jakby na pracy w dużych miastach. I to jest problem, tak? Bo no, nie oszukujmy się, tak jest. Natomiast moim zdaniem, to znaczy rynek miejski aglomeracyjny, jeśli chodzi o pracę, w którymś momencie się nasyci. I niemożliwe, żeby ci wszyscy lekarze, którzy w tej chwili się wykształcili, mogli znaleźć pracę wyłącznie w dużych miastach. I wydaje mi się, że takie propozycje, jakie dają dyrektorzy szpitali, a wiem, że dają, że na przykład dają mieszkanie młodemu lekarzowi, tak? Możliwość zamieszkania w danej miejscowości. To jest kuszące, dlatego że

0: że
1: pani
0: mają
1: mówi, że są
0: pensje,
1: tacy multidirektorzy, którzy pracują też, tak, jednocześnie zarządzają trzema szpitalami.
0: Mimo że to jest wbrew ustawie, bo ustawa zakazuje łączenia.
1: To jak oni to robią?
0: No, na przykład można pracować w placówce publicznej, być dyrektorem, a jednocześnie być koordynatorem na przykład w placówce niepublicznej, a jeszcze dodatkowo można pracować, mieć gabinet.
1: Ale
0: no
1: dużo
0: i już
1: jest
0: mamy
1: takich
0: trzy
1: multidirektorów?
0: Nie wiem, nie mam tego policzone, ale wiem, że tacy są.
1: Mm-hmm. No to pytanie, czy rząd się tym zajmie?
0: Powinien.
1: W planie Ministerstwa Zdrowia o pielęgniarkach nieszczególnie dużo słyszymy, pani poseł. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych skarży się, że pielęgniarki nie są pytane o zdanie w ogóle w tej sprawie przez resort.
0: Tak, ja też ten temat podniosłam na spotkaniu z panią ministrą, że było już spotkanie z lekarzami, było spotkanie z fizjoterapeutami. Zapytałam o to, kiedy będzie spotkanie z paniami pielęgniarkami.
1: I jaka była odpowiedź?
0: Pani ministra powiedziała, że to te spotkania wynikały z kalendarza, który był jeszcze wcześniej przed tą konferencją i że oczywiście zamierza się spotkać z pielęgniarkami, że jest w stałym kontakcie, więc ja liczę na to, że rzeczywiście tak będzie. A spotkanie jest konieczne. No, po pierwsze z tego powodu, o którym powiedziałam, że ciągle jest jeszcze ta luka, znaczy nie luka, tylko ta dysproporcja płacowa, ale to jest jeden problem. A drugi problem jest taki, że pielęgniarki są zatrudniane w niewłaściwy sposób. To znaczy dyrektorzy właśnie szpitali, o których przed chwilą mówiliśmy, zaniżają kompetencje pielęgniarek, tworzą w taki sposób miejsca pracy, żeby zatrudniać panie pielęgniarki na zasadzie umiejętności wymaganych, a nie posiadanych.
1: Czyli tak się oszczędza na pielęgniarkach.
0: Oczywiście, no bo...
1: Ale pielęgniarki, jak czytam,
0: one chodzą
1: idą
0: do sądu
1: i
0: oczywiście,
1: wygrywają z tymi
0: oczywiście
1: dyrektorami.
0: I to jest bez sensu zupełnie, dlatego, że potem tak muszą ci dyrektorzy płacić te koszty tych procesów i pewnie na jedno wychodzi.
1: I pani mówi, że grozi nam eksodus pielęgniarek, to znaczy, że pielęgniarki wciąż chcą wyjeżdżać do pracy za granicę?
0: Był taki moment parę lat temu, jak te pensje zaczęły rosnąć, że rzeczywiście ten eksodus się zatrzymał. Mało tego, nie tylko, że się zatrzymał eksodus wyjeżdżania pielęgniarek, ale coraz więcej pielęgniarek zaczęło się kształcić. Natomiast, jeżeli rzeczywiście nie uregulujemy choćby tych umiejętności posiadanych i wymaganych, tak, tego zatrudnienia, to te pielęgniarki powiedzą, no dobra, no to my sobie skończyłyśmy te studia, skończyłyśmy jedną specjalizację, drugą i jeżeli my nie będziemy za to w żaden sposób wynagradzane, a wręcz przeciwnie, idziemy do pracy, gdzie właściwie te nasze kwalifikacje są niepotrzebne, no to my pojedziemy do Anglii, gdzie nas z pocałowaniem ręki przyjmą. Więc dlatego mówię o tym eksodusie, żeby to zatrzymać, trzeba te rozwiązania w końcu wprowadzić. Dlatego, że w tej chwili mamy tak, że brakuje nam na rynku 150 tysięcy pielęgniarek.
1: A średnia wieku pielęgniarek to jest 55 lat.
0: Tak, 55 lat.
1: To mamy problem. Jak z tym problemem próbuje sobie poradzić rząd, którego częścią jest lewica?
0: Tak jak ja w tej chwili powiedziałam, cały czas w momencie, kiedy mam sytuację taką, kiedy mogę porozmawiać z panią ministrą, o tym mówię i mam nadzieję, że w końcu do pani ministry dotrą te argumenty.
1: Nie, momencie, bo w fakcie na przykład wyliczyła pani niedawno całą listę grzechów w szpitalach i mówiła pani tak. Redukuje się liczbę pielęgniarek, mimo że i takich brakuje. Nie zatrudnia się opiekunów medycznych, nie zatrudnia się asystentów medycznych, którzy pomagają w tej całej papierologii, no bo też trzeba oszczędzać pieniądze.
0: No tak.
1: Gdyby to pani mówiła jako posłanka opozycji, świetnie, fantastycznie. Sytuacja byłaby oczywista, tylko że pani mówi to jako posłanka koalicji rządzącej.
0: Dobrze.
1: I to jest trzeci rok zarządzania przez was systemem ochrony zdrowia.
0: Panie redaktorze, tylko jeszcze powiedzmy o jednej rzeczy. Szpitale mają różnych gospodarzy. To nie jest tak, że wszystkie szpitale są zarządzane przez Ministerstwo Zdrowia.
1: Ale przepisy
0: są
1: dla tych przepisy dla tych wszystkich szpitali, czy one są rządowe, czy są samorządowe, powiatowe, miejskie, tworzy rząd, koalicja rządowa, parlament. Wy teraz macie większość.
0: Wie pan co? Jeśli jest spółka, to niestety obawiam się, że to nie jest tak do końca, że w spółce można sobie, znaczy, że rząd może wpływać na to, jaki
1: to nie
0: jest,
1: rząd
0: jaki...
1: tworzy przepisy dla spółek w Polsce? Pani poseł, litości.
0: No, dobrze. No to jeżeli tak pan mówi, że rząd tworzy i pewnie ma pan rację, to faktycznie... Tak jak mówię, było spotkanie z panią ministrą. Powiedziałam, że te sprawy związane z paniami pielęgniarkami trzeba uregulować, bo jeśli tego nie zrobimy, to nastąpi odpływ znowu z zawodu pielęgniarskiego i będziemy mieć problem, dlatego że bez pielęgniarek, to nawet jak nie wiem, jak uregulujemy płace lekarzy, to te pielęgniarki odejdą z systemu.
1: Dlaczego Ministerstwo Zdrowia, w którym wiceministrem był człowiek lewicy, wasz senator, dlaczego w czasie, kiedy był wasz człowiek w rządzie, w Ministerstwie Zdrowia tego nie zrobił?
0: Wie pan co, to teraz jest pytanie, dlaczego go już tam nie ma?

0: Ale był. Może, wtedy, kiedy był,
1: no to
0: mógł,
1: właśnie być może dlatego, że pewne miał pomysły na działania, to one się nie podobały. I być może dlatego stracił to stanowisko.
0: Szlachetny i waleczny.
1: Wie pan, była sieć szpitali, była propozycja sieci szpitali, właśnie łączenia w spółki. I myśmy jako Lewica również dzięki ministrowi Koniecznemu się temu sprzeciwili, dlatego że według nas takie łączenie w te spółki to jest prosta droga właśnie do tego, żeby stracić kontrolę nad tymi szpitalami, jak również sprywatyzować te szpitale.
0: To spójrzmy jeszcze, pani poseł, do pytań od słuchaczy, widzów, internautów, bo oni całe mnóstwo mają do pani pytań i propozycji, na przykład takie. Czy to prawda, że reforma Państwowej Inspekcji Pracy, co za tym idzie kontrolę B2B, mają ominąć lekarzy? Jeżeli tak, to jaki jest tego powód, pyta nasza słuchaczka.
1: Pierwsze słyszę, że dlaczego...
0: Federacja Przedsiębiorców Polskich twierdzi, że kontrole mają z założenia omijać placówki medyczne. Tak mówi jej główny ekonomista.
1: Nie wiem o tym. Moim zdaniem, jeżeli jest kontrola, to kontrola będzie dotyczyła wszystkich.
0: Czyli lekarze muszą się liczyć z tym, czy dyrektorzy szpitali,
1: oczywiście,
0: że umowy, kontrakty będą prześwietlane przez Państwową Inspekcję Pracy.
1: Tak.
0: Pan Kolano, taki słuchacz, pyta... 17 czerwca stwierdziła pani, że 331 godzin pracy lekarza to groźna patologia i wykorzystanie luk w systemie. Rząd proponuje teraz limit 2 etatów, a to jest około 320 godzin. Czy te brakujące 11 godzin to różnica między śmiertelnym zagrożeniem a bezpiecznym systemem? Skąd ta nagła zmiana narracji w miesiąc?
1: Wie pan co, 2 etaty maksymalnie, tak?
0: Tak mówi pani minister, że to mogą być 2 etaty maksymalnie, no to będzie rzeczywiście jakieś tam te 320 godzin.
1: Znaczy ja uważam, że 2 etaty to też jest bardzo dużo. I jeśli ja bym miała decydować o tym, to chyba bym jednak ograniczyła te zatrudnienie do 1,5 etatu. 48 godzin tygodniowo to jest... Uważam, maksymalnie, co lekarz powinien pracować.
0: Twarz Andrzeja, taki słuchacz. Co Lewica zrobiła od początku kadencji, aby pomóc mężczyznom? W Polsce jest prawie najwyższy wskaźnik samobójstw mężczyzn w Europie, przy jednocześnie prawie najniższym wskaźniku samobójstw kobiet. Dlaczego cały czas Lewica forsuje narrację, jakoby kobiety miały tak źle w Polsce? Koniec cytatu.
1: Wie pan co? Nie poczuwam się do tego, że Lewica akurat forsuje taką narrację. Wręcz przeciwnie. Bardzo często mówimy o tym, że zdrowie psychiczne dotyczy i choroby psychiczne dotyczą zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Jak również to, że ja na przykład osobiście mówię, że mężczyźni mają właśnie trochę pod prąd, dlatego że od mężczyzn się wymaga więcej. I właśnie te samobójstwa czy choroby psychiczne wynikają z takiego stereotypowego podejścia do patrzenia na mężczyznę, który musi być silny i który nie może pokazać słabości. Ja uważam, że mężczyzna ma prawo pokazać słabość, pójść do psychoterapeuty i tutaj się absolutnie nie zgadzam z tą narracją, że Lewica tak uważa.
0: To co Lewica zrobiła od początku kadencji, aby pomóc mężczyznom?
1: Wie pan co, jeżeli mówimy o zdrowiu psychicznym i jeżeli mówimy o tym, że powinien być lepszy dostęp do psychologa, psychoterapeuty, to nie rozdzielamy tego na płcie, tylko oznacza to, że zarówno chodzi o mężczyzn, jak i o kobiety.
0: Jasne, są problemy, które dotyczą wszystkich, ale tak, są też takie, które dotyczą tylko mężczyzn albo tylko kobiet. No to... Pytanie jest słuchacza takie, co Lewica zrobiła w tej kadencji parlamentu dla mężczyzn, żeby im pomóc?
1: A czy mężczyźni przyszli do Lewicy i powiedzieli, że jakaś konkretna rzecz jest do załatwienia? Bo ja przyznam szczerze, nie przypominam sobie takiej sytuacji, żeby ktoś przyszedł i powiedział, słuchajcie, załatwcie mi to, znaczy do mnie. Słuchaj, załatw to i to, tak?
0: Poseł, z całym szacunkiem, ale że do pani ktoś nie przyszedł, nie znaczy, że problemu nie ma.
1: No dobrze.
0: Rozmawiam tutaj z politykami nie od dzisiaj.
1: Dobrze.
0: I wielokrotnie w pytaniach od słuchaczy pojawia się pytanie o wiek emerytalny kobiet i mężczyzn i pytanie o to, dlaczego mężczyźni mają w Polsce wyższy wiek emerytalny niż kobiety. Czy Lewica jest za tym, żeby wiek emerytalny mężczyzn był na tym samym poziomie co kobiet?
1: Wie pan co, no dobrze, to jeżeli mówimy o wieku emerytalnym, bo tak prawdę mówiąc z głowy trudno mi wymyśleć jakiś konkretny problem, który akurat mielibyśmy rozwiązać.
0: No mamy, wiek emerytalny leży na stole.
1: Ale zanim pan powiedział o wieku...
0: W ilu krajach europejskich mamy taką sytuację jak w Polsce?
1: Zanim pan powiedział o wieku emerytalnym, tylko z tego pierwszego pytania jakby nie wynikało mi, o czym mam powiedzieć, czym się nie zajmujemy, bo moim zdaniem zajmujemy się równo mężczyznami i kobietami, bo przecież, jeżeli mówimy o urlopie dla, na przykład dla rodzin wcześniaków, to może być również tacierzyński, tak? To nie jest tak, że to jest przypisane tylko kobietom. Więc jakby no trudno mi tutaj się naprawdę poczuć do tego, że jakoś jesteśmy skierowani na jedną grupę, na jedną płeć, a drugą pomijamy. A jeśli chodzi o wiek emerytalny, wie pan co? Jest tak, że kobiety oprócz tego, że pracują zawodowo, to jeszcze rodzą dzieci, głównie to kobiety zostają w domach i zajmują się dzieci, to kobiety zajmują się głównie seniorami i obciążenie kobiet moim zdaniem jest naprawdę bardzo duże i czasowo, i fizycznie.
0: Momencik, bo tutaj jest wiele wątków. To będę adwokatem tej
1: bardzo
0: strony, która
1: proszę.
0: Mówi, że nie do końca tak jest, bo sama przed chwilą pani mówiła, że urlopy są tacierzyńskie, a nie tylko macierzyńskie.
1: Jest to wybór.
0: Po drugie,
1: jest
0: pani
1: to, panie
0: minister,
1: redaktorze, wybór.
0: Czyli się zmienia
1: natomiast
0: rzeczywistość.
1: Natomiast jeśli chodzi o kobiety...
0: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówi... kiedy ona proponuje zmiany w wieku emerytalnym, mówi, że co druga młoda kobieta w Polsce decyduje, że nie będzie miała dziecka. To jest jeden ważny fakt, który w tej dyskusji wybrzmiewa, a drugi jest taki, że co czwarty mężczyzna w Polsce w ogóle nie dożywa emerytury.
1: Kobiety też.
0: Ale nie w takiej skali.
1: Dobrze. No więc tak, jeśli chodzi o urlop tacierzyński, to jest to wybór. To znaczy, może być tata zostać na urlopie tacierzyńskim lub nie. Natomiast jeśli chodzi o opiekę na przykład nad seniorem chorym przewlekle w domu, no niech mi pan powie szczerze, ilu jest takich mężczyzn, którzy zostaną w domu i będą zajmować się seniorem czy seniorką.
0: Pewnie to wynika też z tego, że kobieta, kiedy ma 60 lat, jest na emeryturze, a mężczyzna jeszcze 7 lat czy 5 lat musi pracować.
1: Nie mówimy o osobach, które są na emeryturze, mówimy o młodych kobietach, które w wieku 40 lat w pełni jakby aktywności zawodowej muszą przerwać swoją zawodową karierę i muszą zostać w domu, dlatego że muszą zająć się seniorem czy dzieckiem z niepełnosprawnością. I naprawdę, mówię to z pełnym przekonaniem, głównie obciąża to kobiety.
0: Okej, to domagając wątek emerytur.
1: A jeszcze jeśli chodzi o śmierci...
0: Co z tym wiekiem emerytalnym dla mężczyzn? Lewica chce, żeby był niższy, czy taki sam jak u kobiet, czy nie?
1: Nie ma na ten temat dyskusji jeszcze.
0: Czy nie macie zdania na ten temat?
1: No zdanie możemy mieć, czy ja mogę mieć zdanie, ale nie ma dyskusji, więc nie wypowiem się w imieniu całej lewicy.
0: Dyskusja jest, bo Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister w waszym rządzie ją wywołuje.
1: Dobrze, to sobie pani ministra może dyskutować u siebie w klubie. U mnie w klubie nie ma dyskusji na temat wieku emerytalnego. Ja mogę powiedzieć, że jestem temu przeciwna.
0: Pytanie, czy znajdzie się ktoś odważny, kto ruszy w ogóle sprawę wieku emerytalnego w Polsce.
1: Zobaczymy.
0: W najbliższym dziesięcioleciu, czy w najbliższym półwieczu, bo podejrzewam, że łatwo nie
1: A
0: będzie.
1: Jeśli chodzi o te śmierci, to na przykład panie pielęgniarki, średnia wieku, jeśli chodzi o panie, które umierają, to jest 64 lata.
0: To jest absolutnie rzecz, którą absolutnie trzeba się zająć i mam nadzieję, że rząd, w którym jest lewica, się tym zajmie. To jeszcze a propos Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, pani Mariola pyta, dlaczego wykastrowaliście ustawę o najmie krótkoterminowym z czegokolwiek, co umożliwiłoby walkę mieszkańcom z patohotelami?
1: No więc właśnie muszę powiedzieć, że nie jest to akurat ustawa, którą się zajmowałam i przyznam szczerze, że wczoraj, jak była dyskusja na ten temat, akurat zajmowałam się ustawą dotyczącą wychowania w trzeźwości i nawet nie do końca wiem, co się tam zadziało i zostało wykastrowane. Ja osobiście, jakbym miała mieć tutaj jakieś zdanie, to uważam, że najem krótkoterminowy dotyczący na przykład jednego, dwóch dni nie powinien być, dlatego że przepisy w całej Europie są znacznie bardziej restrykcyjne.
0: To na razie jest projekt rządowy, więc rozumiem, że w Sejmie za chwilę te zmiany będą
1: właśnie
0: możliwe do wprowadzenia.
1: Poprawkami.
0: To jeszcze na koniec pytanie od Cinek, to jest nasz redakcyjny kolega, tak podpowiem tylko, pyta, czy może mówić do pani siostro?
1: Nie. Chyba, że...
0: Denerwuje się pani, kiedy pacjenci tak mówią do pielęgniarek?
1: Ja osobiście, jakby ktoś do mnie tak powiedział, nie będę się denerwowała, natomiast z tego, co jakby wiem i moje koleżanki niekoniecznie lubią takie nazywanie. Pani pielęgniarko, tak.
0: A dlaczego tego nie lubią?
1: Wie pan co, siostro, to jest taki, to jest taka nazwa, która jeszcze jest z czasów, kiedy panie, które były zakonnicami, były przy łóżku chorego.
0: Zresztą ma to teraz swoje też zanurzenie w historii, tak, po prostu. Zresztą, nie ma w tym złej intencji,
1: nie,
0: jak rozumiem.
1: Absolutnie. Zresztą teraz też jeszcze siostry zakonne funkcjonują w szpitalach. Jest ich znacznie mniej. Jak ja pamiętam, zaczynałam swoją pracę zawodową, sióstr zakonnych znacznie było więcej przy łóżku chorego, a w tej chwili mniej. Tak samo jak nie mówimy, nie powinno się mówić służba zdrowia, bo to nie jest służba, tylko to jest normalna profesja. Tak
0: tu,
1: samo
0: wydaje mi się,
1: ochrona,
0: już się zmieniło i rzeczywiście
1: ale
0: częściej
1: wiele
0: słyszymy
1: osób,
0: ochronę
1: wiele
0: zdrowia
1: Wiele osób bardzo mówi właśnie niestety służba zdrowia. Tak samo siostro, no jest to coś, co odeszło do lamusa. Ja nie wiem, czy to jest obraźliwe. Nie, dla mnie to nie jest obraźliwe, natomiast jeśli panie pielęgniarki sobie życzą, że są paniami pielęgniarkami, to tego się trzymajmy.
0: Joanna Wicha, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia, posłanka Nowej Lewicy. Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Marcin Zaborski, dobrego dnia, kłaniam się. Do
1: Dziękuję
0: zobaczenia.
1: Bardzo.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl. To była powtórka programu.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek Wielkopolska i ewakuacja 121 uczestników obozu harcerskiego w Grójcu Wielkim. Było to działanie prewencyjne ze względu na przechodzące nad regionem burze. Łącznie w Wielkopolsce strażacy odebrali do wieczora ponad 120 zgłoszeń. Były to działania dotyczące usuwania skutków silnego wiatru i intensywnych opadów. Najwięcej interwencji było w powiatach wolsztyńskim, nowotomyskim i gostyńskim. Strażacy usuwają powalane drzewa, zabezpieczają uszkodzone dachy i odblokowują drogi. Silne burze przeszły też nad Lubuskiem i Dolnośląskiem. Nie będzie żadnych ułatwień dla osób żyjących w związkach partnerskich. Karol Nawrocki zawetował ustawy, które miały je wprowadzić. Nie ma tu żadnej niespodzianki, bo prezydencka kancelaria zapowiadała tę decyzję dużo wcześniej. O motywach braku zgody prezydenta. Reporter Radia Z Tomasz Kubat.
1: Mimo że autorzy ustawy, by szukać kompromisu, i tak mocno obcięli katalog praw przyznanych osobom żyjącym w nieformalnych związkach, zdaniem Karola Nawrockiego wprowadzenie tych przepisów mogłoby zagrażać polskim rodzinom.
2: Nie zgadzam się na wprowadzanie tylnymi drzwiami związków partnerskich, które mają zastąpić czy podmienić instytucję małżeństwa.
1: Prezydent zadeklarował jednak od razu, że jest gotowy do rozmowy o regulacjach dotyczących statusu osoby najbliższej, ale jeszcze skromniejszych i bez ideologicznej presji.
0: Zwetowane ustawy miały gwarantować dostęp do pełnej informacji medycznej o stanie zdrowia partnera oraz prawo do podejmowania decyzji w sprawie pochówku, dawały prawo do zasiłku opiekuńczego i renty rodzinnej czy możliwość wspólnego rozliczenia podatku, nie pozwalały na adopcję dzieci. Pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula po wecie prezydenta powiedziała, że weto nie jest blokadą, tylko opóźnieniem pewnych procesów. Poparcie dla związków partnerskich i równości małżeńskiej rośnie. Prezydent tych zmian nie zatrzyma, mówiła Kotula. To nie są nieprawidłowości, to jest już zapaść. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport z kontroli szpitalnych oddziałów ratunkowych. Przepracowany personel i kolejki pacjentów to norma. O szczegółach tych ustaleń reporter Radia Z Marcin Friedrich.
3: Kontrolerzy znaleźli właściwie tylko jeden plus w polskim systemie ratownictwa. Nieźle wyposażone karetki. W wielu województwach na ich przyjazd potrzebujący muszą jednak czekać dłużej niż przewidują to przepisy. Równie niebezpieczny dla pacjentów może być także przepracowany personel. W wielu wypadkach lekarze pracowali nieprzerwanie ponad dobę.
4: W skrajnym przypadku w szpitalu powiatowym w Solęcinie przez 144 godziny.
3: Wyliczał rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny. Kontrolerzy zwracają też uwagę, że wielu pacjentów traktuje SOR-y jako alternatywę dla przychodni. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: NIK wystąpiła do Ministerstwa Zdrowia o podjęcie pilnych działań w celu zwiększenia liczby lekarzy medycyny ratunkowej. Jest projekt reformy unijnego systemu ETS, handlu emisjami, który wpływa na koszty energii. Będzie więcej darmowych uprawnień i na dłuższy czas. Utrzymany zostanie też fundusz modernizacyjny, to co postuluje polski rząd. Nie ma jednak nic za darmo. Komisja Europejska w zamian żąda zwiększenia wydatków na transformację przemysłu, bo teraz większość pieniędzy z handlu emisjami idzie w budżetach krajowych na inne cele. O czym reporterka Radia Z Grażyna. Na wiatr.
5: Przedłużenie emisji darmowych uprawnień i wypłaszczenie kilku wskaźników ma spowodować mniejszą presję na ceny energii, ale Komisja Europejska mówi o innym problemie i wskazuje tu na winę krajów członkowskich, które na teraz wydają tylko średnio 5% przychodów z ETS na dekarbonizację.
6: And that in our view cannot stand.
5: I tak dłużej już nie może być. Tak komisarz Łupka-Hekstra stawia warunek wydania przez kraje co najmniej połowy przychodów z handlu emisjami na realne inwestycje w zmianę źródeł energii. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Projekt pochwalił już premier Tusk. Jak powiedział, kolejny raz Polska dostała pozytywną odpowiedź na oczekiwania, aby pewne regulacje unijne były bardziej sprzyjające dla kraju. Bez rozstrzygnięcia w sprawie przyszłości Mateusza Morawieckiego i członków jego stowarzyszenia w PiS-ie były premier rozmawiał z Jarosławem Kaczyńskim. To była spokojna rozmowa, choć nie doprowadziła do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej, napisał po tym spotkaniu Rafał Bochenek. Rzecznik PiS powtórzył, że decyzja Komitetu Politycznego Partii z 15 lipca obowiązuje i jest aktualna. Ta decyzja to, jak wiecie z Radia Z, swojego rodzaju ultimatum. Członkowie PiS-u muszą wystąpić ze stowarzyszeń działających w ramach tego ugrupowania, a jeśli tego nie zrobią, mogą być usunięci z partii. Jednym z takich stowarzyszeń jest Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Żłobek otwarty w sobotę to pomysł Sosnowca na wsparcie rodziców i zachęta do posiadania dzieci. Miasto w ramach projektu Demotrendy szuka rozwiązań, które mogą zwiększyć urodzenia. Sobotni oddział miejskiego żłobka ruszy, jeśli zgłoszą się rodzice co najmniej 5 maluchów. Jak mówi Krzysztof Polaczkiewicz z magistratu, to odpowiedź na potrzeby współczesnych rodzin.
7: To ukłon w kierunku rodziców, którzy będą potrzebowali czasu, aby załatwić coś na mieście, być może będą musieli udać się do pracy, a nie mają możliwości opieki nad swoim dzieckiem. Będzie to jedna sobota w miesiącu w godzinach 6, 16 lub 17.
0: To kolejna zmiana w opiece nad dziećmi w Sosnowcu. Miasto wcześniej wprowadziło m.in. popołudniowe godziny pracy żłobków. Ważny czas dla absolwentów podstawówek. Szkoły ponadpodstawowe ogłaszają listy zakwalifikowanych kandydatów, kończą w ten sposób pierwszą rundę rekrutacji. W większości miast wciąż są wolne miejsca, o które można się starać w drugiej rundzie, ale i tak pierwszym w życiu poważnym wyborom towarzyszą duże emocje. Tak jak przyszłym licealistom szkoły imienia Stefana Batorego w Warszawie i ich rodzicom.
8: Nie spodziewałam się takich wyników, w ogóle nie miałam w planach iść tutaj. Chciałabym na medycynę się udać.
9: Przestrzegam wszystkich rodziców, którzy mają pierwsze dziecko, że no stres jest.
10: Bardzo zadowolone z pierwszego wyboru się dostała, więc szczęśliwa na wakacjach, dostała już wiadomość.
11: Wysiłek się opłacił, więc jestem bardzo dumny z dziecka. No i teraz życzę powodzenia na tej nowej drodze.
12: Brat jest na obozie i z mamą tutaj przyszliśmy zobaczyć, czy się dostał. Się udało, że się dostał, także jesteśmy bardzo zadowoleni.
0: Uczniowie muszą teraz potwierdzić, że chcą rozpocząć naukę w konkretnej placówce. Teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
14: Radio Z i już. Czy broń w Polsce to temat z filmów, czy coś, co realnie wpływa na nasze życie? Dziś sprawdzimy, ile faktycznie jest tej broni wokół nas, kto ją może mieć i co każdy powinien o tej broni wiedzieć. Kamil Jenek, były żołnierz Sił Zbrojnych RP, współwłaściciel CCD Skills i współtwórca pierwszego w Polsce Centrum Cywilnego Centrum Działań. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, panie redaktorze.
14: A także jeszcze dopowiem, instruktor strzelectwa bojowego i sportowego, no i były strzelec wyborowy. Najpierw garść statystyk. Na koniec 2025 roku liczba legalnie posiadanej broni palnej w Polsce przekroczyła 1 000 000 sztuk. Z danych policji wynika, że Polacy posiadali ponad 411 tysięcy aktywnych pozwoleń na broń, co oznacza gwałtowny wzrost zainteresowania bronią, strzelectwem w ostatnich latach. I tylko w 2025 roku wydano rekordową liczbę ponad 50 tysięcy nowych pozwoleń na broń. Ile tej broni może być poza systemem, czyli tak zwanej na czarnym rynku?
15: Panie redaktorze, to jest bardzo, bardzo trudne pytanie.
14: Tak naprawdę... Trudno tutaj o statystyki, ale pewnie można to oszacować.
15: Myślę, że to nie jest też pytanie do mnie. Nie czuję się na tyle kompetentny, żeby odpowiadać na to pytanie. Na pewno mamy z czymś takim do czynienia. Na pewno policja ma z tym więcej do czynienia niż wojsko i mogłaby gdzieś przybliżyć takie statystyki. Wiemy też, że niejednokrotnie policja rekwiruje taką broń, ale w jakiej ilości, jak to wygląda sumarycznie na nasz kraj, nie jestem w stanie nawet szacunkowo przybliżyć takiej wartości.
14: Większość z nas pozwolenia na broń nie ma. Ba, nawet styczności z bronią, takiej realnej i świadomej, także nie ma. Natomiast jak często mijamy na ulicy ludzi z bronią i nawet o tym nie wiemy?
15: No tak jak pan wskazał statystyki, to jest ponad 14 tysięcy użytkowników w skali 38-milionowego kraju, więc ta tendencja jest na pewno wzrostowa. Szczególnie pokazał ten rok 2025, gdzie Komenda Główna Policji wskazała, że to jest ponad 50 tysięcy więcej pozwoleń niż w tym roku, tak? Więc jak często ich mijamy? No na pewno częściej niż do tej pory, prawda? Ludzie masowo tak naprawdę zaczęli robić pozwolenia na broń.
14: A główne powody? Zaraz porozmawiamy o tym, jak zrobić to pozwolenie na broń i czy jest trudno. Natomiast jakie są główne powody? To jest to, że boimy się o własne bezpieczeństwo, czy po prostu czujemy się bezpieczniej, mamy poczucie bezpieczeństwa wyższe?
15: Myślę, że jest to poczucie bezpieczeństwa wyższe, ale absolutnie złudne ze względu na to, że nauka obycia z bronią to nie jest miesiąc, to nie jest, to nie jest sam proces uzyskania pozwolenia na broń. To jest zdecydowanie więcej. No i musimy wiedzieć, że jednak broń to nie jest zabawka, tak? Więc ta cała... ja zawsze to powtarzam na szkoleniach, że oddanie strzału to jest 20%. A reszta to są procedury.
14: I wszystko inne dzieje się przed tym oddaniem strzału.
15: Przed i po. Mhm.
14: Rośnie prawdopodobieństwo, że będziemy mieć kontakt z bronią. No, wynika to z liczb. Nawet jeśli ta broń nie będzie należeć do nas. I tutaj taka historia, którą można przytoczyć, no to taka, która wydarzyła się na SOR-ze po prostu.
15: Tak, no jeden z naszych ratowników kiedyś prowadząc nasze szkolenie przytoczył taki przykład, że pacjent, który trafił w ręce ratowników medycznych tak naprawdę, czyli jeszcze wcześniej, miał po prostu przy sobie broń, tak? Broń, którą przy sobie nosił, czyli...
14: Legalną.
15: Legalną, oczywiście legalną broń, miał ją na swoim pasie. Zespół ratownictwa medycznego zauważył tą broń i tak naprawdę trzeba było ją w sposób bezpieczny rozładować, żeby nie powodowała zagrożenia dla pacjenta i dla wszystkich ratowników, którzy wykonywali czynności ratownicze, tak? Więc trzeba ją było rozładować, odpiąć magazynek wykonać ruch zamka w tylne położenie, aby po prostu nabój opuścił komorę nabojową. Czyli bardzo prosta czynność, a najczęściej, wiemy to ze szkoleń, pierwsze co robi człowiek, który nie miał nigdy wcześniej obycia z bronią, to kładzie po prostu palec na języku spustowym. No i w takim przypadku, gdyby tak się stało, no to broń po prostu by wystrzeliła, tak? Gdyby nabój był w komorze nabojowej, a ktoś położyłby palec na języku, to po prostu następuje strzał.
14: Czyli statystycznie, gdyby pan dał broń 100 osobom, którzy nigdy nie mieli z tą bronią kontaktu, to...
15: 95 kładzie palec na języku spustowym, tak jest. To jest już normalne, najczęściej jeszcze patrzą, co tam jest w przewodzie lufy.
14: A skąd ten odruch? Bo chyba można o odruchu powiedzieć.
15: Bardziej... brak kultury obycia z bronią, tak? Nie jesteśmy społeczeństwem, które ma mocną kulturę obycia z bronią, mocną kulturę posiadania broni. Jesteśmy społeczeństwem, które z tą bronią nie miało zbyt wiele do czynienia. Mówię oczywiście o większości, tak? Poza służbami myśliwymi, klubami sportowymi i tak dalej, tak? To dalej jest 400 tysięcy tylko, więc 37 ponad milionów ludzi nadal z tą bronią miało do czynienia. Najczęściej na szkoleniach, jak pytamy, czy ktoś z państwa strzelał, to było tak, ja strzelałem, czyli tam powiedzmy, że na 10 osób, 8 osób pokazuje rękę w górę, że tak strzelałem. No a jak pan strzelał, pytamy wtedy. No byłem na wieczerze kawalerskim, tak? Zrobiliśmy sobie wyjazd integracyjny. No i jak to strzelanie wyglądało? No pan instruktor stał przy mnie, załadował broń, zabezpieczył ją, dał mi ją do ręki, mogłem strzelić, a po strzelaniu zabrał mi tą broń. No, my uważamy, że powinno być zupełnie inaczej, bo też chcę podkreślić jedną rzecz. My nie jesteśmy za tym, żeby wszyscy Polacy mieli pozwolenie na broń i żeby było to absolutnie otwarte. Wręcz przeciwnie. Ale jesteśmy za tym, żeby każdy z nas potrafił broń obsługiwać w sposób bezpieczny przede wszystkim. Właśnie między innymi w takich przypadkach, jak wspomniane działania ratowników medycznych, tak? I dla nas... bardzo ważne jest to, żeby budować kulturę posiadania broni w Polsce. I to się zaczyna dziać. Jest na naszym rynku bardzo dużo firm szkoleniowych. I zaszło niebywałe zjawisko. Zaczęliśmy się łączyć. konsolidować naszą wiedzę, nasze doświadczenia. Nie jesteśmy dla siebie konkurencją, wręcz przeciwnie, jesteśmy dla siebie wsparciem. Firmy szkoleniowe, które na otwartym rynku powinny ze sobą konkurować o klienta, mówią, zróbmy to razem. Publikujemy wspólne wydarzenia, robimy wspólne eventy, wspieramy się merytorycznie, możemy do siebie zadzwonić, zapytać, bo mamy wyższy cel, czyli zbudowanie właśnie tej kultury bezpieczeństwa i posiadania broni w Polsce. To jest coś bardzo, bardzo cennego.
16: A to nie jest tak, że brak wiedzy o broni jest dzisiaj większym zagrożeniem niż sama broń? Skoro możemy jej niemal dotknąć na co dzień, nawet nieświadomie, nie wiedząc o tym.
15: Oczywiście, no to jesteśmy realnym zagrożeniem dla siebie i otoczenia. Tak, tak. W tym kontekście tak. Milion sztuk broni w Polsce, ilość sklepów, która się otwiera, ilość ludzi, która robi pozwolenia, no wprost wskazują na to, że za 5 lat będziemy mieć naprawdę dość mocno uzbrojone społeczeństwo.
16: A co pan sądzi o tej broni, na którą nie trzeba mieć pozwolenia, a można ją legalnie kupić w Polsce?
15: Czyli mówimy o czarnoprochowcach, tak? Wie pan co? Nigdy nie zajmowałem się bronią czarnoprochową. Od początku mojej przygody, od 2015 roku, gdzie zacząłem tą swoją przygodę, jest to broń centralnego zapłonu. Tak samo nie wypowiadam się na tematy związane ze strzelcem sportowym, na broń bocznego zapłonu. Zajmuję się stricte strzelaniem proobronnym.
16: No dobrze, ale jeśli ktoś nie ma pozwolenia, to pan by rekomendował, żeby sobie kupił taką broń przez internet za 2000, czy niekoniecznie?
15: Jeżeli ma taką potrzebę, ta konkretna osoba, taką indywidualną potrzebę i jej poczucie bezpieczeństwa się podniesie, to okej. Tylko niech nie zapomina o tym, że tak jak w sytuacjach kryzysowych, tak samo w pozwoleniu, umiejętność udzielania pierwszej pomocy jest najważniejsza. Tak, nie zaczynajmy tego strzelania, bo może się wydarzyć, mogą się wydarzyć różne rzeczy bez umiejętności medycznych, tak, ratowniczych. I nie zapominajmy również o treningu już stricte manualnym, praktycznym. U nas w środowisku strzeleckim mówi się, że ten dry fire, czyli trening na sucho, to jest 70% treningu, z czym ja się bardzo zgadzam, tak, że to jest absolutna podstawa. Praca manualna na broni, na sucho, czyli bez amunicji ostrej, umiejętność poprawnego dobycia, prezentacji broni, obsługi, przeładowania, załadowania, sprawdzenia stanu załadowania. My chcemy, tak jak wspomniałem wcześniej, budować tą kulturę posiadania broni w Polsce, czyli u nas i w innych organizacjach nam podobnych uczy się od A do Z. Czyli jak załadować magazynek, jak go poprawnie wprowadzić do gniazda magazynka, jak przeładować broń, jak sprawdzić stan załadowania właśnie broni, jak bezpiecznie zakończyć strzelanie, jak rozładować broń, gdy w środku znajduje się jeszcze nabój, tak? Więc od A do Z. Nie tylko do momentu oddania strzału, ale również co się dzieje po.
16: A co jest najtrudniejsze, jeśli chodzi o te pierwsze kroki?
15: Myślę, że dużo ludzi jeszcze stresuje się samą bronią i to też widzimy po naszych kursantach, że na pierwszych zajęciach bardzo dużą rolę odgrywa adrenalina i stres. Mają świadomość tego, że jest to narzędzie, które może skrzywdzić, które może zranić, które może nawet zabić. Więc, ale to jest na plus. Lepiej w tę stronę niż podejść do broni w sposób nonszalancki, bez szacunku, tak? Więc to jest w dobrą stronę, ta tendencja. Jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby ktoś podszedł i do broni w taki sposób naprawdę nonszalancki, tak? Od samego początku. Raczej jest zawsze dystans, okej, dobra, a co mam zrobić? Dobra, a teraz ten palec na języku spustowym. więc to jest fajne. I myślę, że też jesteśmy już gotowym społeczeństwem do tego, żeby tą higienę, tą kulturę w Polsce wprowadzać na odpowiedni poziom.
16: Jak w praktyce wygląda pozwolenie na broń?
15: Czy u nas w kraju funkcjonuje ustawa o broni i amunicji? I jasno wskazuje, kto może uzyskać to pozwolenie. I w naszym kraju jest coś takiego jak celowość uzyskania pozwolenia na broń. Czyli musimy wskazać ważny powód, przyczynę do posiadania broni.
16: Ja jeżdżąc autostradą Tarnów-Kraków, tak, widzę taki wielki billboard pozwolenia na broń w 30 albo w 60 dni. Czy to jest po pierwsze realne, a po drugie sensowne?
15: To znaczy tak, to o czym pan mówi, faktycznie tak, tak funkcjonuje i tak działa, ale jest to pozwolenie do celów kolekcjonerskich, tak? Najczęściej u nas w kraju ludzie robią pozwolenie do celów sportowych i kolekcjonerskich.
16: Okay.
15: Pozwolenie do celów kolekcjonerskich to, to egzamin przed policją. Więc ludzie troszkę się tego obawiają. No i robi się to na broni centralnego zapłonu. A robiąc pozwolenie do celów sportowych i kolekcjonerskich, zdaje się egzamin w klubie sportowym. I można zrobić jedno przy drugim. I tak najczęściej się praktykuje. Z wielu przyczyn. Między innymi dlatego, że na broni do celów sportowych najczęściej uzyskuje się pozwolenie na 10 jednostek broni, a na kolekcjonerskich, przynajmniej tak jest w Małopolsce, tam na 20 sztuk broni, czyli w sumie 30 sztuk, więc już dość sporo naprawdę, żeby kupić 30 jednostek broni, to, to trzeba już wejść w to środowisko dość mocno. Pierwszym krokiem, jaki trzeba wykonać, to zapisanie się do klubu sportowego i stowarzyszenia kolekcjonerskiego, żeby móc zrobić pozwolenie do celów sportowych i kolekcjonerskich. Mhm. Przejść odpowiednie badania, odbyć staż, czyli przejść kilka treningów. Następnie zdać egzamin na patent i ubiegać się o licencję. Jak ubiegamy się o licencję, jak dostaniemy już licencję, czyli przeszliśmy badania, przeszliśmy egzamin na patent, uzyskaliśmy licencję, piszemy wniosek o wydanie, składamy te wszystkie dokumenty i przychodzi do nas decyzja. Decyzja o uzyskaniu pozwolenia na broń. Ale to jeszcze nie jest koniec, tak? Bo musimy złożyć wniosek jeszcze o zaświadczenie uprawniające nas do nabycia broni, czyli potocznie mówiąc promesy. To jest taki dokument, z którym jedziemy już do konkretnego sklepu i możemy już zakupić broń na tą promesę.
16: Ile to trwa wszystko od początku do końca i ile to kosztuje?
15: To zależy od regionu. Składka członkowska w klubie sportowym to jest jeden koszt, badania to jest kolejny koszt, egzamin, ewentualny poprawkowy, treningi i tak dalej. Myślę, że tak uśredniając to będzie około 3,5-4 tysiące złotych za pozwolenie na broń i trwa to powiedzmy, że około 2 do 4 miesięcy. Wszystko zależy od terminów tak naprawdę. Terminów egzaminów, terminów treningów, badań i tak dalej.
16: Wspomniał pan o tym, że to pozwolenie jest celowe. Mhm. W związku z tym, po co przeciętnemu człowiekowi w ogóle takie pozwolenie? Jakie możemy mieć powody?
15: No właśnie, no tutaj mamy do czynienia z pewnego rodzaju fikcją, bo tak jak pan powiedział na początku, najczęstszym powodem będzie to złudne poczucie bezpieczeństwa.
16: O tym, czy złudne, to za moment jeszcze zapytam, ale no właśnie.
15: To poczucie bezpieczeństwa, a tak naprawdę myślę, że nie ma co się bać tego powiedzieć. Ludzie robią to pozwolenie do celów sportowych i kolekcjonerskich tak naprawdę nie do tych celi, tak?
16: Jasne.
15: Więc to jest pewnego rodzaju fikcja, bo uzyskanie pozwolenia do celów ochrony osobistej w Polsce tak naprawdę jest trudne dla cywila. Służby mundurowe w roku 24, z tego co pamiętam, przepraszam, jeśli się pomyliłem, uzyskały taką możliwość i tam jest właśnie podany powód, czyli chęć wzmocnienia potencjału obronnego naszego kraju, tak? Mhm. I to też jest bardzo uznaniowe, bo w niektórych województwach żołnierz, policjant, funkcjonariusz, który miał tą broń etatową, służbową, uzyskał takie pozwolenie, to po odejściu ze służby zabierali mu to pozwolenie. A są województwa, w których nie zabierają tego pozwolenia. No i taki były funkcjonariusz, były żołnierz nadal posiada to pozwolenie do celów ochrony osobistej. Ale dla cywila jest to bardzo, bardzo, bardzo trudne, tak?
16: Czyli musimy sobie wymyślać de facto powody, które prawdziwe nie są. Tylko po to, żeby się wpisać w prawo.
15: Nie, w tym sensie bardziej musimy udawać sportowców i kolekcjonerów, żeby móc posiadać broń do celów ewentualnej ochrony osobistej, co też jest niezgodne jakby z założeniem. Mhm.
16: Czy dostęp do broni jest trudny, łatwy, średnio trudny, średnio łatwy?
15: Znaczy wie pan, nic się nie zmieniło od momentu wejścia w życie ustawy, tak? Czyli 30 lat prawie. Mhm. Nic się nie zmieniło. A jednak tendencja przez te dwa ostatnie lata jest niewspółmierna do tego, jak to wyglądało na przestrzeni tych lat, tak? Więc ja uważam, że uzyskać pozwolenie na broń w Polsce czasem jest łatwiej niż zrobić prawo jazdy. I to nie jest trudne. Wystarczy oczywiście mieć środki finansowe na to, żeby zrobić to pozwolenie.
16: A chyba nawet tańsze, nie wiem ile dzisiaj kosztuje kurs na prawo jazdy i egzaminy, ale mówił pan o kwocie, jeżeli chodzi o pozwolenie na broń, koło między 3 a 4 tysiące. Mhm. Więc nie jest to bardzo wygórowana kwota, szczególnie jeżeli rozbijemy ją na 2, a nawet 4 miesiące.
15: Tak, nie jest, więc ja uważam, że nie jest trudno uzyskać pozwolenie na broń w Polsce do celów sportowych i kolekcjonerskich. Tylko, no właśnie, no, samo posiadanie broni to jeszcze nie jest umiejętne posługiwanie się bronią, tak? Więc tyle. No, odpowiadając na pana pytanie, łatwo.
16: Łatwo. Trudno uciec od tematu odpowiedzialności. Ten temat seksowny nie jest, ale tutaj wydarzenie z ostatnich dni, ostatnich tygodni z Bystrzycy Kłodzkiej, gdzie 27-letni instruktor strzelectwa i były żołnierz zastrzelił 26-latka po kłótni. Dlaczego?
15: Dlaczego go zastrzelił?
16: Teorii jest wiele, natomiast rozmawialiśmy o tym wcześniej, nie będę tego ukrywał, i wspominał pan o tym, że do momentu wystrzału jest bardzo wiele kroków, które powinniśmy przejść, i jeżeli ten wystrzał już się zadział, to znaczy, że gdzieś albo zostały popełnione błędy, albo coś nie zadziałało tak, jak powinno zadziałać. Mhm.
15: Wie pan co, nie chciałbym, żebyśmy rozmawiali na kanwie jakby tego zdarzenia w Bystrzycy Kłodzkiej.
16: Nie musimy opisywać konkretnego przypadku. Ja go po prostu przytoczyłem, bo jest on najgłośniejszy w ostatnim czasie. Tak. Natomiast generalnie. Mhm.
15: Generalnie. No tak, posiadając broń, nosząc ją na co dzień, bierzemy na siebie wielką odpowiedzialność. To jest, jeżeli mam przy sobie broń, ją noszę. Noszę, czyli mam amunicję w obrębie broni, to liczę się z tym, że w sytuacji zagrożenia mojego życia, zdrowia, jej po prostu użyję. I jestem świadom konsekwencji, które poniosę, tak?
16: Ile jest prawdy w stwierdzeniu, że jeśli muszę użyć broni, to znaczy, że wcześniej coś poszło nie tak?
15: Mnóstwo prawdy. Wcześniej wspominaliśmy o kodach Coopera, tak? Czyli o kodzie Coopera, czyli o tych kilku kolorach. Biały to jest ta absolutna nieświadomość tego, co mnie otacza. Żółty to jest ten najbardziej pożądany, tak? Czyli cały czas aktywnie obserwuję, zapamiętuję, widzę, patrzę. To nie jest nic trudnego. W wojsku mieliśmy świetne ćwiczenie KIMS, które można robić sobie na co dzień. Czyli przechodząc na przykład przez ulicę, zwracam sobie uwagę na kolory samochodów, ile tych samochodów mnie minęło, no przez jaką ulicę przeszedłem, a jaki był kolor tablicy, etc., tak? Można to sobie naprawdę pod siebie układać. I to jest taki kolor najbardziej pożądany. Szukam anomalii, szukam jakichś rzeczy, które mnie niepokoją. Pomarańczowy to kolor, gdzie już zauważyłem, że coś się dzieje. Jest coś, co wzbudza mój niepokój, czyli no, grupa hałasujących ludzi, tak? Widzę, że zaczynają gdzieś, nie wiem, kopać jakiś kosz, tak? Widzę, że tam jest agresja, nie podoba mi się to, więc szukam sobie alternatywy. Nie chcę tamtędy iść, chcę iść inną drogą, chcę ich ominąć, nie chcę tego tematu dotykać. Później jest kolor pomarańczowy, czyli już muszę działać, czyli już to zagrożenie jest bliżej mnie. Muszę zareagować. Jak zareaguję? Już nie ma 4U, bo uważaj, już jest za późno, więc jeżeli następuje jakieś zagrożenie, uciekam. Jeżeli nie mogę uciec, ukrywam się.
16: Ale dlaczego mam uciekać przed zagrożeniem, skoro mam przy sobie broń i mogę przycwaniakować?
15: Może dlatego, że jest pan ojcem, może dlatego, że jest pan mężem, może dlatego, że jest pan człowiekiem, który dba o bezpieczeństwo swojej rodziny, może dlatego, że zamiast na pryczy będzie chciał pan leżeć w swoim łóżku, w ciepłym domu, żyć, rozwijać się, dalej uprawiać swoje hobby. Może to jest ważniejsze niż ego, które warto schować w kieszeń w takich sytuacjach. To jest absolutna dojrzałość potrafić obejść taką sytuację, a nie zgrywać bohatera. Na zajęciach właśnie z prewencji samoobrony mam 15 filmów, gdzie ktoś próbował być bohaterem. I stracił życie, stracił zdrowie. Jest to tragedia nie tylko dla niego, ale dla całej jego rodziny. Bo syn stracił ojca, bo córka straciła ojca, bo matka straciła syna, bo kobieta straciła swojego partnera, męża.
16: A w jaki sposób próbował być tym bohaterem?
15: No próbował reagować na zdarzenie, które tak naprawdę nie dotyczyło jego. Jego osoby, jego...
16: Czyli dajmy konkretny przykład. Jak zareagował, a jak powinien był zareagować?
15: To zawsze jest... Każda sytuacja będzie indywidualna. Mam w głowie obraz z jednego filmu z Wielkiej Brytanii, gdzie mężczyzna szedł przez chodnik ze swoją kobietą, z dzieckiem w wózku i z psem. I mijał grupkę dwóch lub trzech mężczyzn, jeden z nich miał nóż. I doszło do wymiany zdań. Ta sytuacja trwała około 15-20 sekund. W pewnym momencie ten mężczyzna z tej grupy agresorów jednym solidnym ruchem wbił nóż w tętnicę szyjną. Urwał się film na sekundę i po jakimś czasie, pewnie po kilkudziesięciu sekundach, kolejna klatka, jak ten mężczyzna już leży przy chodniku i tak naprawdę nie żyje. Masywny krwotok z tętnicy szyjnej jest tak naprawdę do 99% nie do odratowania.
16: To jakby pan zareagował na miejscu tego mężczyzny?
15: Omijałbym.
16: Co zrobił źle?
15: Omijał szerokim łukiem każdą anomalię, szczególnie jak poruszam się z rodziną.
16: Czyli nie szedłbym wycofuję się?
15: Absolutnie, wycofuję się, szukam innej drogi.

0: konsekwencje. Jeśli nie prawne, to moralne.
1: Bo chciałbym, żeby wybrzmiało to, że odpuszczanie i wycofywanie się to nie jest oznaka słabości,
0: absolutnie,
1: a dojrzałości.
0: I męstwa. I męstwa, bo ważniejsze, co jest moim celem? Wrócić do domu. Co jest moim celem? Zaopiekować się moją rodziną. Być z nimi, żyć z nimi, tak? No, chcę być ojcem, który jest blisko swojej rodziny i przede wszystkim jest, tak? Więc biorąc na siebie taką odpowiedzialność, szczególnie jeszcze w tak doraźnej sytuacji, czyli nie zamierzałem tego, tylko trafiłem na taką sytuację, to jest absolutnie, to jest świadectwo odwagi i męstwa odpuścić w takiej sytuacji. Oczywiście zgłosić to odpowiednim służbom, które powinny się tym zająć. Ale to one są od tego, a nie ja. Nie jestem bohaterem. Nagraliśmy kiedyś taką kampanię społeczną. Nie jestem bohaterem. Nie będę walczył o pas. Nie szukam walki, bo jestem ojcem, bo jestem kumplem, bo jestem mężczyzną, ale robię to wszystko, tak? Trenuję, uczę się medycyny, uczę się samoobrony, uczę się strzelectwa, uczę się przetrwania, uczę się samodzielności, uczę się samowystarczalności, tak? Tylko po to właśnie, żeby być przy swoich bliskich, przy swojej rodzinie, mieć pasję, mieć hobby, rozwijać. I to jest styl życia. My chcemy uczyć stylu życia.
1: Rozmawialiśmy w pierwszej części naszej rozmowy, co zrobić, żeby mieć broń. To odwróćmy sytuację. Co zrobić, gdy ktoś wyciąga broń? Jak się zachować, by zwiększyć swoje szanse? I nie mówię tutaj tylko o broni palnej, ale na przykład innej broni, choćby nóż.
0: No i wszystko zależy od kontekstu, tak? Ale załóżmy, że jest to rozbój, ktoś chce ode mnie uzyskać jakąś korzyść finansową, tak? Chce mój portfel, chce mój telefon, chce wszystkie moje kosztowności i tak dalej, które mam przy sobie. No to ile wart jest ten portfel, ile wart jest ten telefon, ile warta jest obrączka, którą nosimy na palcu? Warta jest naszego życia? Wykonuje wszystkie polecenia, które ten człowiek, których ode mnie wymaga. Nie próbuje zgrywać bohatera.
1: Bo nie kozakuje pan.
0: Nie kozaczy. Tak, nie. Bo wiem, co to znaczy. Wiem, co to znaczy, wiem, jakie to są konsekwencje, wiem, co się może wydarzyć. I oddałbym wszystko, co mam. Oddałbym wszystko, co mam. A później mogę dochodzić sprawiedliwości. Dlaczego?
1: No właśnie, bo ważne chyba, co się stanie później.
0: Oczywiście. Też, żeby było jasne, nie mówię tutaj o samosądzie, tak? Mówię tutaj o bardziej działaniu służb. To policja powinna się tym zająć w naszym kraju. I oczywiście, zgodnie z procedurą, o której mówiliśmy wcześniej, jeżeli następuje to zagrożenie bezpośrednie, gdzie już nie ma wyjścia, tak? Nie zostałem zaatakowany po to, żeby mi coś zabrano, tylko zostałem zaatakowany, bo ktoś chce mi zrobić krzywdę, to wtedy używam wszystkiego, czego tylko mogę, do tego, żeby się obronić. Wszystkiego, dosłownie, co tylko mam przy sobie lub w otoczeniu.
1: To proszę o praktyczny przykład. Proszę oczywiście nie stosować tego przykładu. Na mnie wystarczy, że pan opowie. Idziemy ulicą. Albo na osiedlu. Ktoś chce nam zrobić krzywdę, bo jest naćpany. I jak realnie wtedy się obronić? Bo zakładam, że już w grę nie wchodzi to, że ja dam komuś portfel i ten ktoś się tym zaspokoi.
0: No nie, może też tak być, że nie. Więc używam wszystkich dostępnych narzędzi, czyli swoich umiejętności, które nabyłem wcześniej. Muszę być gotowy na to, że konsekwencje, które przyjdą, te, o których wcześniej powiedzieliśmy, prawne czy moralne, na pewno mnie dotkną, ale już nie chodzi o to, czy wygram, czy przegram, tylko czy przetrwam. W walce dość popularnej ostatnio, nóż na nóż, uczy się różnych ekwilibrystycznych technik, a ja mówię, że przy walce, przy walce

0: gdzie dochodzi nóż na nóż lub ręce na nóż, to nie jest kwestia, czy zostanę trafiony, tylko kwestia, jak bardzo zostanę trafiony. Kiedyś na jednym z treningów, bo robimy też warsztaty z walki nożem, ubraliśmy się w białe t-shirty, a zamiast noży mieliśmy flamastry. No i jak pan się pewnie domyśla, żaden z nas nie wyszedł niepomazany tym flamastrem. Więc walczę. Walczę po prostu o swoje życie, walczę o swoje zdrowie i tak jak panu jeszcze wcześniej wspomniałem, nikt z nas nie ma pojęcia, jak zaciekle będzie walczył, dopóki przed taką sytuacją nie zostanie postawiony.
1: A ja oglądałem mnóstwo filmików w internecie, takich 30-sekundowych. Jak podejść, jak złapać, gdzie złapać napastnika, który wyciąga mi nóż i tamci bohaterowie, którzy to pokazują, wychodzą absolutnie bez szwanku z tego. Rozumiem?
0: To jest mit. To jest absolutny mit. Powiem panu z perspektywy praktyka, który był zawodnikiem, walczyłem i można być mistrzem treningu, bo na treningu mamy kumpla, który jest naszym partnerem treningowym, sparring partnerem i jak nas będzie bolało, to odklepiemy. W sytuacji, o której mówimy, nie ma klepania. I jako zawodnik, który wychodził do klatki i bił się z przeciwnikiem sportowo, jeszcze zaznaczam, tak, więc zupełnie też inna formuła, gdzie sędzia był jeszcze między nami, już po wejściu po schodkach do klatki czy do ringu tracimy 50% kondycji ze względu na adrenalinę i stres i tracimy 50% umiejętności ze względu na adrenalinę i stres. I działają tylko najprostsze metody. Więc nie mówię oczywiście, żeby nie trenować, żeby nie uczyć się technik i tak dalej, tylko żeby uczyć się mądrych technik, a przede wszystkim uczyć się, jak zapobiegać takim zdarzeniom. Bo wtedy jesteśmy najbardziej bezpieczni. A jeżeli już przyjdzie nam do samoobrony, to już nie ma kalkulacji. To jest prosta zasada. Albo ja, albo on. Tak?
1: Jakie są trzy najważniejsze zasady bezpieczeństwa? Tak zupełnie w skrócie.
0: Świadomość otaczającego mnie świata, odpowiednie przygotowanie i wiedza i schować jego do kieszeni.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: Kamil Janek, były żołnierz Sił Zbrojnych RP, współwłaściciel CCD Skills, współtwórca pierwszego w Polsce Centrum Cywilnego Centrum Działań, instruktor strzelectwa bojowego i sportowego, były strzelec wyborowy. Dziękuję raz jeszcze.
0: Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Bardzo dziękuję.
1: Ja nazywam się Łukasz Mordarski, a to był podcast W Razie W.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Nie wszystko, co wydarzyło się w tym tygodniu, było poważne, ale wszystko może być zabawne. Największe wydarzenia, najmocniejsze wpadki i najdziwniejsze historie ostatnich dni. W wakacje wszystko smakuje lepiej, zwłaszcza komentarze Szymona Majewskiego.
1: Szymon Majewski, zapraszam.
0: Wakacyjna lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. W niedzielę od 10:00, tylko w Radiu Z.
2: Piąta. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek Bliski Wschód, jak podał Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, dwa tankowce eksplodowały po uderzeniu w minę w cieśninie Ormus. Amerykanie dementują jednak te doniesienia. Stany Zjednoczone siódmą noc rzędu prowadziły ataki na Iran. Jak podało dowództwo centralne USA, uderzono w cele wojskowe i w infrastrukturę portową. Irańczycy w odpowiedzi zaatakowali amerykańskie bazy w Kuwejcie i Jordanii. Teheran ostrzegł Waszyngton przed ofensywą na pełną skalę, jeśli Amerykanie będą kontynuować uderzenia. Zaostrzenie sytuacji na Bliskim Wschodzie sprawia, że ceny paliw znów pną się w górę. Według biura maklerskiego Reflex w przyszłym tygodniu diesel może kosztować niemal 8 zł za litr, benzyna 95 do 7 zł i 30 groszy. Już w tej chwili na stacjach za litr ropy czy benzyny trzeba płacić powyżej 7 zł, mówi Radio Z Urszula Cieślak z biura maklerskiego Reflex.
3: Ceny benzyny notujemy w tym tygodniu podwyżki rzędu średnio 24 groszy na litrze, benzyny 98-oktanowej 27 groszy na litrze, olej napędowy najwięcej o 33 grosze na litrze średnio.
2: Mimo takich cen nie widać większych szans na ponowne wprowadzenie pakietu ceny paliw niżej. Pytany był o to m.in. Donald Tusk. Nie możemy bez końca ułożyć na to pieniędzy, skomentował premier. Na pocieszenie dla niektórych autogaz jest dużo, dużo tańszy. Średnio kosztuje 3 zł 17 groszy za litr. To może być krok w stronę poprawy relacji polsko-ukraińskich. Wołodymyr Zełenski napisał na Telegramie, że Ukraina jest wdzięczna Polsce za wyraźne wsparcie po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji. Podkreślił, że wszyscy w Europie potrzebują równoprawnych i opartych na wzajemnym szacunku relacji. Zapowiedział też otwarcie archiwów Służby Bezpieczeństwa i wywiadu zagranicznego na temat wydarzeń na Wołyniu. A także, że podjęte zostaną kroki, by były dodatkowe zezwolenia na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne w tym rejonie. Na słowa Zełenskiego zareagował Donald Tusk z satysfakcją i nadzieją. Przyjmuje słowa i decyzje prezydenta Ukrainy, napisał polski premier na X. Niemal jednomyślny głos całej koalicji rządzącej. Sylwia Gregorczyk-Abram została wybrana przez Sejm na rzecznika praw obywatelskich. Doświadczona prawniczka i obrończyni praw człowieka, jak sama mówi, przyjmuje decyzję z dużą pokorą, choć to dopiero pierwszy etap, bo kropkę nad i musi jeszcze postawić Senat. Za szczegółami reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
4: Liderzy obozu władzy mówią jasno, to demokratyczny wybór, a Sylwia Gregorczyk-Abram, mimo że zgłoszona przez Koalicję Obywatelską i Lewicę, dostała też poparcie niemal PSL-u.
5: W tej konkurencji pani mecenas była bezkonkurencyjna, ale oczywiście nasze poparcie wynika w dużej części z rzetelności koalicyjnej.
4: Mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja, bo to kandydatka ostro krytykowana przez opozycję. A przed politykami jeszcze jedna odsłona tej sprawy, czyli zatwierdzenie wyboru przez Senat.
2: Ta decyzja, tym samym ostateczny wybór rzecznika najpewniej w przyszłym tygodniu. Komisja Europejska zarzuca Polsce brak strategii walki z korupcją. Urzędnicy z Brukseli opublikowali serię raportów na temat stanu praworządności dla każdego z krajów członkowskich. W przypadku Polski pojawia się seria rekomendacji rozdziału funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, którą rząd obiecywał, ale nie przeprowadził. Podobnie jak i zaostrzenia przepisów o walce z korupcją. Raport zna reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
6: Według ustaleń Komisji Europejskiej polski rząd nie zrobił nic, by uregulować lobbying i poprawić przejrzystość ujawniania majątków przez polityków. Chociaż komisja zauważa, że wiele prób zmian w wymiarze sprawiedliwości zostało zawetowanych przez prezydenta Polski, na przykład w zakresie likwidacji CBA, to zauważa brak kompleksowej strategii walki z korupcją w kraju, a także w kierunku ograniczenia szerokich immunitetów chroniących osoby na najwyższych stanowiskach. Grażyna Wiatr, Radio Z.
2: Z raportu wynika też, że ponad połowa Polaków uważa korupcję za rzecz powszechną. Konferencja rektorów uniwersytetów polskich apeluje do rządu w sprawie tanich posiłków dla studentów. Chcą oni uruchomienia ogólnopolskiego programu wsparcia dla osób z najmniejszym budżetem. Jak zdaniem akademików miałoby wyglądać takie wsparcie? Szczegóły zna nasz reporter Adam Kaźmierczak.
7: Proponują wprowadzenie bonów żywnościowych dla studentów albo dotacji dla uniwersytetów na prowadzenie stołówek, mówi rektor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu Bogumiła Kaniewska.
8: Brutalnie mówiąc, uczelni w tej chwili nie stać na to, żeby dopłacać do prowadzenia stołówek.
7: Bufety na większości uczelni są prowadzone przez prywatne firmy. W Poznaniu, w takim miejscu, studenci za dwudaniowy obiad muszą zapłacić około 40 zł. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
2: Rektorzy szacują, że wsparciem mogłoby być zainteresowanych nawet 30% studentów. Po ponad 30 latach przerwy pociągi wrócą do Bytowa. To blisko 20-tysięczne miasto na Pomorzu już w przyszłym roku doczeka się połączenia kolejowego z Lipuszem, skąd da się dojechać do innych kaszubskich miast oraz Trójmiasta. Będzie to możliwe dzięki remontowi kilkunastu kilometrów linii kolejowej. Zrewitalizowany dworzec w Bytowie wreszcie zacznie pełnić swoją normalną funkcję, bo jak sprawdził reporter Radia Z Maciej Bąk, dziś to istny gabinet osobliwości.
9: Zwykle na dworcach są kasy PKP, prawda? A w Bytowie są kasy PKS-u, a na tablicy figurują najbliższe godziny odjazdów autobusów. W budynku jest też galeria rękodzieła i regał z książkami do wzięcia na podróż, tylko na razie nie ma dokąd jechać. To zmieni się już jesienią przyszłego roku, mówi senatorka z Kaszub Anna Górska.
10: Szacowany czas przejazdu na odcinku Bytów-Kościerzyna to będzie około 40-42 minuty.
9: Do Lipusza pociągi rozpędzą się do 120 km na godzinę. Bytów, Maciej Bąk, Radio Z.
2: Ostatni pociąg osobowy przejechał przez Bytów w 1993 roku. Już na 7 polskich lotniskach działają punkty paszportowe. Jako ostatni z paszportami na ostatnią chwilę ruszył podwarszawski Modlin, z którego Polacy często latają czarterami na zagraniczne wakacje. Punkty okazały się super przebojem, bo pozwalają ratować wyjazd za granicę dosłownie w ostatniej chwili i w kwadrans wyrobić tymczasowy paszport. Na katowickich Pyżowicach z takiej możliwości w ciągu 2 lat skorzystało aż 8 tysięcy osób, podsumowuje wojewoda śląski Marek Wójcik.
11: Ten paszport jest trochę cieńszy niż tradycyjne paszporty. To jest paszport, który jest po pierwsze ważny maksymalnie przez okres 1 roku. Nie jest paszportem biometrycznym, dlatego można go wyrobić bardzo szybko.
2: Wyrobienie paszportu tymczasowego na lotnisku kosztuje 30 zł. Teraz to już wszystko. Ja dziękuję za spędzone wspólnie godziny, a na kolejne wiadomości Radia Z o 6:00. Zapraszam w imieniu Idalii Tomczak.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: Mamo, chcę pić!
2: Dzień dobry!
1: Chcę pić!
2: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
3: Pewnie plusz.
1: Tak, chcę plusz!
2: Już kupuję! To najlepszy wybór
3: na 100%.
4: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
3: Plusz!
4: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
3: Na 100%.
4: Dziękuję.
3: Na zdrowie.
5: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
2: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
1: Bez cukru i glukozy.
2: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
1: A Ruszczyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
2: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
1: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
2: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
1: Dziękuję.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dziś w Wyborczej. Miliony ludzi czekają na premierę Odysei Christophera Nolana. Komu nie po drodze z tą wizją? Czy nieznajomość Homera szkodzi? Kup dziś Wyborczą. Dużo dobrego czytania.
0: Po reklamie.
8: Już prawie 6 rano, tu Radio Z. Czas na wiadomości, które przedstawi Idalia Tomczak. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Polska komentuje zapowiedzi prezydenta Ukrainy w sprawie Wołynia. W Brukseli zmiana kursu klimatycznego wpłynie na ceny prądu. Kryzys wodny w Monachium. Posłuchajcie, jak miasto oszczędza wodę.
8: Szósta.
9: Donald Tusk pisze o satysfakcji i nadziei. Tak Polska reaguje na zapowiedzi Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent Ukrainy przekazał wczoraj, że wszystkie archiwa tamtejszych służb dotyczące Wołynia zostaną otwarte, a Kijów będzie wydawał więcej pozwoleń na prace ekshumacyjne. Potrzebujemy dobrych sąsiedzkich relacji opartych na szacunku, tłumaczy Zełenski na Platformie X. Jak pisze Donald Tusk, Warszawa jest gotowa do poważnego i przyjaznego dialogu z Kijowem. W podobnym tonie wypowiada się minister obrony narodowej Władysław Kosiniak. Kamysz. Komisja Europejska łagodzi politykę klimatyczną, zmienia system opłat za emisję dwutlenku węgla. Zmiany wpłyną na ceny prądu, bo w krajach zależnych od tradycyjnych technologii produkcji opłaty za zanieczyszczanie powietrza podnoszą rachunki. Decyzja Brukseli o złagodzeniu kursu klimatycznego to efekt nacisków kilku krajów, w tym Polski. Reporter Radia Z Jan Kielak sprawdził, co dokładnie ma się zmienić.
10: Czas ograniczania emisji dwutlenku węgla na terenie Unii ma zostać wydłużony o 10 lat. Dodatkowo fundusz modernizacyjny, który pomaga w transformacji energetycznej krajom najbardziej zależnym od węgla, na przykład Polsce, ma być kontynuowany po 2030 roku, mówi ministra klimatu Paulina Henik-Kloska.
11: Dla nas to ważne, że zyskamy dodatkowy oddech i czas na inwestycje, a jednocześnie będziemy mogli sięgnąć po dodatkowe środki.
10: Komisja chce, żeby przynajmniej połowa pieniędzy z systemu ETS trafiała na inwestycje w odnawialne źródła energii. Obecnie jest to zaledwie 5%.
9: Ostateczny kształt reformy systemu ETS będzie jeszcze omawiany, ma być gotowy w ciągu roku. Policja ma na oku kierujących elektrycznymi krosowymi motorowerami. Sprzedawane są jako rowery, ale w rzeczywistości to motocykle. Do kierowania nimi trzeba mieć uprawnienia, a sam pojazd musi być zarejestrowany i mieć wykupione ubezpieczenie OC. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
12: Jak może się skończyć jazda takim pojazdem bez uprawnień, pokazuje sytuacja z tego tygodnia z Fabianic, gdzie 17-latek jadący elektrycznym jednośladem został zatrzymany po pościgu przez policjanta na motocyklu. Nastolatkiem zajmie się teraz sąd rodzinny, a to tylko jedna z konsekwencji, podkreśla podkomisarz Agnieszka Jachimek z Pabianickiej Policji.
13: O braku obowiązkowego ubezpieczenia OC powiadomiony zostanie również Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
12: To oznacza ogromne ryzyko finansowe, karę administracyjną do nawet kilku tysięcy złotych. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
9: Na lotnisku Warszawa-Modlin powstał nowy punkt wyrabiania paszportów tymczasowych. To już siódme takie miejsce w Polsce. Jego popularność pokazuje, że podczas wakacyjnych wyjazdów często zapominamy o dokumentach. Na Śląsku, w Pyrzowicach taki punkt działa już od 2 lat i uratował 8 tysięcy podróży. Wojewoda śląski Marek Wójcik w rozmowie z naszym reporterem Szymonem Kastelikiem przypomina, że tymczasowy paszport jest ważny rok i nie zawiera danych biometrycznych, dlatego można go wyrobić bardzo szybko.
14: Jest wyrabiany w ciągu 15 minut. Na miejscu można również wyrobić zdjęcie.
15: A są jakieś ograniczenia?
14: Są niektóre państwa, które nie honorują paszportów tymczasowych, dlatego że wymagają tylko i wyłącznie paszportów biometrycznych. Natomiast w przypadku większości podróży wystarczy paszport tymczasowy.
9: Problemy z paszportem paszportem tymczasowym mogą pojawić się m.in. przy podróży do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Chin czy Indii. Monachium ma ogromne problemy z niedoborem wody pitnej. Władze miasta apelują do mieszkańców o oszczędzanie wody, ale na apelach się nie kończy. Wprowadzono rygorystyczne ograniczenia, zakazy i restrykcje, za złamanie których grożą kary. Ze szczegółami z Niemiec korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
4: W Monachium samochody można teraz myć wyłącznie w myjniach. Zakazane jest napełnianie prywatnych basenów. Wyłączone muszą zostać ogrodowe fontanny, a czas podlewania roślin został radykalnie ograniczony. Nie wolno też myć tarasów, dachów i elewacji. Za złamanie tych zakazów grożą surowe kary, nawet do 50 tysięcy euro. Powodem dotkliwego niedoboru wody w stolicy Bawarii jest spowodowany długotrwałą suszą, dramatyczny spadek poziomu wód gruntowych. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
9: W czasie czerwcowych ekstremalnych upałów zużycie biło w Monachium rekordy. Wykorzystywano o 1/5 więcej wody niż zwykle. Wiadomości Radia Z o poranku co pół godziny. Zapraszam.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Oryginalny Sok. Producent 100% soków NFC.
16: Dzisiaj będą burze, proszę Państwa, w centrum i na wschodzie. Zachód tylko deszczowy, bez burz. Temperatury od 21 w Kołobrzegu. Tam jest wiecznie najchłodniej w lecie. Przez 25 w Toruniu, 26 w Łodzi, do 28 w Rzeszowie i Lublinie. Tam będzie najcieplej.
15: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Oryginalny Sok. Producent 100% soków NFC.
16: 5 minut po 6 rano. To jest Dzień Dobry Bardzo Lato. Michał Korościel, dzień dobry. Britney Spears na początek.

Na, jak jest na w piosence, to od razu jest hicior. To jest Radio Z, 14 minut po godzinie 6 rano. Proszę Państwa, dzisiaj już jest 18 lipca, czyli dzisiaj zaczynamy drugi turnus. Jedni z wakacji wracają, drudzy na wakacje ruszają. Jakie macie plany na ten drugi turnus? Zadzwońcie tu do nas, numer 321-321-321. Podejrzewam, że część już przebiera nóżkami, bo zaraz gdzieś rusza. Dajcie znać, gdzie, po co, jaka pogoda, jakie plany. A my gramy Dracula, Tame Impala teraz w Radio Z.

0: powiedz mi jakieś słodkie kłamstewko. Tell me lies. Fleetwood Mac w Radiu Z. 21 minut po godzinie 6 rano kończy się pierwszy turnus, zaczyna się drugi. Jakie plany naszych słuchaczy? Co tam robicie? Halo, halo.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Dzień dobry panu.
1: U mnie się jeszcze turnus nie kończy.
0: O.
1: Leżę sobie na plaży, na piasku, cały upypłany. Koło mnie trzy piękne łanie. Ruda, blondynka i szatynka. I co ja mam zrobić?
0: Co ma pan zrobić? Po pierwsze, powinien się pan spróbować obudzić, bo nie wiem, czy pan wie, ale przez sen zadzwonił pan do Radia Z. A po drugie, powinien się pan modlić, żeby pana żona nie usłyszała tego, co pan przed chwilą powiedział. To wtedy jeszcze jest szansa, że będzie dobrze. Pozdrawiam pana bardzo serdecznie. Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz. Nie mówię tak, nie mówię nie. W Radiu Z.

0: Wow, Pitbull, Give Me Everything w Radiu Z. 27 minut po 6 rano, za chwilę będą wiadomości w Radiu Z.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
6: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
5: Nie masz pomysłu na lato?
6: Przebojowe lato z Radiem Z. Jeszcze dziś jesteśmy przy Plaza Resort w Łebie. Faster. Sponsorem akcji jest importer zupełnie nowej, w pełni hybrydowej Hondy ZRV. SUV-a z prawdziwie sportowym DNA.
7: Sponsorem akcji jest właściciel marki Oryginalny Sok. Producent 100% soków NFC.
8: Mamo, chcę pić!
9: Dzień dobry!
8: Chcę pić!
9: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
10: Pewnie plusz?
8: Tak, chcę plusz!
9: Już kupuję! To najlepszy wybór?
10: Na 100%!
11: Dzień dobry, poproszę elektrolity Sport, te oryginalne.
10: Plusz.
11: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
10: Na 100%.
11: Dziękuję.
10: Na zdrowie.
12: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
13: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
14: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
13: A, no i merci bardzo.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
19: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Dziś w Wyborczej. Miliony ludzi czekają na premierę Odysei Christophera Nolana. Komu nie po drodze z tą wizją? Czy nieznajomość Homera szkodzi? Kup dziś Wyborczą. Dużo dobrego czytania.
1: Po reklamie.
0: Pół do siódmej rano, tu Radio Z. Czas na wiadomości, które ma dla nas Idalia Tomczak. Zapraszamy.
21: Po śmiertelnym wypadku zablokowana jest droga krajowa nr 91 koło Torunia w miejscowości Brzoza. Między Toruniem a Ciechocinkiem samochód osobowy wypadł z drogi po uderzeniu w leżący na jezdni konar. Zginęła jedna osoba, dwie są ranne, objazd autostradą A1. Ukraina atakuje Rosję. W kierunku obwodu moskiewskiego wystrzeliła tej nocy ponad 350 dronów. Mer rosyjskiej stolicy informuje, że większość z nich została strącona. Na innym froncie amerykańskie siły zbrojne zakończyły siódmą z rzędu noc bombardowań Iranu. Wykorzystano samoloty bojowe, drony i okręty wojenne. Na Bliskim Wschodzie działa około 50 tysięcy żołnierzy USA. Od wtorku trwa amerykańska blokada irańskich portów. Granicę Węgier z Chorwacją na Drawie można przekroczyć pieszo. Poziom rzeki spadł prawie do najniższego w historii pomiarów. Cofająca się woda odsłoniła drzewa i inne elementy koryta, które przez lata pozostawały zanurzone. Władze apelują jednak do osób przebywających nad Drawą o zachowanie szczególnej ostrożności, bo warunki są nietypowe. Wiadomości w Radiu Z o poranku co pół godziny.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
0: Burze i deszcze dzisiaj niemal w całym kraju, znaczy deszcze w całym, a burz nie będzie tylko w zachodniopomorskim. O tak, a temperatury od 21 stopni w Pobierowie i Rewalu, przez 25 we Włocławku, 26 w Koninie, do 28 w Warszawie, Lublinie i Rzeszowie.
22: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
1: Na program zaprasza sponsor. Dystrybutor włoskich płynów do płukania Tesori d'Oriente. tesoridoriente.pl.
0: Za 28 minut, godzina 7 rano. Dzień dobry, lato z Radiem Z w sobotę. Michał Korościel, kłaniam się. Kiedy powiem sobie dość ONA teraz?

0: Talk to you w Radiu Z za 22 minuty, godzina 7 rano. Proszę Państwa, jest zmiana turnusu. Jedni z wakacji wracają, drudzy ruszają. Jak Wam idzie na tej zmianie? Halo, halo.
1: Cześć, tu Tomek, motornik z Krakowa. No ja dalej pracuję, na razie urlopu nie mam. Plany na dziś, bo dziś to jest to prawie do północy.
0: Wow.
1: Po tym naszym pięknym Krakowie.
0: To jest fajna robota, także turyści, jeżeli będziecie jechali dzisiaj tramwajem, pozdrówcie motorniczego Tomka, będzie mu bardzo miło. Za chwilę Sia i Sean Paul, Cheap Thrills w Radiu Z.
2: Na program zaprosił sponsor, dystrybutor włoskich płynów do płukania Tesori d'Oriente. Tesoridoriente.pl. Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
6: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
5: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
7: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele

0: wakacje dla całej rodziny.
1: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
2: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
3: Dziś w Wyborczej. Miliony ludzi czekają na premierę Odysei Christophera Nolana. Komu nie po drodze z tą wizją? Czy nieznajomość Homera szkodzi? Kup dziś Wyborczą. Dużo dobrego czytania.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
10: Panie Pascalu, no jakby to...
9: A widziała pani?
10: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
9: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.

0: Lay Low i Tiesto w Radiu Z. Za 12 minut będzie godzina 7 rano. Halo, halo, kto tam się dobija?
1: Dzień dobry bardzo, Michale. Marcin z tej strony z Bydgoszczu.
0: Cześć, Marcin.
1: No ja niestety swój urlop wykorzystałem jeszcze przed pierwszym turnusem.
0: Ajajaj.
1: Także nie pozostaje mi nic innego, jak teraz tylko robić, nie rozmawiać, robić.
0: O nie.
1: I czeka mnie zasuwanko do końca wakacji.
0: No ale przynajmniej mam nadzieję, że robota jakaś w miarę znośna. Pozdrawiamy całą Bydgoszcz. A jak Bydgoszcz, to też Toruń. Wiadomo, żeby nikt tam się nie obraził. Sanach teraz.

0: Shut up and dance with me. Za 5 minut godzina 7 rano, za moment wiadomości w Radiu Z.
1: Najpierw dobra muzyka, potem świetni goście, na końcu wielki finał. Pedro Porro! Muzyka numer 1. Marcin Daniec z humorem godnym mistrza. Masterchef Dawid Wilkos z piłkarskimi przekąskami i wielki finał emocji. Wieczorem zrelacjonujemy dla Was finał Mistrzostw Świata prosto z USA. Nie przegap dnia, w którym wszyscy gramy do jednej bramki. Mistrzowska niedziela w Radiu Z. Zaczynamy jutro od 12.
2: Reklama.
3: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999.

0: karty i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
3: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Jeśli góry, to tylko pieniny. I hotel budowlani Wellness and Medicomplex zachwyca wyjątkową panoramą Szczawnicy, relaksem w strefie wellness, regionalnymi smakami i rodzinnym wypoczynkiem. Twój wyjątkowy adres w Pininach przez cały rok. Spa budowlani.pl.
7: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
8: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
7: Bez cukru i glukozy.
8: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
7: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
8: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
7: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
8: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
7: Dziękuję.
9: Kolejny przystanek na trasie Lata Z – Tarnobrzeg. Już 19 lipca nad Jeziorem Tarnobrzeskim czeka na Was wieczór pełen muzycznych emocji, letniej energii i wyjątkowej atmosfery. Na scenie wystąpią Maciej Skiba, Kuba i Kuba oraz Kira. Start koncertu o godzinie 18. Na miejscu czekać będzie miasteczko Radia Z z konkursami, zabawami i mnóstwem atrakcji. Na wydarzenie zapraszają Łukasz Nowak, prezydent Tarnobrzega i Paweł Bartoszek, starosta Tarnobrzeski oraz Radio Z.
10: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
11: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Po reklamie.
17: Zbliżamy się do 7 rano, jesteśmy w Polsce i słuchamy Radia Z. Czas na wiadomości, które przedstawi Idalia Tomczak.
18: Zełenski chce ocieplenia stosunków z Polską, zapowiedział plan. Ceny paliw w górę, znamy prognozy analityków na przyszły tydzień. Na mundialu dzisiaj mecz Francja-Anglia. Posłuchajcie wiadomości sportowych prosto ze Stanów Zjednoczonych.
17: 7.
18: Polityczna odwilż na linii Kijów-Warszawa. Wołodymyr Zełenski zapowiedział 5-punktowy plan poprawy relacji ukraińsko-polskich. Potrzebujemy dobrych, sąsiedzkich relacji opartych na szacunku, napisał prezydent Ukrainy na Platformie X. Informacje w sprawie zebrał reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, co dokładnie zawiera plan Zełenskiego?
19: Przede wszystkim otwarcie wszystkich archiwów ukraińskich służb, które zawierają informacje o rzezi wołyńskiej. Dodatkowo Kijów ma zacząć wydawać stronie polskiej więcej niż obecnie pozwoleń na poszukiwania i ekshumację szczątków ofiar. Kolejnymi punktami planu są działania dyplomatyczne i rozszerzenie dialogu między oboma narodami. Wołodymyr Zełenski chce też dofinansować i zreformować ukraiński IPN, który po zmianach ma lepiej reprezentować interesy tamtejszego rządu. Jan Kielak, Radio Z.
18: Donald Tusk przekazał, że patrzy na zapowiedzi Wołodymyra Zełenskiego z satysfakcją i nadzieją. Jesteśmy gotowi do poważnego i przyjaznego dialogu w sprawach, które nas łączą i tych, które nas dziś dzielą, napisał premier na Platformie X. A w Polsce w sondażach po raz pierwszy w historii badań jest więcej przeciwników niż zwolenników przyjmowania uchodźców z Ukrainy. Większość z nas uważa też, że pomoc Ukraińcom jest zbyt duża. To wnioski z ostatniego badania CBOS-u. Kierowcy, w przyszłym tygodniu możecie spodziewać się podwyżek cen paliw. Analitycy przewidują, że benzyna 95 może kosztować 7,30 za litr, a diesel prawie 8 zł. To przez powrót konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz blokadę cieśniny Ormus. Premier dopytywany, czy jest jest szansa na powrót rządowego pakietu CPN, ucina dyskusję.
13: Myśmy z góry zapowiadali, że będziemy w stanie dopłacać z budżetu państwa do ochrony cen paliw przez jakiś czas. Nie możemy bez końca łożyć na te pieniądze. I tak długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie. Ale ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
18: Rządowy program CPN zakończył się 30 czerwca. Naczelna Izba Lekarska zwróci się do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie ustawy, która pozwoli gromadzić dane o wynagrodzeniach medyków. Chodzi o łączne zarobki uzyskane przez lekarza w kilku placówkach na podstawie numeru PESEL i numeru prawa wykonywania zawodu. Jakie wątpliwości ma lekarski samorząd? To sprawdzał reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
16: Problemem dla nas jest zapis mówiący o tym, że Ministerstwo Zdrowia może użyć tych danych do innych celów, mówi Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby Lekarskiej.
20: Dla nas wątpliwością jest ten właśnie zapis o innych celach. Chcielibyśmy wiedzieć, jakie to są inne cele. Tutaj odpowiedzi do tej pory z ministerstwa nie uzyskaliśmy.
16: Jak podkreśla Kosikowski, lekarski samorząd chce teraz przyjrzeć się temu, jak dokładnie ta ustawa będzie wdrażana i w jaki dokładnie sposób resort zdrowia będzie wykorzystywać zbierane dane. I dodaje, że lekarze nie będą protestować, jeśli to rzeczywiście spowoduje, że kominy płacowe znikną. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
18: Naczelna Izba Lekarska zapowiada, że może zwrócić się w sprawie ustawy do unijnych trybunałów. Jeden z najbardziej znanych punktów widokowych Budapesztu zamknięty na lata. Jeśli planujecie wycieczkę do stolicy Węgier, z listy atrakcji musicie skreślić wieżę Elżbiety na wzgórzu Janos. Eksperci uznali, że zabytkowa konstrukcja nie spełnia wymogów bezpieczeństwa i konieczna jest pilna przebudowa, której koszt szacuje się na miliardy forintów. A już teraz przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Jest tam Krzysztof Wilanowski.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
22: Wiadomości sportowe Radia Z nadajemy dla Was prosto z Nowego Jorku. Jesteśmy tu, bo jutro na MetLife Stadium zostanie rozegrany finał piłkarskich Mistrzostw Świata. O złoto Hiszpania zagra z Argentyną, a dzisiaj ponad 1700 kilometrów stąd na południe Francja i Anglia zmierzą się w finale pocieszenia. Cóż, jesteśmy odpowiedzialni za to spotkanie. To nie jest mecz towarzyski, ani też pojedynek, którego oczekiwaliśmy. Stawką jest trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata. Naszym obowiązkiem jest zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby osiągnąć cel. Być może ma on mniejsze znaczenie, ale pozostaje ważny. Mówił trener Francuzów Didier Deschamps. To spotkanie zacznie się o 23:00 czasu polskiego. A w cieniu mundialu mamy hit transferowy. Mike Nawrocki dołączył do Racingu Lens. Nasz obrońca do ekipy wicemistrzów Francji przeniósł się z Celticu Glasgow, choć ostatni sezon spędził w Hanowerze. Na zapleczu Bundesligi rozegrał 17 spotkań, strzelił 3 gole i zanotował 3 asysty. Nawrocki jest kolejnym Polakiem w Lens. Wcześniej do francuskiego klubu przeniósł się też Michał Skóraś.
21: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala. Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
17: Dzisiaj będą burze, właściwie w całym kraju. No może na zachodnim Pomorzu nie będzie burz, ale za to będzie taki zwykły deszczyk. Temperatury od 21 stopni w Kołobrzegu, przez 22 w Trójmieście, 25 w Poznaniu, 26 w Łodzi, 28 będzie na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, tam najcieplej, ale tam też burzowo.
21: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
23: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
17: 7:05 rano, a co to tak ładnie plumka? To Toto i Afryka. Michał Korościel, kłaniam się, bardzo mi miło, że ten sobotni poranek spędzamy razem. Za chwilę męskie granie orkiestra w Radiu Z.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To powiedz jej, że cię ciągnie do niej. To naprawdę, nie trzeba się wstydzić. To często jest problem facetów. Aby powiedzieli, ale co ona powie? Powiedz już, najwyżej. Co się może stać? Clean Bandit i Zara Larsson, Symphony w Radiu Z. 12 minut po 7.

Cintura, cintura. Alvaro Soler śpiewa w Radiu Z. To jest Hiszpan, proszę państwa. Hiszpanie jutro grają w finale mundialu z Argentyną. Zanim jutro, to dzisiaj będzie taki przedsmak, czyli mecz, w którym nie chce grać ani Francja, ani Anglia, a będzie musiała grać i Francja, i Anglia. Dzisiaj jest mecz o trzecie miejsce, tak zwany finał pocieszenia. Teraz po polsku będziemy grali. Bletka, komu miałbym powiedzieć w Radiu Z?

0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.
1: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Ekspert wyprzedzaj.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to o w Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale. Kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: 3,17,41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8,11,15.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo banany aż 57% taniej, tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert.
13: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już dziś widzimy się w Poddębicach na Placu Kościuszki. Przebojowe lato z Radiem Z. Do zobaczenia!
14: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
15: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
16: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
17: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
18: Pewnie plusz?
19: Tak, chcę plusz!
17: Już kupuję! To najlepszy wybór?
18: Na 100%!
20: Dzień dobry, poproszę elektrolity Sport, te oryginalne.
18: Plusz?
20: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
18: Na 100%!
20: Dziękuję!
18: Na zdrowie!
21: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
22: Castorama. Teoria
23: i praktyka.
22: W teorii przydałoby się odmalować salon,
23: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
22: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
23: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
24: Po reklamie.
25: W pół do ósmej rano, tu Radio Z. Czas na wiadomości, które przedstawi Idalia Tomczak. Zapraszamy.
26: Może zagrzmieć w większej części kraju. IMGW ostrzega centralną, wschodnią i południową Polskę. Dla powiatów na południu województwa podkarpackiego ogłoszono alerty drugiego stopnia. W większej części kraju ostrzeżenia zaczną obowiązywać przed południem i pozostaną w mocy do wieczora. BBN komentuje zapowiedzi Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent Ukrainy chce ocieplenia stosunków z Polską i proponuje plan naprawczy. W nim otwarcie archiwów dotyczących wydarzeń na Wołyniu i dodatkowe zezwolenia na ekshumację. Zmierzenie się z prawdą historyczną to jedyna droga do budowania dalszych relacji polsko-ukraińskich, mówi szef BBN Bartosz Grodecki. Więcej chętnych na studia w tegorocznej rekrutacji jest większe zainteresowanie studiowaniem niż rok temu. To efekt skumulowanych roczników objętych dawną reformą sześciolatków. Z dotychczasowych danych wynika, że wśród najchętniej wybieranych jest kierunek lekarski, psychologia oraz prawo i pielęgniarstwo. Dziś mały finał mundialu, mecz o trzecie miejsce. W Miami zagrają Francja i Anglia. Spotkanie o 23 czasu polskiego. Z kolei w niedzielę wielki finał Hiszpania-Argentyna. W Nowym Jorku jest już specjalny wysłannik Radia Z Krzysztof Wilanowski. Za pół godziny posłuchajcie wiadomości sportowych prosto ze Stanów Zjednoczonych.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Ależ będą dzisiaj burze, grzmieć będzie, że ho, ho. Nie będzie grzmieć, tylko na zachodnim Pomorzu. Temperatury dzisiaj 21 na Rzeczonym, przepraszam, aż mi się czknęło w związku z tą pogodą. Na zachodnim Pomorzu 21, 27 w Kielcach, 28 w Rzeszowie.
0: Radio Z i już. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
25: Za 28 minut, godzina 8 rano, Nelly Furtado, Say It Right, Michał Korościel, kłaniam się. Za chwilę Dawid Podsiadło będzie śpiewał.

0: Uniting Nations Out of Touch w Radiu Z. 18 lipca, sobota, wakacyjna. Dzisiaj będzie znowu ciepło, znowu fajnie. Proszę Państwa, Szymon Marciniak sędziował tylko w fazie grupowej Mistrzostw Świata, które kończą się powoli w Stanach Zjednoczonych. I nie było go ani w ćwierćfinałach, ani w półfinałach. Myśleliśmy, może finał, może mecz o trzecie miejsce. Okazuje się, że Szymona Marciniaka nie będzie w ogóle. Ludzie pytają, dlaczego? Dlaczego to taki dobry sędzia? Otóż dlatego, proszę Państwa, że Szymon Marciniak jest Polakiem, a jak wiecie, Polacy na mundialach nie wychodzą z grupy.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ,89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
11: Mistrzowska w rzeczy samej. Drażynki przesnacki o smaku bekonu.
10: Oraz bekonu i syropu klonowego.
11: Trudno wskazać faworyta.
10: Spróbuj, może tobie się uda.
11: Drażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
2: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
3: No i co, Barbara, co?
2: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo z Media Expert
12: taniej masz. A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
13: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
14: Nie masz pomysłu na lato?
13: Przebojowe lato z Radiem Z. Jeszcze dziś jesteśmy przy Plaza Resort w Łebie.
15: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo. Największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
16: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
17: Polecam. Ewa Swoboda.
18: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
19: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
20: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
21: Doskonale. Kupujemy.
20: Sposób na twój dobry dzień?
19: Mamy to w Lewiatanie.
20: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
22: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
3: Barbara, tak gorąco, że kot nie chce jeść.
2: Spokojnie, mam dla niego nową pyszną karmę Maus Media Expert. O, patrz, już przybiegł.
3: Ole wsuwa. No. A dla psa też coś masz?
2: A mam. Dolina Noteci Smart. Karmy o doskonałej recepturze z dodatkami wspierającymi stawy, serce i układ pokarmowy.
23: Kup w Media Expert karmę dla kota Mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
24: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon, sprawdź też ofertę na inne modele.
2: Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer jeden.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo.

te survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: No i jak to smakuje, jak się z tym czujesz? How does it feel? W Radiu Z za 5 minut, 8 rano będą wiadomości.
1: Którego nie można pomylić z żadnym innym. Wokalista, którego pokochał cały świat. Teddy Swims.
2: Hey, it's Teddy Swims and this is Radio Z.
1: Jedyny radiowy wywiad w Polsce tylko dla Radia Z. Już w najbliższą środę po 15. Radio Z. Muzyka numer 1.
3: Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały. Teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: wymiany nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
3: Dlatego stosujemy Plusz Elektrolity Senior.
2: Bez cukru i glukozy.
3: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
2: A różczyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
3: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
2: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
3: Suplement diety Plusz Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
2: Dziękuję.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
7: Na paznokcie.
6: A może na ratę za nowego SUVa od Bike?
8: Teraz Bike 5, dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
9: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
10: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
11: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Pani Celinka wie, co jest super.
18: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
17: W tę sobotę 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. A krewetki My Food 400 gramów. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Kaufland.
19: Mam, żeby tak rzucić wszystko i jechać nad morze.
20: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami. I oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
19: Nie masz pomysłu na lato?
20: Przebojowe lato z Radiem Z. Jeszcze dziś jesteśmy przy Plaza Resort w Łebie.
21: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło Must Go On oraz Dzień Bez Śmiecenia.
22: Po reklamie.
23: Sobota, 18 dzień lipca, tu Radio Z. Czas na poranne wiadomości, które ma dla nas Idalia Tomczak.
24: Rząd zajmie się projektami zmian w ochronie zdrowia. Sprawdzamy, którymi na początek. Trump oburzony na Kanadę. Chodzi o chmurę dymu z płonących lasów. Jest apel o tanie stołówki dla studentów. Obiad na uczelni sporo kosztuje.
23: 8.
24: Za 3 dni rząd ma się zająć pierwszymi projektami zmian w ochronie zdrowia. Zapowiedział to premier Donald Tusk. Prezydent podpisał ustawę, która umożliwia zbieranie informacji o zarobkach lekarzy. Jakimi dokładnie projektami zmian rząd zajmie się we wtorek? O tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
25: Szef rządu nie jest co do tego pewien, bo jak mówi, nie chce uprzedzać w tym względzie minister zdrowia. Donald Tusk przypomniał jednak, że zobowiązał ją do przedstawienia pierwszych projektów właśnie w najbliższy wtorek.
26: Niektóre sprawy to są rzeczywiście dość skomplikowane, ale liczę na to, że przynajmniej z częścią ruszymy.
25: Szefowa resortu zdrowia zapowiedziała, że wśród pierwszych proponowanych projektów znajdzie się ten mówiący o maksymalnej stawce w wysokości 240 zł za godzinę pracy medyka. Marcin Friedrich,
23: Radio Z.
24: Resort Zdrowia zapowiada, że na wtorkowym posiedzeniu rządu mają być rozpatrywane 2 projekty ustaw i 4 projekty rozporządzeń. Związkowcy z energetyki, hutnictwa i górnictwa nie zostawiają suchej nitki na propozycjach zmian w systemie ETS. Komisja Europejska zmienia system opłat za emisję dwutlenku węgla, co ma zmniejszyć ceny prądu. Decyzja Brukseli o złagodzeniu kursu klimatycznego to efekt nacisków kilku krajów, w tym Polski. Bogusław Ziętek, szef Sierpnia 80, uważa jednak, że koszty energii nadal pozostaną wysokie, a Europa w rywalizacji z Azją będzie przegrywać.
0: W dalszym ciągu będziemy dopuszczać do spekulacji na rynku ETS-u. To jest próba kosmetycznego zabiegu na kimś, kto wymaga operacji. Pacjent umiera, a oni go pudrują.
24: Ostateczny kształt reformy systemu ETS będzie jeszcze omawiany. Ma być gotowy w ciągu roku. Donald Trump obwinia Kanadę o zanieczyszczenie powietrza w Stanach Zjednoczonych dymem z płonących lasów. Jak napisał w mediach społecznościowych prezydent USA, Stany są niepotrzebnie zalewane brudnym, zanieczyszczonym i szkodliwym dla zdrowia powietrzem. Przez dym z kanadyjskich pożarów w 18 stanach wprowadzono alerty. Chmura pyłu rozciąga się od środkowego zachodu po wschodnie wybrzeże USA. Największe pożary występują w Kanadzie przy granicy ze Stanami Zjednoczonymi. Konferencja rektorów uniwersytetów polskich apeluje do rządu o tanie posiłki dla studentów. Chodzi o uruchomienie ogólnopolskiego programu. Szczegóły zna reporter Radia Z Adam Kaźmierczak. Adamie, jak zdaniem akademików miałoby wyglądać takie wsparcie?
1: Proponują wprowadzenie bonów żywnościowych dla studentów albo dotacji dla uniwersytetów na prowadzenie stołówek, mówi rektor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, Bogumiła Kaniewska.
3: Brutalnie mówiąc, uczelni w tej chwili nie stać na to, żeby dopłacać do prowadzenia stołówek.
1: Bufety na większości uczelni są prowadzone przez prywatne firmy. W Poznaniu, w takim miejscu, studenci za dwudaniowy obiad muszą zapłacić około 40 zł. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
24: Rektorzy szacują, że wsparcia może potrzebować nawet 30% studentów. Czas na wiadomości sportowe prosto z Mundialu. Nasz specjalny wysłannik Krzysztof Wilanowski.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
14: W Nowym Jorku, skąd nadajemy dla Was wiadomości sportowe, już widać zbliżający się finał piłkarskich mistrzostw świata. Na miejscu można spotkać kibiców ubranych w hiszpańskie i argentyńskie barwy. Mimo rosnących emocji, spokój stara się zachować trener Argentyńczyków Lionel Scaloni. Przygotowujemy się do tego meczu jak do każdego innego. Jesteśmy zdeterminowani, chcemy rozegrać dobre spotkanie i zrealizować swój cel. Nie nakręcamy się świadomością, że to finał mistrzostw świata. Takie myśli mogłyby nas rozproszyć. Choć mówimy o finale, to dalej mecz piłkarski, który musimy rozegrać na najwyższym poziomie. Finał, w którym Argentyna zmierzy się z Hiszpanią jutro o 21:00. Wiemy już, kto będzie sędziował ten pojedynek. To arbiter, którego bardzo dobrze znamy. Będzie nim Słoweniec Slavko Vincic. To ten sam sędzia, który prowadził finał mundialowych baraży, w których przegraliśmy ze Szwecją. Dzisiaj na mundialu mały finał o 23:00 w meczu o brąz. Francja zmierzy się z Anglią.
7: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
15: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
23: 4 minuty po godzinie 8. Co to dzisiaj będzie w pogodzie, szanowni państwo? No mokro, mokro będzie, deszcze na zachodzie, na wschodzie, w centrum, burze do tego, temperatury przyjemne, między 20 a 30, konkretnie 21 w Kołobrzegu, tam najmniej, 28 na Podkarpaciu, tam najwięcej.
15: Sponsorem programu był CarBazar, ogólnopolska platforma skupu aut, carbazar.pl.
22: Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me.

Lowic, mieć czy być w Radiu Z. 14 minut po godzinie 8 rano kończy się sezon na truskawki i niektórzy postanowili się nacieszyć nimi na zapas. Pewien polski influencer postawił sobie za cel zjedzenie naraz 10 kg truskawek. Jak powiedział, 10 kg truskawek to ponad 3000 kalorii, 3200. Ostatecznie dał radę zjeść jedynie 9 kg i zajęło mu to 40 minut, ale lepiej tego nie powtarzać w domu. Według dietetyków można zjeść do 200 gramów truskawek dziennie, a większe ilości mogą zaszkodzić. Nie mamy informacji, czy mu zaszkodziło, no ale wiemy, że szkodzi internet, no bo skoro robisz takie wyzwania, to chyba trochę coś ci zaszkodziło, nie? Body Talk, ale Farben teraz w Radiu Z, a za chwilę Alicia Keys i Empire State of Mind.

0: Empire State of Mind w Radiu Z, 22 minuty po godzinie 8 rano. Historia, proszę Państwa, mrożąca krew w żyłach. Jak ktoś nie chce, to proszę sobie przyciszyć radio, ale ja bym zostawił. Podczas kontroli bezpieczeństwa na lotnisku zatrzymano Kanadyjkę, która próbowała wnieść na pokład samolotu pytona ukrytego w biustonoszu. Musiała mieć duży biustonosz. To na pewno, ale zdjęć nie mam. Kobieta tłumaczyła, że znalazła węża w pobliżu jednego z hoteli w Amsterdamie. Służbom wydało się to mało prawdopodobne. No, musiał wśród służb być ktoś na wzór Sherlocka Holmesa. Zwierzę zostało natychmiast skonfiskowane, a po sporządzeniu oficjalnego protokołu sprawę przekazano organom ścigania. Także trzymamy za panią kciuki, żeby się jakoś wykaraskała, żeby się wywinęła z tego jak śliski wąż.
1: Radio Z. Radio Z i już.
2: Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
3: Panie Pascalu, no jakby to...
4: A widziała pani?
3: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
4: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
3: No i z darmową dostawą do sklepu.
5: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
7: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
8: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
11: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
16: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
15: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
16: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
18: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
19: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
20: Nasza firma ma politykę B2B.
19: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
20: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
19: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
0: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
21: Po reklamie.

0: Kwiat jabłoni od nowa w Radiu Z. Za 20 minut, godzina 10, 18 lipca i ciekawe liczby w sprawie tego, jak odpoczywają Polacy. Połowa z nas organizuje sobie wakacyjne wyjazdy samodzielnie, bez tam żadnych biur podróży i tak dalej. Niespełna 14% wybiera opcję all inclusive, czyli rezerwują hotel gdzieś na świecie i mają wszystko, śniadania, obiady, kolacje, a jak wersja ultra, to tam od rana do wieczora jedzą, piją i lulki palą. Znaczy nie wiem akurat, czy lulki palą, no ale mogą wszystko. Większą popularnością, to ciekawe i chyba dobre, cieszą się wyjazdy nastawione na zwiedzanie niż wypoczynek na plaży. Wolimy coś zobaczyć niż przeleżeć całe wakacje na piasku. No i uważamy, że optymalny czas urlopu to 10 dni. Trochę więcej niż tydzień, a trochę mniej niż 2 tygodnie. Wtedy jest najlepiej, tak jest według Polaków. Według mnie najlepiej to jest ze 300 dni w roku na urlopie, no ale ja jestem akurat w tej mniejszości. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. To za moment w Radiu Z.
1: Reklama. Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM, taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
3: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ,89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest

0: Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Keravordin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm. Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Do 18 lipca w Brico Marché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Ekspert.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas.

0: tylko nie samochodem.
1: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
0: Super.
1: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
2: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
3: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok, a ty plus apetyt na fromage równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
9: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Mamy co świętować. W tym roku Toyota obchodzi 35 lat oficjalnej obecności w Polsce. Z tej okazji czekają wyjątkowe propozycje. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Na przykład teraz designerska i nowoczesna Toyota CHR Hybrid jest dostępna już od 119 800 zł. Warto też sprawdzić ofertę na napęd plug-in oraz inne modele. Tej urodzinowej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za lata zaufania.
13: Po reklamie.
14: Sobotni poranek z Radiem Z. Czas na wiadomości, które przygotowała i przedstawi Idalia Tomczak. Zapraszamy.
15: Jest odpowiedź na prezydenckie weto do ustawy o statusie osoby najbliższej. Eksperci z Polski i zagranicy wzięli się za sinicę, na razie bez sukcesu. Finał mundialu pod znakiem zapytania. Nad USA unosi się chmura dymu z nad Kanady.
14: 10.
15: Walkę o zrównanie statusu małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą z małżeństwami zawieranymi w Polsce zapowiada Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości. To jej odpowiedź na prezydenckie weto do ustawy o statusie osoby najbliższej. Reporter Radia Z Marcin Friedrich w Sejmie zbierał komentarze w tej sprawie. Marcinie, co konkretnie chce zrobić ministra Kotula?
16: Zapowiada spotkanie z ministrem finansów, by rozmawiać choćby o możliwości wspólnego rozliczania się przez jednopłciowe małżeństwa zawarte za granicą i wpisane do polskiego rejestru stanu cywilnego. Katarzyna Kotula nie ukrywa, że to ma być odpowiedź na prezydenckie weto.
17: Idziemy po równość małżeńską i mam nadzieję, że pan prezydent zdaje sobie z tego sprawę.
16: Pierwsza indywidualna interpretacja skarbówki dla jednopłciowej pary w sprawie wspólnego rozliczania jest negatywna, ale spotkanie z ministrem finansów, by to się zmieniło, jest już umówione. Marcin Friedrich, Radio Z.
15: Swoją decyzję o wecie prezydent uzasadnił zbyt dużym podobieństwem statusu osoby najbliższej w związku do instytucji małżeństwa. Cieśnina Ormus może stracić na znaczeniu po tym, jak rząd rząd w Iraku podpisał dziesiątki umów z zachodnimi firmami naftowymi. Wśród nich są umowy pozwalające na eksport ropy z pominięciem cieśniny Ormus. Odbudowany ma zostać nieczynny od dawna rurociąg biegnący z północnego Iraku do syryjskiego portu nad Morzem Śródziemnym. Naprawi go amerykańska firma. Departament Stanu USA nazywa to przedsięwzięcie kluczowym korytarzem energetycznym. Jeśli Irak faktycznie będzie mógł eksportować znaczną część swojej ropy inną trasą, zmniejszy się ryzyko zakłóceń dostaw w przypadku napięć z Iranem, co mogłoby stabilizować ceny surowca na światowych rynkach. Tychy przegrywają z sinicami. Zamknięto jezioro Paprocańskie, jedno z najpopularniejszych w regionie. Miasto od lat próbuje różnych sposobów walki z zakwitem mikroorganizmów. Ewa Wilk z zarządu kąpieliska zapewnia, że również w tym roku podjęto próby zwalczania sinic.
18: W tym sezonie, wzorując się na rozwiązaniach stosowanych na dużych kąpieliskach, zastosowaliśmy również specjalistyczny preparat w formie proszku, którego zadaniem jest ograniczanie zakwitów sinic. Dodatkowo uruchomiliśmy aeratory napowietrzające taplę wody.
15: Nad rozwiązaniem problemu pracowali też zagraniczni specjaliści, także bez rezultatów. W Polsce problem w wodzie, a w Stanach Zjednoczonych w powietrzu. Chmura dymu unosi się nad 18 stanami. Powstała w wyniku pożarów lasów w Kanadzie. W pobliżu Nowego Jorku ma zostać rozegrany jutro finał piłkarskich mistrzostw świata. Na miejscu jest specjalny wysłannik Radia Z, Krzysztof Wilanowski. Krzysztofie, czy mecz jest zagrożony?
19: Warunki powoli się poprawiają. Powietrze staje się coraz bardziej przejrzyste. Nie ma już zadymienia, które było widać i czuć wcześniej. Mimo to amerykańskie służby razem z FIFA cały czas kontrolują sytuację. Szef specjalnej grupy zadaniowej Andrew Giuliani w rozmowie ze stacją NBC zdradził, że stan powietrza jest monitorowany. Ma też nadzieję, że wdrożenie planów awaryjnych nie będzie potrzebne. Na ten moment wydaje się, że finał nie jest zagrożony. Nowy Jork, Krzysztof Wilanowski, Radio Z.
15: Trzymamy kciuki. Finał mundialu jutro, a dzisiaj o 23:00 mecz o trzecie miejsce. Francja zmierzy się z Anglią.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
14: Burze dzisiaj będą w Polsce Wschodniej, w Polsce Centralnej. Na zachodzie powinien być sam deszcz bez burz. Temperatury od 21 stopni w Kołobrzegu do 28 na Podkarpaciu, czyli jeżeli chodzi o ciepełko, to wszystko gra. Jest z nami Kasia Wilk. Dzień dobry, Kasiu.
20: Dzień dobry. Jeżeli już chcieliście zacząć się martwić tymi opadami, to nie. To naprawdę nie warto, bo to jest idealna pogoda do tego, żeby nic nie robić. A od tego mamy weekend, od tego są wakacje. Bez wyrzutów sumienia kanapa, hamak można wybierać.
14: Do tego zachęcamy.
10: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
20: 4 minuty po godzinie 10 i Monika Brodka. Miałaś być.

Dzień dobry, 14 minut po godzinie 10. Jak tam u was o tej porze w sobotę? Obudzeni? Ale nawet jeśli nie, to przecież też fajnie. To od tego właśnie są wakacje. Jeżeli dopiero co wstaliście, to przypominam, że dzisiaj mamy sobotę, 18 dzień lipca. Zerknęłam do kalendarza świąt nietypowych, a dzisiaj mamy Dzień Kawioru. A wiadomo, że jeżeli kawior, to wyłącznie polski, kaszanka i to najlepiej taka z grilla. No z tą pogodą grillową dzisiaj może być rzeczywiście różnie. Sporo opadów, sporo też burz, ale łapcie okna pogodowe, bo nam stygnie lato. O tym śpiewają Kuba i Kuba w Radiu Z.

0: Ależ to są wakacyjne dźwięki, pełne luzu. Kaczy, klapka ma Kamilion w Radiu Z, 22 minuty po godzinie 10. Afera w Barcelonie, bo Wojtek Szczęsny przeszedł badania lekarskie przed nowym sezonem. I co? I jeden z hiszpańskich dziennikarzy zobaczył zdjęcia z tego badania. No i Wojtek pozuje bez koszulki. Jak każdy Polak na wakacjach, no, to trochę mu się przytyło. I pan dziennikarz, on jest po prostu zbulwersowany. Jak do tego mógł nasz Szczęsny dopuścić? Nie mam pojęcia, o co to całe zamieszanie, bo moim zdaniem, no wszystko się zgadza, wszystko. Przecież u nas zawsze się mówiło, grube na bramkę.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
4: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
5: Nie masz pomysłu na lato?
4: Przebojowe lato z Radiem Z. Jeszcze dziś jesteśmy przy Plaza Resort w Łebie.
6: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
7: Na małe chwile wielkiej przyjemności zaprasza Tesori d'Oriente, producent kosmetyków do ciała i domu. Tesori d'Oriente.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Łopatka wieprzowa idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99.

0: opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie pysznych lodów Zielona Budka gratis.
1: Tania tutaj jest stokrotka.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz NestBank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. NestBank. Siła przedsiębiorców.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. A krewetki My Food 400 gramów. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Kaufland.
3: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
4: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
5: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
3: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
7: No i co, Barbara, co?
6: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
9: po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer 1.

Ingo Fomany w Radiu Z. Ostatni dzień lata, ale spokojnie, spokojnie, bo do tego ostatniego dnia lata to na szczęście jeszcze trochę nam zostało. Jeżeli dobrze liczę, to jakieś 68 dni, więc panowie, bardzo proszę nie straszyć, bo jeszcze mamy truskawki, bób, porzeczki się dopiero zaczynają, czereśnie, końcówka jagód leśnych jeszcze jest, przed nami kurki. Kochani, jest dobrze.

0: A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.

0: sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda muszynianka, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
1: Tania tutaj jest 100-krotka.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
0: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: wszystkie chipsy, chrupki i prażynki 2 plus 1 gratis. Do tego wszystkie ciastka i wafle paczkowane Bonitki 2 plus 2 gratis. Tak, Bonitki 2 plus 2 gratis. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Hej, człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Bufet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibufet.pl/halo i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.

0: gdzie.
1: Jasiek Piwowarczyk, Halo Houston w Radiu Zet. Mamy problem? No trochę mamy, bo trwa wymiana turnusów i niestety widać to już na drogach. Są kolizje, są zablokowane drogi i o tym więcej powiemy w wiadomościach Radia Zet punktualnie o 11.
2: Najpierw dobra muzyka, potem świetni goście, na końcu wielki finał. Muzyka numer 1. Marcin Daniec z humorem godnym mistrza. Masterchef Dawid Wilkos z piłkarskimi przekąskami i wielki finał emocji. Wieczorem zrelacjonujemy dla Was finał Mistrzostw Świata prosto z USA. Nie przegap dnia, w którym wszyscy gramy do jednej bramki. Mistrzowska niedziela w Radiu Z. Zaczynamy jutro od 12.
3: Reklama. Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
4: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi Kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
10: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
11: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
12: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
13: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
14: Do 18 lipca w Brico Marche kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
15: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
16: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
17: Play.
18: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
18: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
18: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
19: taniej masz. Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
20: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
19: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
20: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
19: Czyli?
20: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
21: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
22: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów! Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: po reklamie.
0: Słuchać Radia Z. Mamy sobotę, 18 dzień lipca. Zbliża się godzina 11. Najnowsze informacje ma dla nas Idalia Tomczak.
1: Pseudokibice zatrzymani za napad na autostradzie w Austrii wpadli na Mazowszu. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej kontra Pfizer. Ruch w obronie milionów. Przebojowe lato Radia Z dziś w Łebie. Posłuchajcie, gdzie nas szukać.
0: Jedenasta.
1: Stołeczni policjanci ramię w ramię z funkcjonariuszami z Austrii zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o udział w brutalnym napadzie na autostradzie A9 w pobliżu Gracu. Do ataku doszło w listopadzie ubiegłego roku. Według śledczych grupa pseudokibiców wracających z zagranicznego meczu zablokowała samochód, którym podróżowało dwóch Chorwatów. Pobiła ich, zniszczyła auto i okradła. Poszkodowani byli przypadkowymi ofiarami. Napastnicy mieli omyłkowo uznać ich za kibiców wrogiej grupy. Podejrzani byli poszukiwani europejskimi nakazami aresztowania, mówi Radiu Z Bartłomiej Śniadała ze stołecznej policji.
17: Do tych zatrzymań doszło na terenie Warszawy i Ząbek. Śledczy ustalili, że jeden z poszukiwanych przebywa za granicą i przyleci do Warszawy samolotem. 36-latek został zatrzymany zaraz po wylądowaniu. 41-latek i 29-latek zostali zatrzymani w mieszkaniach.
1: Wszyscy trzej zostali już tymczasowo aresztowani. Czeka ich ekstradycja. W tej sprawie wyroki usłyszało już 8 pseudokibiców. Austriacki sąd wymierzył im od 1,5 roku do 4 lat więzienia. Zablokowana trasa łącząca Zieloną Górę z Poznaniem. Trzy samochody zderzyły się na drodze krajowej numer 32 w miejscowości Kotowo między Ptaszkowem a Granowem. Dwie osoby są ranne. Wprowadzono objazd lokalnymi drogami. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej kontratakuje. Złożyła do sądu w Brukseli formalny sprzeciw w sprawie zajęcia należnych jej pieniędzy od linii lotniczych, które przelatują nad terytorium naszego kraju. O zabezpieczenie tych środków wystąpił farmaceutyczny gigant Pfizer, który wygrał spór z Polską o zapłatę za zamówione, ale nieodebrane przez rząd PiS szczepionki. Reporter Radia Z Tomasz Kubat sprawdził, o jakich sumach mówimy.
23: Każdego miesiąca PASZP dostawał od europejskiej organizacji Eurocontrol kilkaset milionów złotych z należnych mu opłat i żąda teraz odblokowania przepływu tych środków, powołując się na to, że sądowy spór Polski z firmą Pfizer zupełnie agencji nie dotyczy. Koncern farmaceutyczny ma jednak ważny wyrok sądu, który opiewa na prawie 6 miliardów złotych, które nasz rząd jest mu winien za nieodebrane szczepionki na COVID. Orzeczenie jest jednak nieprawomocne. Polska zapowiedziała, że się od niego odwoła do sądu wyższej instancji.
1: Rząd zapewnia, że nie zostawi agencji z tym kłopotem samej i zabezpieczy środki na jej bieżące działanie, by ruch samolotów nad Polską mógł odbywać się normalnie. Wystartowało przebojowe lato Radia Z nad morzem. Przez 6 kolejnych weekendów nasza przebojowa strefa będzie odwiedzać inną bałtycką plażę. Na początek Łeba. Szukajcie nas między wejściami 13 a 14. Mamy dla Was konkursy z nagrodami, animacje dla dzieci, lemoniadę i coś na ząb. Na miejscu z mikrofonem Radia Z jest Kuba Olszewski.
24: Pani zrobiła taką wielką bańkę, że ja bym się sam w niej zmieścił. Jak zrobić największą bańkę na świecie?
25: Lata treningu, praktyki, pracy.
24: Okej.
25: Okay. Jest takie hopsiup.
24: A jeszcze trudniej o tym opowiedzieć.
25: No prawda. Jak taką praktykę, to tyle lat, to ciężko powiedzieć w takim krótkim urywku.
24: To prawda. Ale mogę zagwarantować, że dziewczynom wychodzi naprawdę znakomicie. Zresztą wpadajcie na plażę do Łeby, to zobaczycie sami.
1: W Łebie czekamy na Was dziś do 15. Za tydzień Władysławowo. Kolejne wiadomości w Radiu Z w południe. Zaprasza Darek Klimczak.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Sponsorem programu jest firma ZTE. Producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
0: A w Łebie, gdzie dzisiaj, jak przed momentem usłyszeliście w naszych wiadomościach, przebojowe lato Radia Z, naprawdę całkiem przyjemnie. Co prawda sporo chmur, ale to słońce się przebija i będzie walczyć przez cały dzień. Około 23 stopni na termometrach i tutaj akurat burz raczej nie będzie. One dzisiaj pojawią się na południu i wschodzie kraju, tam nawet 28 stopni.
26: Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
27: Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
0: 4 minuty po godzinie 11, jeżeli do Waszego urlopu jeszcze ho, ho, ho, to po pierwsze zbijam piona, a po drugie zróbcie sobie teraz takie mentalne wakacje. Depeche Mode w Radiu Z.

Tararara, bo to wakacje i Eddie Łata w Radiu Z, 14 minut po godzinie 11. Ludzie, ale news, bo czytam właśnie, że Wrocław pokonał komary, ale eksperci mówią, że mieszkańcy to i tak nie mają lekko, bo do miasta przyleciały inne komary spoza aglomeracji i oni niby rozpoznają to po gatunku, ale mnie to jakoś nie przekonuje. Jeżeli ktoś ma problem z ustaleniem, czy komar jest z Wrocławia, czy nie, to ja mam taki jeden sposób. Można obserwować, jak te komary wylatują z miasta. Bo jak wylatują ze słoikami, no to już pewne, że komar przyjezdny.

0: wiruje cały świat. To nie to, ale też było fajne. Sama Jam w Radiu Z, czyli takie letnie, wakacyjne muzykowanie. A nie ma w lato piękniejszych dźwięków niż skwierczenie kiełbaski albo karkóweczki na grillu i oczywiście nawoływanie sprzedawców kukurydzą na plaży. I tego wam życzę w to sobotnie przedpołudnie. Przed nami Gordo, pojawi się również Europe. Zostańcie z Radiem Z. Radio
1: Z. Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
2: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.

0: Kolorowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: nowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Señores, hoy le recomiendo los frutos del mar.
6: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
7: Bierzemy.
5: Buen provecho.
7: A to co?
6: No, owoce, ale morza.
8: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
10: Po reklamie.
11: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: 20 minut do godziny 12 tutaj Radio Z. Jeżeli właśnie zastanawiacie się, czy to jest dobra pora na kawę i ciacho, to odpowiedź zawsze jest dobra pora na kawę i ciacho. A tego to myślę nikt się nie spodziewał, bo Bałtyk nas naprawdę zaskakuje. Czytam właśnie, że woda w Zatoce Puckiej jest niemal tak ciepła jak w Adriatyku. Ma około 22 stopni. Ja jestem w szoku. No bo jak to tak? Przecież turyści mogą być nieprzygotowani. Wakacje nad polskim morzem, bez trzech zdrowasiek przed wejściem do wody, bez morsowania w lipcu, bez tej całej pianki do ogrzewania, do pływania, to bez sensu to jest.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę Moja Biedronka. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 8,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę Moja Biedronka. A prosto z lady tradycyjnej świeża łopatka wieprzowa. 8,99 za kilogram. Biedronka.
1: Codziennie.
4: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
5: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo banany aż 57% taniej, tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
16: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Za aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's, wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
1: Po reklamie.

0: Sorry Papi w Radio Z, a przed nami już godzina 12. Pamiętajcie, że dzisiaj mecz o trzecie miejsce na Mundialu. Francja zmierzy się z Anglią. A jakie nastroje panują w angielskiej reprezentacji, to sprawdzimy już za moment w wiadomościach Radia Z.
1: Głos, którego nie można pomylić z żadnym innym. Wokalista, którego pokochał cały świat. Teddy Swims.
2: Hey, it's Teddy Swims and this is Radio Z.
1: Jedyny radiowy wywiad w Polsce tylko dla Radia Z. Już w najbliższą środę po 15. Radio Z. Muzyka numer 1.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbuz 64% taniej, złoty 79 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
6: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
7: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się odmalować salon.
9: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
8: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
10: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
12: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
13: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099.

0: drugie duże opakowanie pysznych lodów Zielona Budka gratis.
1: Zdanie tutaj jest stokrotka.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299.

0: Wiadomości od sklepu. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Przenosimy się do studia Wiadomości Radia Z. Zbliża się godzina 12, a najnowsze informacje ma dla nas Darek Klimczak. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Tragiczny skutek wichur pod Toruniem. Auto wpadło na leżący na jezdni konar drzewa. Za 3 godziny po raz kolejny pokonamy Krzyżaków pod Grunwaldem. Mecz rozczarowanych, tak można powiedzieć o spotkaniu Anglia-Francja o brąz mundialu.
2: Dwunasta.
3: Tragedia na drodze w Brzozie koło Torunia. Samochód osobowy wypadł z drogi. Po uderzeniu w leżący na jezdni konar drzewa zginęła 19-letnia kobieta. Do wypadku doszło na odcinku między Toruniem a Ciechocinkiem około 3:30 rano, mówi Radiu Z podkomisarz Dominika Bocian z policji w Toruniu.
4: Ze wstępnych ustaleń policjantów, którzy pracowali na miejscu, wynika, że 21-letni mężczyzna kierujący osobowym BMW najechał na leżące na jezdni drzewo. W wyniku tego wypadku śmierć na miejscu poniosła jego 19-letnia pasażerka.
3: Samochodem jechały w sumie 3 osoby, 2 mężczyźni są teraz w szpitalu. Komisja Europejska zapowiada złagodzenie ETS-u. Propozycja reformy systemu zakłada m.in. zwiększenie liczby darmowych uprawnień do emitowania dwutlenku węgla, a także wydłużenie o 10 lat czasu na ograniczenie jego emisji. Ze zmian cieszy się Ministerstwo Klimatu, związkowcy już mniej. O szczegółach reporter Radia Z Jan Kielak.
5: Według resortu rewizja ETS-u da szansę Unii Europejskiej zarówno na dalszą transformację energetyczną, jak i bycie konkurencyjnym na rynku światowym. Część polskich postulatów została spełniona, mówi ministra Paulina Henik-Kloska.
6: Zyskamy dodatkowy oddech i czas na inwestycje.
5: Innego zdania są związkowcy. Europejski przemysł wciąż będzie przegrywał z konkurencją z Azji, mówi Bogusław Ziętek, szef Sierpnia 80.
7: Nie ma możliwości pogodzenia polityki klimatycznej z bezpieczeństwem państw i z odbudową gospodarki.
5: Związkowcy domagają się bardziej radykalnych zmian lub odejścia od ETS-u.
3: Ostateczny kształt reformy systemu ETS będzie jeszcze negocjowany. Może to potrwać około roku. Dziś o 15:00 niemal 1500 ludzi po raz kolejny odtworzy największą polską bitwę średniowiecza. Na polach Grunwaldu trwają ostatnie przygotowania do pokojowej powtórki z 1410 roku. Po jasnej stronie mocy będzie walczyć m.in. chorągiew mazowiecka księcia Janusza, opowiada w rozmowie z reporterem Radia Z Maciejem Bąkiem jej dowódca Robert Dusza.
8: Naszą najważniejszą rolą w sobotniej inscenizacji będzie oczywiście pokonać Krzyżaków i sprawić, żeby historia się powtórzyła jak co roku, a bieg wydarzeń się nie zmienił jednak. Nasza chorągiew w trakcie samej bitwy według zgłoszeń powinna liczyć około 70 uczestników.
9: Czy to jest tak, że dany uczestnik ma zapisane, że ma przeżyć albo polec?
8: W naszej chorągwi mamy te szczęście, że u nas przeżywają wszyscy. Jest jeden uczestnik, który umiera zawsze, jest to wielki mistrz.
3: Dni Grunwaldu trwają już kilka dni, są turnieje rycerskie, łucznicze, pokazy średniowiecznego rzemiosła oraz kuchni sprzed lat. Przed piłkarzami Anglii i Francji finał pocieszenia Mistrzostw Świata. Faworyci muszą zadowolić się walką o 3. miejsce. Nastroje w angielskim obozie przed tym meczem nie są najlepsze, o czym mówi trener Thomas Tuchel. Jesteśmy bardzo rozczarowani, chcieliśmy zdecydowanie więcej, chcieliśmy zagrać w finale. Wierzyliśmy, że jesteśmy w stanie tego dokonać. Zbudowaliśmy coś, co mogło nam pomóc w realizacji tego celu, ale teraz już nie ma co dramatyzować. Mecz Anglia-Francja o 23:00.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
2: To może zacznę od tych dobrych wiadomości, bo to będzie naprawdę ciepły, niemalże gorący weekend. Na Podkarpaciu nawet 28-29 stopni. Najchłodniej dzisiaj w okolicy Trójmiasta, tam 21. Wszędzie możliwe są opady, a dodatkowo na południu i wschodzie kraju sporo burz. Niedziela niestety będzie podobna.
10: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
11: Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G, www.zteshop.pl.

moment. Jaka środa, jaki czwartek, jak mamy cudną, leniwą, długą, wakacyjną sobotę. 13 minut po godzinie 12 tutaj Radio Z. Tak tylko przypominam, że dzisiaj nie śpimy, tylko oglądamy mecz o trzecie miejsce. Na Mundialu Francja zagra z Anglią. Jutro oczywiście finał i już teraz chcę Was zaprosić na nasz specjalny program z Marcinem Dańcem. Wspólnie będziemy kibicować w niedzielę od 12. Ale czytam też, że zwycięzcy Mundialu otrzymają między innymi spersonalizowany pierścień mistrzowski. Każdy pierścień będzie mieć oczywiście indywidualny numer i będzie dopasowany na miarę. Nie no, fajnie, fajnie, spoko. Chłopaki chłopakom wręczają idealnie dopasowany pierścień na miarę. A która z nas nie musiała zmniejszać zaręczynowego? Patrzcie, jednak się da.

0: Pink w Radiu Z, 20 minut po godzinie 12. Jeżeli właśnie wyruszacie na zakupy, to koniecznie pamiętajcie o truskawkach. Po pierwsze, sezon powoli się kończy. Po drugie, wracajcie bezpiecznie z nimi do domu, bo w kraju grasuje złodziej truskawek i to nie jest żart. Więcej na ten temat już za chwilę w Radiu Z. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
2: Reklama. Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM, taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: wycieczki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit: 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
8: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
9: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
8: Nie masz pomysłu na lato?
9: Przebojowe lato z Radiem Z. Jeszcze dziś jesteśmy przy Plaza Resort w Łebie.
10: Faster.
9: Sponsorem akcji jest importer zupełnie nowej, w pełni hybrydowej Hondy ZRV. SUV-a z prawdziwie sportowym DNA.
11: Sponsorem akcji jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
12: Po reklamie.

0: Polsce. Ale tak trochę szkoda, że go złapali, nie? Bo akurat ja już miałam dla niego idealne hasło reklamowe. Uwaga! Kup ode mnie, zjedz ze śmietaną, kradzione nie tuczy. Przepraszam, musiałam.
1: Radio Z i już. Reklama. Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
2: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
1: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
2: Espo Mise en Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Kamper spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
18: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
19: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
20: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
21: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
22: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
23: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
24: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
25: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
24: Pamiętałem o wszystkim.
25: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
24: Dokładnie, kochanie.
25: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
24: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
25: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
26: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
1: Po reklamie.
2: Radio Z.

0: Santa.
1: To nowa Sarsa w Radiu Z. Jeszcze przed sobotnim obiadem wiadomości Radia ZT o 13:00. Bądźcie z nami.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
6: Ale chyba nie włosów.
5: Akurat włosy wypadają mi garściami.
6: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
5: Ale łysienia u ciebie nie widać.
6: No właśnie.
7: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
8: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
11: Bittersweet.
12: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
13: No i co, Barbara, co?
12: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
15: Bo z Media Expert taniej ma.
16: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
17: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
19: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Po reklamie.
1: Mamy sobotę, 18 dzień lipca. Na zegarach już niemal godzina 13. Pora na wiadomości w Radiu Z. Darek Klimczak, zapraszamy.
7: Kolejna doba amerykańskich ataków na Iran. Do pokoju daleko. Dwa śmigłowce LPR-u ratowały rannych w wypadku na drodze na Mazowszu. Przebojowe lato Radia Z dziś bawi na plaży w Łebie. Zapraszamy na chwilę oddechu.
1: Trzynasta.
7: Sytuacja na Bliskim Wschodzie nadal daleka jest od uspokojenia. Za nami siódma noc z rzędu amerykańskich ataków na Iran. Celami były m.in. obiekty rozpoznawcze czy podziemne składy uzbrojenia. Amerykanie użyli samolotów, dronów i okrętów. O ostatnich godzinach na Bliskim Wschodzie reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
0: Centralne dowództwo USA CENTCOM przekazało, że działania na terenie Bliskiego Wschodu prowadzi ponad 50 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Tymczasem Iran podejmuje działania odwetowe, zagroził ofensywą na pełną skalę w odpowiedzi na amerykańskie ataki, jeśli te będą kontynuowane przez kolejne 2-3 dni. Uderzył w kilka amerykańskich obiektów wojskowych w Kuwejcie, Jordanii i Bahrajnie. Iran oskarżył też siły amerykańskie o atakowanie infrastruktury cywilnej, w tym lotnisk czy stacji kolejowych. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
7: Iran miał też po raz pierwszy od 4 miesięcy strzelić rakietę balistyczną w stronę Arabii Saudyjskiej. Celem miała być znajdująca się tam amerykańska baza wojskowa. 4 osoby, w tym 2 dzieci, są ranne po wypadku na Mazowszu w miejscowości Nowa Góra na drodze krajowej numer 10 między Płońskiem a Drobinem. Dostawczy Citroen zjechał z ronda i uderzył w ogrodzenie. Po rannych przyleciały 2 śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. Są w tej chwili w szpitalu. Ruch na DK-10 w Nowej Górze odbywa się wahadłowo. Konferencja rektorów uniwersytetów polskich apeluje do rządu w sprawie tanich posiłków dla studentów. Jak przekonują, uczelni nie stać na prowadzenie własnych i tanich stołówek, dlatego chcą uruchomienia programu pomocy dla najbiedniejszych studentów, mówi rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Bogumiła Kaniewska.
3: Musiałoby to być wsparcie systemowe, rozsądnie zaprojektowane. Mogłoby ono przyjąć formę bonów żywnościowych albo rzeczywiście celowanej dla uczelni dotacji.
7: Szacuje się, że taką pomocą mogłaby być zainteresowana nawet 1/3 studentów. Swój apel rektorzy wysłali do premiera, ministra nauki oraz minister pracy. Jeszcze przez 2 godziny zapraszamy na plażę w Łebie, gdzie od rana trwa przebojowe lato Radia Z. Jest muzyka, konkursy z nagrodami, a także zdrowe i pyszne poczęstunki. Nie brakuje oczywiście słuchaczy Radia Z. Rozmawiał z wami nasz reporter Kuba Olszewski.
11: Dzień dobry, skąd przyjechaliście?
20: Sosnowca dzisiaj przyjechaliśmy. Drugą koleżankę zabraliśmy z Kujawsko-Pomorskiego.
21: Kujawsko-Pomorskiego. Koleżanki senatoryjne.
11: Czyli naprawdę takie znajomości potrafią przetrwać?
21: No, bardzo, bardzo dobrze się znamy, spotykamy. Rozmawiamy ciągle na WhatsAppie, kontakt mamy super.
11: Czyli krótko mówiąc, żeby wakacje były udane, to najważniejsi są ludzie.
21: Oczywiście, jak najbardziej.
20: Specjalnie stamtąd idziemy do was tutaj, żeby właśnie z wami spotkać.
11: Super, mamy dobre jedzonko, mamy picie, mamy nagrody, mamy konkursy, bawcie się dobrze.
7: Super atmosferę zapewniamy wam dzisiaj do 15, a za tydzień będziemy w Władysławowie.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
1: W wiadomościach Radia Z przed momentem usłyszeliśmy, że najważniejsi są ludzie i tego się trzymajmy, szczególnie jeżeli weekend będziemy spędzać na południu albo na wschodzie kraju, bo tam niestety burze dadzą nam się we znaki. Jest sprawiedliwość, bo tam też najcieplej, nawet 28 stopni, ale te chmury deszczowe będą pojawiać się prawie wszędzie.
23: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
22: Radio Z i już.
24: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: Edzie, czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To orkiestra męskiego grania. Nareszcie w Radiu Z, 16 minut po godzinie 13. Dzwonicie do nas i mówicie, że słońce dzisiaj dopisuje nad morzem. No to co? Najwyższa pora na przegląd opalenizny w Radiu Z. Jeżeli macie opaloną lewą rękę i kawałek twarzy, to za długo staliście na bramkach na autostradzie. Jak strzaskało was głównie nad kością ogonową, to myślę, że najwyższa pora na nowy pasek od spodni. A jeżeli masz fantazyjne maziaje na plecach, to pewnie pokłóciłeś się z żoną i stwierdziłeś, ja się sam nie posmaruję?
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
3: Reklama.
4: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM, taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też, to poprosimy.
6: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Biedronka.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
7: Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer jeden. Happy

0: Dreszcze, sobota i być może zakupy, sprzątanie, gotowanie, odkurzanie. Jeżeli właśnie tak wygląda wasz weekend, to zostańcie z nami, bo już za chwilę połączymy się z plażą w Łebie. Będzie bryza, będzie gorący piasek, będzie nasza akcja Przebojowe Lato w Radiu Z. A kogo jeszcze można dzisiaj spotkać w naszej radiowej strefie? Mamy niespodzianki i za chwilę wszystko wyjaśnimy. Zostańcie z nami. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrenę.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
6: Panie Pascalu, no jakby to...
5: A widziała pani?
6: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
5: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
6: No i z darmową dostawą do sklepu.
7: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
8: Mm-hmm.
9: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
8: O.
9: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Król Itaki wraca do domu. Nikt nie stanie na jego drodze. Nawet bogowie. Epicka opowieść Homera. W wizjonerskiej ekranizacji reżysera Oppenheimera Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Odyseja. Od 17 lipca. Tylko w kinach.
12: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
13: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: To tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
15: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
16: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
17: Codziennie niskie ceny.
18: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
19: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
21: Widzę, że Hanie coś gryzie.
22: Komar. Zaraz część posmarujemy.
21: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
22: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
23: Już nie swędzi.
24: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
25: Po reklamie.

0: Chodźcie z nami na plażę Kwadrans do 14.
1: Sponsorem relacji jest importer Hondy HRV. Efektownie stylizowanego i paliwo oszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
2: Na relację zaprasza sponsor. Właściciel marki Oryginalny Sok. Producent 100% soków NFC.
0: Trwa przebojowe lato Radia Z. W tym tygodniu jesteśmy w Poddębicach i w Łebie. I właśnie teraz na plażę do Łeby będziemy się przenosić. Szukajcie nas, spotkajcie się z nami. Jesteśmy w naszym czerwonym miasteczku między wejściem 13 a 14. Na miejscu naturalnie morze atrakcji. Są również gwiazdy. Nasz dziennikarz, nasz człowiek Kuba Olszewski jest na miejscu. No z jedną z tych gwiazd. Dzień dobry, Kuba.
3: Dzień dobry bardzo. Przebojowe lato z Radiem Z nad morzem. I w tym roku po raz pierwszy z nami Małgosia Socha. Dzień dobry, chociaż ciężko cię rozpoznać pod tym kapeluszem i w tych okularach słonecznych.
4: Oj tam. Ja po prostu, wiesz, to jestem już tutaj od rana. Dużo się działo, bo jest rzeczywiście bardzo duża frekwencja, piękna pogoda, super strefy, które Radio Z zorganizowało dla wakacjuszy. Wszystko wygląda pięknie, więc już na koniec dnia założyłam kapelusz i okulary, bo naprawdę słońce dzisiaj nas, ale całe szczęście nie oszczędza.
3: Ale ty dzisiaj dużo mówisz też o tym, że swoją skórę powinniśmy chronić dobrymi kosmetykami.
4: To jest bardzo ważne też, żeby używać te filtry nie tylko w te słoneczne dni, ale i przez cały rok, jeżeli chcemy skutecznie chronić skórę przed znakami, pierwszymi takimi zmarszczkami i nie tylko tymi pierwszymi, żeby naprawdę skutecznie chronić skórę przed oznakami starzenia.
0: I pamiętajcie, smarujemy, żeby potem nie bolało. Niestety coś o tym wiem. W Łebie jesteśmy do godziny 15, a za tydzień, w piątek i sobotę, spotkamy się z wami we Władysławowie. Bądźcie z nami.
1: Sponsorem relacji był importer Hondy HRV. Efektownie stylizowanego i paliwo oszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
2: Na relację zaprosił sponsor. Właściciel marki Oryginalny Sok. Producent 100% soków NFC.

0: David Guetta, Run Run River w Radiu Z. Za chwilę 14 i nasze wiadomości.
1: Kolejny przystanek na trasie Lata Z – Tarnobrzeg. Już 19 lipca nad Jeziorem Tarnobrzeskim czeka na Was wieczór pełen muzycznych emocji, letniej energii i wyjątkowej atmosfery. Na scenie wystąpią Maciej Skiba, Kuba i Kuba oraz Kira. Start koncertu w niedzielę o 18. Na miejscu czekać będzie miasteczko Radia Z z konkursami, zabawami i mnóstwem atrakcji. Lato Z – muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
5: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
6: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
5: Czekamy na pierwszy gwizdek.
6: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
5: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
6: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
7: Ale tato, tylko nie samochodem.
8: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
7: Super.
8: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
9: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
10: Po reklamie.
11: Słuchacie Radia Z, to sobotnie popołudnie zbliża się godzina 14. Najnowsze informacje ma dla nas Darek Klimczak. Zapraszamy.
12: Cały czas grzmi i pada, sprawdzimy, kiedy pogoda wreszcie się uspokoi. Będzie ponowny wniosek prezydenta o referendum w sprawie klimatu. Na ulicach Nowego Jorku jest już sporo kibiców Argentyny i Hiszpanii, między nimi specjalny wysłannik Radia Z.
11: 14.
12: Połowa Polski z ostrzeżeniami pogodowymi. Burze przychodzą w szerokim pasie od Mazur przez centrum Śląsk po Małopolskę i Podkarpacie. Już intensywnie padało w Warszawie, teraz grzmi nad Nysą, Częstochową, Bielskiem Białą czy Łomżą. Nasz reporter Daniel Wrzosy sprawdzał, do kiedy będzie tak burzowa pogoda.
13: Ostrzeżenia przed burzami obowiązują do jutra oraz do poniedziałku z wyłączeniem Wielkopolski oraz województwa zachodniopomorskiego. W pozostałych regionach są alerty pierwszego stopnia. Dla wschodnich powiatów Podkarpacia wprowadzono ostrzeżenia drugiego stopnia. W czasie nawałnic niewykluczony jest też grad. Prognozy IMGW pokazują, że deszczowy, ale już nie burzowy będzie także przyszły tydzień.
12: Będzie też chłodniej, maksymalnie do 23 stopni. Karol Nawrocki złoży kolejny, drugi wniosek o referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker zapowiedział na X-ie, że stanie się to w nadchodzącym tygodniu oraz że będzie nowe pytanie. Tym razem Senat nie zasłoni się tym, że to poprzednie było z tezą, napisał Szefernaker. A brzmiało ono tak: czy jest pani, pan za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? W maju Senat prezydencki wniosek odrzucił. Kierowcy w Katowicach muszą przygotować się na kolejne duże utrudnienia z powodu trwającej modernizacji linii kolejowej. Kolejna droga jest od dziś zamknięta. To ulica Lwowska, jedna z ważniejszych tras łączących Szopienicę i Janów oraz dojazd do dwóch dróg krajowych przecinających miasto. Powodem budowa nowego wiaduktu kolejowego, mówi Katarzyna Głowacka z PKP PLK.
14: Samochody wrócą na ulicę Lwowską po wykonaniu pierwszego etapu prac, a więc od grudnia tego roku do kwietnia przyszłego, oraz docelowo po zakończeniu wszystkich prac na obiekcie, co jest planowane na kwiecień 2028 roku.
12: Na pocieszenie dla kierowców można już korzystać z nowych wiaduktów na drodze 79 łączącej Katowice z Mysłowicami. W Nowym Jorku trwa odliczanie do wielkiego finału piłkarskich mistrzostw świata. Argentyna będzie bronić tytułu, Hiszpania spróbuje jej go odebrać. A na miejscu jest specjalny wysłannik Radia Z, Krzysztof Wilanowski. Krzysztof, czy w samym mieście czuć już atmosferę tego zbliżającego się finału?
10: Nie tylko na ulicach, poczułem ją już na lotnisku. Bardzo dużo kibiców, głównie w hiszpańskich koszulkach, stało razem ze mną w długiej kolejce do odprawy paszportowej. Już w samym mieście, też na każdym kroku można spotkać kibiców z Hiszpanii i Argentyny. Fani przesiadują w lokalnych restauracjach i przedzierają się między samochodami, które stoją w nowojorskich korkach. Trochę wtapiają się w ten pejzaż wielkiej amerykańskiej metropolii, ale z każdą godziną będzie ich pewnie coraz więcej. W końcu MetLife Stadium, na którym zostanie rozegrany finał, może pomieścić ponad 82,5 tysiąca kibiców. Nowy Jork, Krzysztof Wilanowski, Radio Z.
12: Finał jutro, dzisiaj w Miami mecz o trzecie miejsce. Anglia zagra z Francją.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
17: A dzisiaj wieczorem pogoda będzie sprzyjać. Będziemy mogli rzeczywiście wszyscy oglądać te spotkania piłkarskie. Temperatura bardzo przyjemna, około 14, nawet 15 stopni. Delikatne opady mogą pojawić się w centrum i na wschodzie, ale już w nocy nie będzie żadnych burz. Sygnał będzie idealny, będziemy wszystko doskonale słyszeć i widzieć.
16: Sponsorem programu było Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
17: A jak ktoś nie kibicuje, to będzie też idealna pogoda na wieczorne, wakacyjne spacery. Robi Williams Feel w Radiu Z, 4 minuty po 14.

ciebie. Wilcza Watacha na zawsze i na wieczność w Radiu Z. 14 minut już prawie po godzinie 14. A też tak macie, że jak odpalacie media społecznościowe, to wszędzie wyświetlają wam się informacje o nowym filmie Christophera Nolana, Odyseja, bo ja tak właśnie mam. To jest reżyser, który na koncie ma wyłącznie filmowe hity i jestem przekonana, Odyseja będzie kolejnym. Chociażby dlatego, że w obsadzie filmu znaleźli się m.in. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya. Wszyscy zgodzili się, żeby zagrać w tym filmie. W ogóle bez czytania scenariusza nie mieli żadnych wątpliwości. A zdjęcia do filmu nakręcono w Grecji, we Włoszech, w Los Angeles, na Islandii, w Marrakeszu, Maroko. No aż im zazdroszczę, też bym tam chciała być, ale wy to wszystko możecie oglądać na wielkim ekranie, bo mam dla was oczywiście bilety na pokaz filmu Odyseja. A jak są bilety, to wiadomo, że jest też pytanie. Chcę was zapytać o taką najdłuższą podróż do domu. O podróż, która miała zakończyć się w kilka chwil, a trwała wiele, wiele godzin. Co tam się działo? Jakie mieliście na swojej drodze przeciwności? Ile ta podróż trwała? Najdłuższa podróż do domu. To chcę od was usłyszeć. Numer do mnie 321-321-321. Bilety czekają, a ja czekam na wasze telefony do 14:30.

0: pamiętajcie, mam dla was bilety na najnowszy film Christophera Nolana, Odyseja. Przygotowania do kręcenia tego obrazu trwały wiele lat. Sama premierowa kreacja Zendayi, którą będziemy mogli zobaczyć w tym filmie, czekała na nią w szafie 3 lata. A Matt Damon przez rok zapuszczał brodę, szykując się do roli Odyseusza. Ale co za poświęcenie ze strony żony Damona, że ona to wytrzymała. Ja cały czas czekam na wasze telefony w sprawie najdłuższej podróży do domu, jaką zaliczyliście. Bilety też czekają. 321-321-321. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na Lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już dziś widzimy się w Poddębicach na Placu Kościuszki. Przebojowe lato z Radiem Z. Do zobaczenia.
4: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
5: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
6: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
8: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
7: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
8: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
9: W lodówce tej nowej!
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
11: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
12: Lato świeci mocniej z Wezi. Odkryj kolekcję Rivera Glow i skorzystaj z Summer Sale do minus 80%. Wezi to biżuteria, którą tysiące kobiet pokochały za jakość i komfort noszenia. Wezi. Hipoalergiczna, designerska, twoja.
13: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
14: Nasza firma ma politykę B2B.
13: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
14: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
13: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
15: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
6: Po reklamie.
16: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: ogromna przyjemność, ten numer.
1: Chciałam być Krzysztof Krawczyk w Radiu Z, ale takich historii jak u naszych słuchaczy to wam nie życzę, kiedy wracacie właśnie z wakacji. Miałam dla was podwójne zaproszenie na film Odyseja i pytałam o najdłuższą powrót do domu. Witamy Bartka, cześć.
2: Moja najdłuższa podróż w życiu, jaka była, to po wejściu z wojska do cywila zajęło to 3 miesiące i 1 tydzień. Tak długo wracaliśmy z Warszawy do Częstochowy.
1: Z Warszawy do Częstochowy, 3 miesiące, to jakieś bardzo słabe połączenie musieliście mieć, naprawdę. Jeszcze jedno zaproszenie do kolejnego Bartka, prosimy, hej, hej.
3: Tu Bartek z Kołobrzegu. Kiedyś wracałem z kolegami z Nadzelewu Wydrzyńskiego, wtedy jeszcze do Legionowa, do domu. I też mieliśmy takie 15 minut, jeszcze chcieliśmy zajechać na płytką wodę, kolega się uparł. Mhm. Tak zajechaliśmy na tą płytką wodę, że 11 godzin wyciągaliśmy samochód z bagna. W końcu nam się udało. Pogryzione nogi, komarów pełno, spotkania z dzikami. Płytka woda zostanie w pamięci do końca życia. 11 godzin, nawet 15 minut.
1: Panowie, dobrego czasu w kinie. Podwójne zaproszenie na film Odyseja wędrują do was. I bawcie się odpowiedzialnie w te wakacje. Radio
4: Z i już. Reklama. Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Kamper spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.

0: Ustny Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
1: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
5: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
9: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami. I oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
8: Nie masz pomysłu na lato?
9: Przebojowe lato z Radiem Z. Jeszcze dziś jesteśmy przy Plaza Resort w Łebie.
10: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło must go on oraz Dzień bez śmiecenia.
11: Po reklamie.

0: Dobrze, dobrze razem brzmią, prawda? Dawid Kwiatkowski i Margaret w Radiu Z. A o tym już mówiliśmy w wiadomościach Radia Z. W okolicy Wierchomli sterowiska zsunęło się kilka wagonów pociągu towarowego, pustych wagonów. Są utrudnienia na trasie między Nowym Sączem a Krynicą Zdrój. Ile jeszcze mogą potrwać, to sprawdzimy w wiadomościach Radia Z, które u nas o 15. Radio Z.
1: Najpierw dobra muzyka, potem świetni goście, na końcu wielki finał. Pedro Porro! Muzyka numer jeden. Marcin Daniec z humorem godnym mistrza. Masterchef Dawid Wilkos z piłkarskimi przekąskami i wielki finał emocji. Wieczorem zrelacjonujemy dla Was finał Mistrzostw Świata prosto z USA. Nie przegap dnia, w którym wszyscy gramy do jednej bramki. Mistrzowska niedziela w Radiu Z. Zaczynamy jutro od 12.
2: Reklama.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już dziś widzimy się w Poddębicach na Placu Kościuszki. Przebojowe lato z Radiem Z. Do zobaczenia!
12: Rodzinne chwile podczas aktywnie na lato zapewnia sponsor, producent kawy Edusho Family.
13: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
14: Polecam. Ewa Swoboda.
15: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
16: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
17: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
18: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
19: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Po reklamie.
6: Przenosimy się do studia Wiadomości Radia Z. Coraz bliżej godzina 15. Najnowsze informacje ma dla nas Darek Klimczak.
7: Kolejarze starają się przywrócić ruch pociągów między Nowym Sączem a Krynicą. Ukraina ostrzelała rosyjskie centra logistyczne, zginęło 7 osób. To pierwsza taka wyprawa Wisłą. Jacek Pałubicki płynie w pław dla chorych dzieci, jest na wysokości zatoru.
6: 15.
7: Trwa podnoszenie wagonów wykolejonego pociągu towarowego w Małopolsce. Jak wiecie z Radia Z, wczoraj w okolicy Wierchomli do Popradu zsunęło się kilka wagonów, na szczęście pustych. Udrażnianie trasy trwało całą noc i jeszcze trochę potrwa. Co tam się dzieje w tej chwili, to wie reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
8: Specjalistyczny dźwig ustawiony równolegle do trasy kolejowej w nocy podniósł na tory dwa wykolejone wagony. 17 wagonów udało się odstawić na tor boczny w Nowym Sączu. Tam przejdą oględziny Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Mówiła mi Anna Znajewska. Pawluk z PKP PLK.
9: Obecnie przyjechał kolejny dźwig od strony Muszyny i on będzie odnosił te wagony, które nadal są na torowisku.
8: Później ruszy naprawa torowiska poważnie uszkodzonego w dwóch miejscach. Wtedy od strony piwnicznej będzie można wprowadzić maszynę, która podniesie wagony w pobliżu koryta rzeki. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
7: Cała operacja może potrwać kilka dni. PKP Cargo podało dzisiaj, że maszynista pociągu, którego wagony się wykoleiły, był trzeźwy. Wciąż nie wiadomo, dlaczego doszło do tego wypadku. Z jego powodu nie kursują pociągi między Nowym Sączem a Krynicą Zdrój. Ukraina zaatakowała wielkie centra logistyczne rosyjskiego odpowiednika Amazona w wyniku ostrzału magazynu firmy Wildberries w obwodzie tambowskim we wschodniej Rosji. 7 osób zginęło, 25 jest rannych. Magazyn tej samej firmy został ostrzelany także pod Moskwą. W tym ataku ranny zostały 24 osoby. We wtorek rząd ma się zająć pierwszymi projektami zmian w ochronie zdrowia, zapowiedział to premier Donald Tusk. Jakie to projekty? O tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
10: Szef rządu nie jest co do tego pewien, bo jak mówi, nie chce uprzedzać w tym względzie minister zdrowia. Donald Tusk przypomniał jednak, że zobowiązał ją do przedstawienia pierwszych projektów właśnie w najbliższy wtorek.
11: Niektóre sprawy to są rzeczywiście dość skomplikowane, ale liczę na to, że przynajmniej z częścią ruszymy.
10: Szefowa resortu zdrowia zapowiedziała, że wśród pierwszych proponowanych projektów znajdzie się ten mówiący o maksymalnej stawce w wysokości 240 zł za godzinę pracy medyka. Marcin Friedrich, Radio Z.
7: We wtorek rząd ma się zająć dwoma projektami ustaw i czterema projektami rozporządzeń. Chce jako pierwszy człowiek w historii pokonać wpław całą Wisłę podczas jednej nieprzerwanej wyprawy. Jacek Pałubicki, podróżnik, wyczynowiec i przyszły prawnik z Rumi, dzisiaj rano wyruszył spod Oświęcimia i na dopłynięcie do ujścia Królowej Polskich Rzek daje sobie 3 tygodnie. Chce w tym czasie zbierać pieniądze na pomoc dzieciom z zespołem FAS. W rozmowie z Radiem Z Pałubicki mówi, że przy takim wyzwaniu kluczowa jest kombinacja wydolności i siły.
12: Bo z jednej strony trzeba mieć wydolność, żeby takie długie odcinki płynąć i się regenerować, ale z drugiej strony też trzeba mieć siłę, żeby umieć w krótkiej chwili wygenerować dużą moc, aby zmienić kierunek płynięcia, kiedy nurt przyspiesza, żeby właśnie odepchnąć od jakiejś przeszkody, nad czymś przejść, pod czymś przepłynąć.
7: Śmiałek planuje codziennie płynąć po 10-12 godzin, spać będzie w namiocie, towarzyszyć mu będzie sztafeta kajakowa, dzięki której będzie miał stały dostęp do jedzenia i sprzętu. Pierwsze kilometry trasy już za nim. W tej chwili jest na wysokości zatoru w Małopolsce.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
14: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
6: Z nami już Norbert Binkowski. Cześć Norbert, mam takie pytanie. Ty lubisz zmiany?
15: Lubię.
5: Czekaj, zawahałem się, ale chyba lubię.
6: To nie mam dla ciebie dobrej wiadomości, bo te opady, sprawdzałam prognozy długoterminowe, zostaną z nami najprawdopodobniej do końca przyszłego tygodnia. Z tych dobrych wiadomości to dziś i jutro cały czas będzie ciepło, nawet upalnie około 28 stopni na Podkarpaciu, ale tam też możliwe gwałtowne burze, ale fajnie jest jak pada, nie? Bo tak,
5: Kasia, w nocy zwłaszcza, jejku.
6: Dźwięk ładny jest po prostu.
14: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
15: Radio Z i już. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
1: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM, taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.

0: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
1: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Po reklamie.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Ale tato, tylko nie samochodem.
4: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
3: Super.
4: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
5: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Król Itaki wraca do domu. Nikt nie stanie na jego drodze. Nawet bogowie. Epicka opowieść Homera w wizjonerskiej ekranizacji reżysera Oppenheimera Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Odyseja od 17 lipca tylko w kinach.
10: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Barbara, tak gorąco, że kot nie chce jeść.
6: Spokojnie, mam dla niego nową pyszną karmę Maus Media Expert. O, patrz, już przybiegł.
13: Ole wsuwa. No. A dla psa też coś masz?
6: A mam, Dolina Noteci Smart. Karmy o doskonałej recepturze z dodatkami wspierającymi stawy, serce i układ pokarmowy.
14: Kup w Media Expert karmę dla kota Mau w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
16: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
17: Weź Ibuprom Zatoki.
16: Ibuprom Zatoki?
17: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
16: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorpororek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorzeczność, zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorzeczność, zatok nosa przebiegający w bóle, będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
18: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz duża walizka Puccini tylko 227,69. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 316 zł.
0: Po reklamie.

Somber, jedna z naszych nowości w Radiu Z. 5 minut do godziny 16, tymczasem do niecodziennego wypadku doszło na jeziorze Niegocin w Giżycku. Skuter wodny wjechał w stację paliw na wodzie. Mateusz Szkudlarek zna szczegóły, za chwilę usłyszycie o nich w wiadomościach Radiu Z.

0: głos, którego nie można pomylić z żadnym innym. Wokalista, którego pokochał cały świat. Teddy Swims.
1: Hey, it's Teddy Swims and this is Radio Z.
0: Jedyny radiowy wywiad w Polsce tylko dla Radia Z. Już w najbliższą środę po 15. Radio Z. Muzyka numer 1.
2: Reklama.
3: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
4: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
5: Kura

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
2: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
3: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
4: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
5: Ale chyba nie włosów.
4: Akurat włosy wypadają mi garściami.
5: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
4: Ale łysienia u ciebie nie widać.
5: No właśnie.
6: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
7: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
9: No i co, Barbara, co?
8: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
11: taniej. Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
16: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
15: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
15: Ach, to tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
17: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
18: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj z kartą Moja Biedronka na czele ataku. Napój energetyzujący Black. Wybrane rodzaje 250 ml. 3 plus 3 gratis. Limit 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Pod bramką Pepsi lub Pepsi Zero.

0: komar.
1: Zaraz część posmarujemy.
2: Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Żel antilukąszenia usuwa toksyny z organizmu.
1: Czyli działa i na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Po reklamie.
5: Dochodzi 16:00, tu Radio Z, w studiu Darek Klimczak. Zapraszamy na najnowsze wydanie wiadomości.
6: Skuterem wodnym stację paliw. To historia z dziś ranniej godzin w Giżycku. Trudna droga nad i z nad Bałtyku. Największy korek jest z chałup. Przedostatni magazyn mundialowy dzisiaj prosto z Nowego Jorku, gdzie jutro mecz o finał.
5: 16:00.
6: Na jeziorze Niegocin w Giżycku 11-latek wjechał skuterem wodnym w nawodną stację paliw. Do takiego rzadkiego wypadku doszło wczoraj późnym popołudniem. Szczegóły zna reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
7: Skuterem wodnym sterował 11-latek, zanim siedział jego ojciec. Dziecko zbyt gwałtownie wcisnęło manetkę gazu. Nagły wzrost mocy wyrzucił skuter prosto na nabrzeże. 11-latek z urazem głowy i nogi śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego został przetransportowany do szpitala. Poszkodowane zostały też dwie inne osoby, które były w tym czasie przy stacji paliw. Sprawą zajmuje się policja. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
6: Po tym wypadku ratownicy po raz kolejny apelują o szczególną ostrożność w czasie sterowania pojazdami wodnymi. Jest nadzieja na polityczną odwilż na linii Kijów-Warszawa. Włodymyr Zełenski zapowiedział 5-punktowy plan naprawy relacji ukraińsko-polskich. Potrzebujemy dobrych sąsiedzkich relacji opartych na szacunku, napisał prezydent Ukrainy na platformie X. Sprawą zajął się reporter Radio Z Jan Kielak. Powiedz, co zawiera plan Zełenskiego?
8: Przede wszystkim otwarcie wszystkich archiwów ukraińskich służb, które zawierają informacje o rzezi wołyńskiej. Dodatkowo Kijów ma zacząć wydawać stronie polskiej więcej niż obecnie pozwoleń na poszukiwania i ekshumację szczątków ofiar. Kolejnymi punktami planu są działania dyplomatyczne i rozszerzenie dialogu między oboma narodami. Wołodymyr Zełenski chce też dofinansować i zreformować ukraiński IPN, który po zmianach ma lepiej reprezentować interesy tamtejszego rządu. Jan Kielak, Radio Z.
6: Donald Tusk napisał, że odbiera zapowiedzi Zełenskiego z satysfakcją i nadzieją. Jesteśmy gotowi do przyjaznego dialogu w sprawach, które nas łączą i tych, które nas dziś dzielą, napisał premier. Spory ruch na drogach nad morze. Dzwonicie na 321-321-100 z drogi wyjazdowej ze Szczecina w stronę Świnoujścia, Kołobrzegu i Koszalina.
9: Korki na wysokości wyjazdu ze Szczecina, korki na wysokości wyjazdu Dąbie, później jest chwilka udrożnienia, a potem korki na wysokości wjazdu do Koleniowa.
6: Korki także na drogach na te wschodnie wybrzeże Bałtyku, na A1 z Trójmiasta do Torunia zwalniacie za Pelplinem, Lisewem i przed Bramkami, w drugą stronę stoicie za Tużnem i Nowymi Marzami. Na S7 z Gdańska do Warszawy dwa zatory na wysokości Elbląga oraz pod Pasłękiem, wielki korek także na Półwyspie Helskim. Dojazd do Władysławowa od strony chałup wydłuża się niemal o godzinę. Stołeczne szkoły ponadpodstawowe ogłosiły listy zakwalifikowanych uczniów. Teraz do wtorku absolwenci podstawówek muszą dostarczyć oryginał świadectwa i wyniki egzaminu ósmoklasisty. Najważniejsze jest dostanie się do wymarzonej szkoły, mówili przyszli uczniowie liceum Batorego oraz ich rodzice.
10: Tak, wszystko złożone. Matkę dwujęzyczną, a potem jeszcze nie mam planów.
11: Uważam, że liceum to jest trochę taki okres przejściowy, więc niech się zapozna z życiem takim licealnym i potem dopiero myśli o dalszych krokach.
12: No właśnie myślałam o prawie, ale nie jestem pewna, czy nie zmienię zdania, ale raczej tak.
13: Bo ja dobrze napisałam egzaminy, o wiele więcej niż chciałam, więc oczekiwałam, że tutaj dostanę się.
6: Ostateczne listy przyjętych uczniów zostaną opublikowane w środę. Na koniec prosto z Nowego Jorku specjalny wysłannik Radia Z Krzysztof Wilanowski, czyli przedostatni magazyn mundialowy Radia Z.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: Sponsorem programu jest Wikend, producent okien, drzwi i bram. www.wiket.pl.
16: Radio Z jest już w Nowym Jorku. Teraz nadajemy dla Was z okolic Mostu Bruklińskiego, czyli jednego z najstarszych i największych mostów wiszących na świecie. Jest widok na wieżowce dzielnicy finansowej Manhattanu. W tle widać Statuę Wolności. Całe to głośne miasto, które nigdy nie zasypia, czeka na wielki finał piłkarskich Mistrzostw Świata, w którym mistrzowie Europy, Hiszpanie będą chcieli odebrać tytuł Mistrzów Globu Argentyńczykom. Tutaj czuć, że zbliża się to wielkie wydarzenie. Na ulicach można spotkać kibiców obu reprezentacji, jeszcze spokojni, ale widać, że wśród środku zaczynają buzować wielkie emocje, ale czekamy cierpliwie. A dzisiaj wieczorem na przystawkę zobaczymy finał pocieszenia, mecz o trzecie miejsce. Na moment przeniesiemy się na południe do Miami, gdzie zagra duet drużyn niezadowolonych. Obie chciały więcej, obie liczyły na tytuł, obie muszą zadowolić się walką o brąz. Francja zagra z Anglią. Cóż, jesteśmy odpowiedzialni za to spotkanie. To nie jest mecz towarzyski, ani też pojedynek, którego oczekiwaliśmy. Stawką jest trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata. Naszym obowiązkiem jest zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby osiągnąć cel. Być może ma on mniejsze znaczenie, ale pozostaje ważny. Mówił trener Francuzów Didier Deschamps. Mecz o trzecie miejsce dzisiaj o 23. Finał Hiszpania-Argentyna jutro o 21.
15: Sponsorem programu był Weekend, producent okien, drzwi i bram. www.wiked.pl. Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
5: Ostrzeżenie meteo pierwszego stopnia przed burzami, aktualne cały czas do godziny 19, dotyczą centralnej, północnej, południowej i wschodniej Polski. Zamość jest najcieplejszym miastem aktualnie, w cieniu ponad 28 stopni. Najchłodniej za to w Elblągu, 18 stopni. Temperatury nocą spadną tak mniej więcej do 14-16. Padać w nocy nie powinno.
15: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Karbazar.pl.
0: Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
5: 5 minut po 16 to jest upalne granie, bez cienia mówienia w Radiu Z. Zapraszamy.

0: Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
1: Reklama.
2: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok, 100% soku NFC, z najlepszych owoców bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalny sok.pl.
4: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
5: Panie Pascalu, no jakby to...
4: A widziała pani?
5: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
4: I w niej pewnie jeszcze...

0: na mediaexpert.pl.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
1: Poproszę
2: oryginalnego plusza.
1: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
0: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Colę lub Coca-Colę Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
9: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
8: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
10: Do 18 lipca w Brico Marché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
11: Hej, człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Bufet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibufet.pl/halo i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
12: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
13: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
14: Po reklamie.
15: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Reklama. Lato świeci mocniej z Wezi. Odkryj kolekcję Rivera Glow i skorzystaj z Summer Sale do minus 80%. Wezi to biżuteria, którą tysiące kobiet pokochały za jakość i komfort noszenia. Wezi. Hipoalergiczna, designerska, twoja.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
6: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
9: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
11: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj z kartą Moja Biedronka na czele ataku. Napój energetyzujący Black. Wybrane rodzaje 250 ml. 3 plus 3 gratis. Limit 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Pod bramką Pepsi lub Pepsi Zero Cukru 303.

0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert.
1: 19:30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19:30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
5: Po reklamie.

0: To jest nowość w Radiu Z. Sanach, ITP, ITD, a za chwilę u nas najnowsze wydanie wiadomości.
1: Kolejny przystanek na trasie Lata Z – Tarnobrzeg. Już 19 lipca nad Jeziorem Tarnobrzeskim czeka na Was wieczór pełen muzycznych emocji, letniej energii i wyjątkowej atmosfery. Na scenie wystąpią Maciej Skiba, Kuba i Kuba oraz Kira. Start koncertu w niedzielę o 18. Na miejscu czekać będzie miasteczko Radia Z z konkursami, zabawami i mnóstwem atrakcji. Lato Z – muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
2: Reklama.
3: Mamo, chcę pić!
4: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
5: Pewnie plusz?
3: Tak, chcę plusz!
4: Już kupuję! To najlepszy wybór?
5: Na 100%.
6: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
5: Plusz?
6: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
5: Na 100%.
6: Dziękuję.
5: Na zdrowie.
7: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
11: Kamper spakowany? Jedziemy?
12: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
11: Znowu? Przecież już brałeś.
12: Ale działała za słabo i za krótko.
13: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
14: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: No i jak twój kręgosłup?
16: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
17: Barbara, tak gorąco, że kot nie chce jeść.
11: Spokojnie, mam dla niego nową pyszną karmę Maus Media Expert. O, patrz, już przybiegł.
17: Ole wsuwa. No. A dla psa też coś masz?
11: A mam. Dolina Noteci Smart. Karmy o doskonałej recepturze z dodatkami wspierającymi stawy, serce i układ pokarmowy.
18: Kup w Media Expert karmę dla kota Mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
20: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
19: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
20: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
19: Czyli?
20: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
21: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
22: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
23: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
24: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
25: Doskonale, kupujemy.
24: Sposób na twój dobry dzień?
23: Mamy to w Lewiatanie.
24: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
26: Król Itaki wraca do domu. Nikt nie stanie na jego drodze. Nawet bogowie. Epicka opowieść Homera w wizjonerskiej ekranizacji reżysera Oppenheimera Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Odyseja od 17 lipca tylko w kinach.
27: Barbara, łatwa kasa?
11: Marian, zawsze.
27: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
11: Sprytnie.
27: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
28: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Po reklamie.
0: Dochodzi 17. Czas na najnowsze wydanie wiadomości w Radiu Z, które ma dla Was Darek Klimczak.
1: trzech pseudokibiców z Polski odpowie za brutalne pobicie w Austrii. W Norwegii Polacy wciąż czekają na powrót do domów po pożarze osiedla. O 1/3 wzrosła w tym roku liczba chętnych na studia na Uniwersytecie Mickiewicza w Poznaniu. Trzech pseudokibiców z Polski zatrzymanych za brutalny napad w Austrii. W zeszłym roku na jednej z austriackich autostrad grupa pseudokibiców zablokowała autami samochód, którym podróżowało dwóch Chorwatów. Kibole zniszczyli ich auto, dotkliwie pobili i okradli. Za poszukiwanymi wydano europejskie nakazy aresztowania. Więcej o całej tej sprawie reporter Radia Z Daniel Wrzos.
3: Zatrzymani należą do ścisłego trzonu środowiska warszawskich pseudokibiców. Wpadli w Warszawie oraz w Ząbkach, mówi Bartłomiej Śniadała ze stołecznej policji.
4: Jeden z nich został zatrzymany na lotnisku w Warszawie zaraz po wylądowaniu samolotu. Wszyscy trzej zostali już tymczasowo aresztowani.
3: W sprawie napadu na autostradzie austriacka policja zatrzymała w sumie 25 osób. Pobici mężczyźni byli przypadkowymi ofiarami. Prawdopodobnie zostali wzięci za członków wrogiej grupy kibicowskiej z Chorwacji.
1: Wyroki w tej sprawie usłyszało już 8 pseudokibiców. Donald Tusk rozczarowany prezydenckim wetem do ustawy o statusie osoby najbliższej w związku. To były kompromisowe przepisy, mówił premier i sugerował, że w najbliższym czasie rząd nie będzie proponować kolejnej tego typu ustawy.
5: To była ustawa zupełnie wyprana z jakichkolwiek ideologii. No, chcieliśmy naprawdę zrobić chociaż jeden krok do przodu. Ta sprawa, tak długo jak mamy do czynienia z wetem pana Nawrockiego czy tą obsesją pana Kaczyńskiego, to obawiam się, że ta sprawa nie znajdzie dobrego rozwiązania.
1: Ustawa o statusie osoby najbliższej nie dotyczy tylko par jednopłciowych, ale wszystkich żyjących w związkach nieformalnych. Według danych GUS-u sprzed 5 lat takich par jest w Polsce ponad 500 000. Polacy z norweskiego Drammen cały czas nie mogą jeszcze wrócić do swoich spalonych domów. W Radiu Z mówiliśmy, że spaliło się ponad 100 domów tego miasta niedaleko Oslo. Ogień udało się opanować dopiero dzisiaj. Pan Grzegorz, jeden z mieszkających w nich Polaków, mówił, że na ucieczkę przed pożarem miał zaledwie kilka minut. Ostatnią noc rodzina Grzegorza spędziła w hotelu. Nie wiemy dokładnie, w jakim stanie jest nasz dom. Strażacy mówili, że ogień zmienił kierunek i do niego nie dotarł. Możliwe, że coś więcej będziemy wiedzieć jeszcze dzisiaj. Tak mówi Grzegorz. Rekordowe zainteresowanie studiami na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W tym roku chciało się tam dostać ponad 21 tysięcy osób, o 30% więcej niż przed rokiem. Hitem okazał się nowo otwarty kierunek. O szczegółach nasz reporter Adam Kaźmierczak.
6: W październiku na Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza, a dokładniej do filii w Pile, wejdą pierwsi studenci kierunku lekarskiego tej uczelni. To on cieszył się największym zainteresowaniem, bo na jedno miejsce przypadało tam ponad 22 kandydatów z opłaconym zapisem. W ten sposób nowy kierunek przebił dotychczas najbardziej obleganą psychologię, na którą w tym roku przypadało na jedno miejsce ponad 21 chętnych. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
1: Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone o północy, z niedzieli na poniedziałek. Ola Wojciechowska będzie Was o wszystkim informować od 18. Spokojnego wieczoru życzę.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
0: A propos wieczoru i nocy, czeka nas, mam nadzieję, spokojna noc z temperaturami 13 stopni dzisiaj w Trójmieście, 14 w Olsztynie, do 16 w Warszawie, 16 też w Krakowie, 17 w Rzeszowie, tam ma być w nocy najgoręcej, 15 we Wrocławiu, 15 także w Poznaniu. Opady deszczu przelotne w Suwałkach i Zakopanem.
26: Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
0: A to jest upalne granie bez cienia mówienia w Radiu Z. Bonnie Tyler i 3 minuty po 17:00.

0: Reklama. Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
1: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
8: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
7: Wspaniale się to ogląda.
8: A jak smakuje?
7: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
9: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
10: Mamy to o w Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
14: Bittersweet.
15: No pięknie, Włochy, 40 stopni i padła nam klima w aucie.
16: O, mechanik idzie.
17: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
18: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
19: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
20: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
22: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
23: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
22: Bez cukru i glukozy.
23: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
22: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
23: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
22: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
23: Suplement diety plus elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
22: Dziękuję.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongxi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongxi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongxi. Feel Premium.
2: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
11: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: A o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak.
14: A jak lemoniadę?
12: No też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko.
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na week.

0: Od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce.

0: to nowość w Radiu Z, Dub Dogs, Fetco i Zark. How does it feel? Ten numer możecie też kojarzyć z mediów społecznościowych. 5 minut do godziny 18. Powrót z urlopów daje się dziś we znaki kierowcom na trasach. Uważajcie zwłaszcza na kujawsko-pomorskim odcinku A1. Za chwilę szczegóły i objazdy w wiadomościach Radia Z o 18.
1: Najpierw dobra muzyka, potem świetni goście, na końcu wielki finał. Pedro Porro! Muzyka numer 1. Marcin Daniec z humorem godnym mistrza. Masterchef Dawid Wilkos z piłkarskimi przekąskami i wielki finał emocji. Wieczorem zrelacjonujemy dla Was finał Mistrzostw Świata prosto z USA. Nie przegap dnia, w którym wszyscy gramy do jednej bramki. Mistrzowska niedziela w Radiu Z. Zaczynamy jutro od 12.
2: Reklama.
3: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
4: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Poproszę oryginalnego plusza.
7: Którego?
6: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
7: Oczywiście.
6: Dziękuję.
5: Poproszę oryginalnego plusza.
7: Którego?
5: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
7: Oczywiście.
5: Dziękuję.
7: Poproszę
6: oryginalnego plusza.
7: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
6: Oczywiście.
7: Dziękuję.
8: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Expert wyprzedaj.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Król Itaki wraca do domu. Nikt nie stanie na jego drodze. Nawet bogowie. Epicka opowieść Homera. W wizjonerskiej ekranizacji reżysera Oppenheimera Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Odyseja. Od 17 lipca. Tylko w kinach.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
7: Mm-hmm.
8: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
7: O.
8: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
11: Nasza firma ma politykę B2B.
10: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
11: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
10: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
12: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
13: Po reklamie.
14: Tu Radio Z, dochodzi 18, w studiu Ola Wojciechowska, witaj.
15: Dzień dobry.
14: Zapraszamy na najnowsze wydanie wiadomości.
15: Referendum w sprawie Zielonego Ładu. Prezydent zapowiada działania. Powroty z wakacji zakorkowały drogi. Kierowcy, dajcie głośniej. Mundial na finiszu. Francja i Anglia zagrają dzisiaj o trzecie miejsce.
14: Osiemnasta.
15: Karol Nawrocki wraca do pomysłu referendum w temacie Zielonego Ładu. W przyszłym tygodniu do Senatu trafi wniosek prezydenta w tej sprawie. Bruksela zapowiedziała złagodzenie przepisów dotyczących ETS, czyli systemu handlu emisjami, ale według Karola Nawrockiego Polacy powinni zabrać w tej sprawie głos. Daniel Wrzos.
16: Według Pałacu Prezydenckiego zmiany w systemie handlu emisjami zaproponowane przez Komisję Europejską to jedynie kosmetyka, a nie głęboka reforma. Karol Nawrocki proponował kilka miesięcy temu własne propozycje, które jego zdaniem uchroniłyby europejską gospodarkę, która przez nadmiar biurokracji i ograniczeń traci konkurencyjność. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker liczy, że tym razem Senat dopuści merytoryczną debatę nad tym wnioskiem i nie zasłoni się tezą w pytaniu referendalnym.
15: W maju Senat odrzucił wniosek prezydenta. Wtedy Nawrocki zapowiedział złożenie kolejnego. Polsko-białoruska granica coraz bardziej szczelna. Na 235 prób nielegalnego wjazdu do Polski żadna nie była skuteczna. To między innymi dzięki stalowej zaporze oraz systemowi elektronicznego monitoringu, podkreśla MSWiA. I jako przykład podaje dane z roku poprzedniego, gdy ponad 15 tysięcy razy próbowano przekroczyć granicę na Podlasiu. Bardzo duży ruch jest dziś na trasach, bo wielu kierowców wraca z urlopów i skutki widać, między innymi na A1 w Kujawsko-Pomorskim. Na bramkach wyjazdowych w Lisewie postoicie ponad kwadrans i ten zator cały czas się wydłuża. A4 w Małopolsce jest nieprzejezdna w stronę Rzeszowa. Po kolizji kilku aut te problemy są na wysokości Tarnowa. Tymczasem na stacjach benzynowych ceny paliw znów z 7 z przodu. Tak jest w ten weekend, a po niedzieli będzie jeszcze drożej, zgodnie mówią eksperci.
17: Ceny benzyny notują
13: będziemy w tym tygodniu podwyżki rzędu średnio 24 groszy na litrze, benzyny 98-oktanowej 27 groszy na litrze, olej napędowy najwięcej o 33 grosze na litrze średnio.
15: Mówi Radio Z analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak. Na razie nic nie wskazuje na to, by miał wrócić pakiet promocyjny ceny paliw niżej. Premier Donald Tusk podkreśla, że państwo nie może stale finansować takich rozwiązań. Mundial wkracza w decydującą fazę. Przed nami mecz o brąz, w którym Francja zmierzy się z Anglią. Przenosimy się teraz do Nowego Jorku, gdzie jest specjalny wysłannik Radia Z, Krzysztof Wilanowski. Krzysztofie, powiedz, jak Nowojorczycy będą oglądać, no i przeżywać ten przedostatni mecz Mundialu?
17: Oferta dla kibiców jest bogata. Lokale gastronomiczne, restauracje i puby wystawiły szyldy, które zapraszają na wspólne oglądanie meczu. Są też strefy kibica, między innymi obok słynnego Mostu Bruklińskiego i w Central Parku. Jak zdradza nam Paweł Zalewski, Polak mieszkający w Nowym Jorku, można poczuć tutaj niesamowite emocje.
18: Naprawdę można poczuć rewelacyjną atmosferę. Tu jest bardzo dużo Latynosów, to oni mają piłkę we krwi. Kibicowanie z nimi, imprezowanie z nimi, to jest w ogóle jedna wielka fiesta.
17: Dzisiaj niestety pogoda może przeszkodzić w przeżywaniu piłkarskich emocji. Od rana pada tutaj rzęsisty deszcz. Zobaczymy, czy ostudzi entuzjazm kibiców. Nowy Jork, Krzysztof Wilanowski, Radio Z.
15: A początek tego meczu, meczu o trzecie miejsce, Anglia-Francja o 23.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
14: W nocy od 14 do 16 stopni, a jutro, niedziela, troszkę nas zaskoczy, bo 27 stopni prognozowane dla Warszawy, 26 dla Łodzi, tutaj burze i opady deszczu. Jeśli chodzi o Pomorze Zachodnie, na przykład w Koszalinie, to 20 stopni jedynie i bez opadów deszczu. 28 w Rzeszowie, tam ma być najgoręcej.
19: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
1: Radio Z i już.
20: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
14: 4 minuty po 18. Upalne granie bez cienia mówienia w Radio Z. Teraz u nas Rockset.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
1: Seniory, hoy le recomiendo los frutos del mar.
2: Fruktos, czyli owoce. Bierzemy?
3: Bierzemy.
1: Buen provecho.
3: A to co?
2: No, owoce, ale morza.
4: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
7: No i co, Barbara, co?
6: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo z Media Expert
9: taniej masz. Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
10: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
11: Weź Ibuprom Zatoki.
10: Ibuprom Zatoki?
11: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
10: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg.

0: idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
3: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
2: Bez cukru i glukozy.
3: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
2: A Ruszczyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
3: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
2: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
3: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
2: Dziękuję.
4: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Barbara, łatwa kasa?
12: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
12: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Nawet najlepszy zawodnik nie wygra meczu w pojedynkę. Liczy się cały skład. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
14: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
15: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
14: Nie masz pomysłu na lato?
15: Przebojowe lato z Radiem Z. Jeszcze dziś jesteśmy przy Plaza Resort w Łebie.
16: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo, największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
17: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
18: Polecam. Ewa Swoboda.
19: Po reklamie.
20: Radio Z. Muzyka numer jeden.
21: The good girl in your dreams.

0: Kolejny przystanek na trasie Lata Z – Tarnobrzeg. Już 19 lipca nad Jeziorem Tarnobrzeskim czeka na Was wieczór pełen muzycznych emocji, letniej energii i wyjątkowej atmosfery. Na scenie wystąpią Maciej Skiba, Kuba i Kuba oraz Kira. Start koncertu w niedzielę o 18. Na miejscu czekać będzie miasteczko Radia Z z konkursami, zabawami i mnóstwem atrakcji. Lato Z – muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
1: Reklama.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789.

0: promocji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Hej, człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Bufet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibufet.pl/halo i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
3: Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
2: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Colę lub Coca-Colę Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
10: Bittersweet 2.
11: Mamo, chcę pić!
12: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
13: Pewnie plusz?
11: Tak, chcę plusz!
12: Już kupuję! To najlepszy wybór?
13: Na 100%!
14: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
13: Plusz?
14: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
13: Na 100%!
14: Dziękuję!
13: Na zdrowie!
15: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
16: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11, 15.
20: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Po reklamie.

0: Najnowszy numer od Michała Szpaka, Maj w Radio Z. I 5 minut zostało do godziny 19. W Wiśle otworzono miejsce, które zachwyci każdego fana sportu. Medale, puchary, pamiątki, jakich nie zobaczycie nigdzie indziej. A to nie wszystko, bo w środku czeka też coś prosto z rajdu Dakar. O co chodzi? O tym za chwilę w wiadomościach Radio Z, punktualnie o 19.
1: Nie wszystko, co wydarzyło się w tym tygodniu, było poważne, ale wszystko może być zabawne. Największe wydarzenia, najmocniejsze wpadki i najdziwniejsze historie ostatnich dni. W wakacje wszystko smakuje lepiej, zwłaszcza komentarze Szymona Majewskiego.
2: Szymon Majewski, zapraszam.
1: Wakacyjna lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. W niedzielę od 10:00, tylko w Radiu Z.
3: Reklama.
4: Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok. 100% soku NFC. Z najlepszych owoców bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalnysok.pl.
5: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
5: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
10: Panie Pascalu, no jakby to...
9: A widziała pani?
10: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
9: I w niej pewnie jeszcze więcej.

0: na mediaexpert.pl.
1: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają? Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
2: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: W

0: promocji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
3: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongqi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongqi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongqi. Feel Premium.
4: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: dniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Po reklamie.
2: Za chwilę 19, słuchacie Radia Z. Ola Wojciechowska w studiu. Czas na wiadomości. Zapraszamy.
3: Druzgocące wnioski NIK-u po kontroli na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Powstaje plan omijania cieśniny Ormus. To pomysł USA. Sportowa historia Adama Małysza w Wiśle, w wyjątkowym miejscu.
2: Dziewiętnasta.
3: To nie nieprawidłowości, to zapaść. Najwyższa Izba Kontroli przekazała raport z kontroli szpitalnych oddziałów ratunkowych. Okazuje się, że na SOR-ze zmęczony i przepracowany personel to norma, tak samo jak gigantyczne kolejki pacjentów. O szczegółach tych ustaleń teraz reporter Radia Z Marcin Friedrich.
4: Kontrolerzy znaleźli właściwie tylko jeden plus w polskim systemie ratownictwa. Nieźle wyposażone karetki. W wielu województwach na ich przyjazd potrzebujący muszą jednak czekać dłużej niż przewidują to przepisy. Równie niebezpieczny dla pacjentów może być także przepracowany personel. W wielu wypadkach lekarze pracowali nieprzerwanie ponad dobę.
5: W skrajnym przypadku w szpitalu powiatowym w Swolęcinie przez 144 godziny.
4: Wyliczał rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny. Kontrolerzy zwracają też uwagę, że wielu pacjentów traktuje SOR-y jako alternatywę dla przychodni. Marcin Friedrich, Radio Z.
3: W ocenie NIK nie ma na co czekać. Resort zdrowia musi jak najszybciej zrobić coś, by lekarzy medycyny ratunkowej na SOR-ach było więcej. Donald Trump ma nowy plan. Chce ograniczyć znaczenie cieśniny Ormus w globalnym transporcie i zastąpić ten szlak innymi trasami, także lądowymi. USA pracują nad tym pomysłem wspólnie z Syrią, Jordanią, Turcją, Libanem i Egiptem. Na wprowadzenie go w życie dają sobie 2 lata. Według doniesień w grę wchodzą korytarze lądowe i energetyczne przez Irak, Syrię i Turcję do portów nad Morzem Śródziemnym. Łódzkie stawia na łapanie deszczówki. W centralnej Polsce rusza pilotażowy program retencji wody, którego celem jest lepsze wykorzystanie tej z opadów. Samorządy kupią zbiorniki na deszczówkę i przekażą je mieszkańcom. Więcej reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
6: Retencja wody, czyli zatrzymywanie deszczówki i wykorzystywanie jej później, gdy jest najbardziej potrzebna, to jeden z najskuteczniejszych sposobów na walkę z suszą. To też coś, co można robić tu i teraz, a to szczególnie ważne, mówił mi jako hydrolog profesor Tomasz Jurczak.
7: Obecne zmiany klimatyczne wymagają pilnych praktycznie interwencji, żeby zacząć działać.
6: Woda gromadzona w zbiornikach ma służyć do podlewania ogrodów, trawników czy roślin ozdobnych, tak by pomóc ograniczyć zużycie wody z sieci wodociągowej. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
3: Rozwiązanie, które chce wprowadzić 16 gmin w Łódzkiem, złagodzi też skutki intensywnych opadów i ograniczy podtopienia. Nowe miejsce dla fanów sportu powstało w Wiśle. Medale, puchary, wyjątkowe pamiątki, interaktywne ekspozycje, a nawet samochód z rajdu Dakar można zobaczyć w Beskidzkim Centrum Narciarstwa imienia Adama Małysza. Budowa obiektu kosztowała ponad 20 milionów złotych i od początku budziła emocje. Sam Adam Małysz przekonuje jednak, że znaczenia tego miejsca nie da się przeliczyć na pieniądze.
8: To miejsce zarazi jeszcze nie jednego młodego skoczka, ale nie tylko skoczka, każdego sportowca, tego, który już uprawia sport, ale też ci, którzy przyjadą tutaj, to będą, zobaczą coś i zobaczą, że przez sport można naprawdę bardzo dużo zdziałać.
3: W centrum są też trofea Piotra Żyły i naszego nowego, młodego mistrza, Kacpra Tomasiaka.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
2: W nocy między 14 a 16 stopni deszcz ma się uspokoić i przestać padać, natomiast w niedzielę będzie gorąco w centrum kraju, na przykład w Warszawie 27 i do tego burze. Burze prognozowane są także m.in. w Łodzi, Katowicach, Krakowie, Opolu czy Wrocławiu. Nie padać ma w Koszalinie.
9: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
10: Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.

0: Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
8: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
10: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Arturo Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
11: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
12: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
11: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
12: Wygodnie i za darmo.
11: No.
13: Teraz w Media Expert.

0: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
1: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
0: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
5: Zaraz część posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
11: na mediaexpert.pl?
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
13: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj z kartą Moja Biedronka na czele Ataku. Napój energetyzujący Black. Wybrane rodzaje 250 ml. 3+3 gratis. Limit 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Pod bramką Pepsi lub Pepsi Zero Cukru.

0: Kolejny przystanek na trasie Lata Z – Tarnobrzeg. Już 19 lipca nad Jeziorem Tarnobrzeskim czeka na Was wieczór pełen muzycznych emocji, letniej energii i wyjątkowej atmosfery. Na scenie wystąpią Maciej Skiba, Kuba i Kuba oraz Kira. Start koncertu w niedzielę o 18. Na miejscu czekać będzie miasteczko Radia Z z konkursami, zabawami i mnóstwem atrakcji. Lato Z – muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
1: Reklama. A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
2: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami. I oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
1: Nie masz pomysłu na lato?
2: Przebojowe lato z Radiem Z. Jeszcze dziś jesteśmy przy Plaza Resort w Łebie.
3: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo. Największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
4: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
5: Polecam. Ewa Swoboda.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
9: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
10: Bittersweet.
11: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Marian?
7: Hmm?
6: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
7: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
6: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
7: O, i to lubię najbardziej.
12: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
13: Ale chyba nie włosów.
12: Akurat włosy wypadają mi garściami.
13: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
12: Ale łysienia u ciebie nie widać.
13: No właśnie.
14: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
15: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
18: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
19: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
20: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
19: Bez cukru i glukozy.
20: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
19: A ruszczyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
20: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
19: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
20: Suplement diety plusz elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
19: Dziękuję.
6: Po reklamie.
0: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: to The Balsa Magnetic. A my już za chwilę pokłonimy się Państwu w Party ZC, ale wcześniej 20 i nasze wiadomości. Koniecznie bądźcie z nami.
1: Głos, którego nie można pomylić z żadnym innym. Wokalista, którego pokochał cały świat. Teddy Swims.
2: Hey, it's Teddy Swims and this is Radio Z.
1: Jedyny radiowy wywiad w Polsce tylko dla Radia Z. Już w najbliższą środę po 15. Radio Z. Muzyka numer 1.
3: Reklama.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
5: Którego?
4: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
5: Oczywiście.
4: Dziękuję.
6: Poproszę oryginalnego plusza.
5: Którego?
6: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
5: Oczywiście.
6: Dziękuję.
5: Poproszę...
4: Oryginalnego plusza?
5: Tak.
4: Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
5: Oczywiście.
4: Dziękuję.
7: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
10: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
12: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
13: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
14: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
13: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
15: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
10: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
16: W lodówce tej nowej!
17: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert.
18: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
19: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
20: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
19: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
20: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
21: 3, 17, 41.
22: Co tak liczysz?
21: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
22: O, ja też umiem liczyć.
23: 8, 11, 15.
24: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: Po reklamie.
0: Mamy sobotę, 18 lipca, to jest Radio Z, z nami jest Ola Wojciechowska. Czas na wiadomości.
26: Prezydent Węgier kończy kadencję, podpisał poprawkę do konstytucji. Upały, wyzwaniem dla osób bezdomnych, w Łodzi dostaną za darmo bidony. Podwyżka i zadyszka. Nikotyna w Niemczech radykalnie zdrożeje. Prezydent Węgier Tomasz Szuljok podpisał poprawkę do konstytucji i kończy kadencję. W mediach społecznościowych skrytykował nowe przepisy, ale dodał, że nie ma prawnych możliwości, by je zakwestionować. Szuljok to polityczny sojusznik byłego premiera Viktora Orbana. Nowego prezydenta Węgier wybierze parlament zdominowany przez partię Petera Madziara. A w polskiej polityce spór o stowarzyszenia, który podsycił napięcie w Prawie i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński spotkał się z Mateuszem Morawieckim. Władze partii domagają się rozwiązania stowarzyszeń, w tym założonego przez byłego premiera Rozwój Plus. Po spotkaniu z prezesem PiS Morawiecki napisał w mediach społecznościowych, że tutaj cytat: Polska wygra wtedy, gdy patrioci będą budować mosty między sobą, a nie mury. O szczegółach Daniel Wrzos.
1: Spotkanie obu premierów nie doprowadziło do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Politycy PiSu, którzy działają w stowarzyszeniach, mają czas do czwartku, żeby złożyć oświadczenie, że rezygnują z członkostwa w takiej organizacji lub zostaną wykluczeni z partii. Członkowie Rozwoju Plus napisali list do prezesa Kaczyńskiego, w którym piszą o zachowaniu jedności i otwartości. Jeszcze nie urodził się taki intrygant, który podzieli mnie z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, napisał po spotkaniu Morawiecki.
26: Z Kaczyńskim nie zamierza natomiast dyskutować Jacek Sasin, który zapowiedział, że swoje stowarzyszenie rozwiąże. Upały, które dokuczają nam wszystkim, są wyzwaniem także dla osób żyjących na ulicy. Dlatego w Łodzi ruszyła zbiórka bidonów i butelek na wodę, które trafią do osób w kryzysie bezdomności. Akcję prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Po pierwszej fali tegorocznych upałów wyczerpały się zapasy przekazywane przez streetworkerów osobom potrzebującym, mówi Radiu Z Piotr Kowalski z łódzkiego MOPS-u.
2: Niestety warunki atmosferyczne są jakie są, nie zawsze jest łatwiej. Stąd też latem wspieramy osoby w kryzysie także dodatkowo w taki sposób, że prowadzimy zbiórkę butelek wielorazowego użytku, bidonów, też termosów, bo czasem łatwiej w nich na przykład utrzymać zimną wodę latem.
26: Bidony i butelki można przenosić do głównej siedziby łódzkiego MOPS-u. Tragiczne skutki burzy w szwajcarskich Alpach. Prawie 100 owiec zginęło po uderzeniu pioruna w kantonie Valais w południowej Szwajcarii. Zwierzęta przebywały na górskiej łące na wysokości 2,5 tysiąca metrów, gdy nad regionem przeszła gwałtowna burza. Przestraszone hukiem zbiły się w zwarte stado na ogrodzonym terenie i wtedy w to miejsce uderzył piorun. Do usunięcia padłych zwierząt trzeba było użyć śmigłowca. Nadchodzą trudne czasy dla palaczy papierosów w Niemczech. Już niebawem za paczkę trzeba będzie płacić kilka euro więcej, bo niemiecki rząd szykuje się do podwyżki podatku tytoniowego. O tych planach poinformowało właśnie Federalne Ministerstwo Finansów w Berlinie.
3: Już niedługo paczka 20 papierosów będzie w Niemczech kosztować średnio prawie 12 euro, czyli w przeliczeniu nieco ponad 50 zł. Podwyżka nastąpi w czterech etapach i będzie skutkiem wzrostu o 1/3 podatku tytoniowego. Połowę ceny detalicznej papierosów stanowi w Niemczech właśnie podatek odprowadzany do budżetu. Oficjalnie podwyżka ma przyczynić się do zmniejszenia liczby palaczy wśród młodzieży, ale wiadomo, że celem jest także łatanie dziur w budżecie. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
26: A znawcy tytoniowego tematu przewidują, że Niemcy będą jeździć po tańsze papierosy do Polski i Czech. A my już teraz przenosimy się do Nowego Jorku. Jest tam Krzysztof Wilanowski, który ma dla nas wiadomości sportowe.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Niespełna 3 godziny zostały do przedostatniego meczu piłkarskich Mistrzostw Świata. Przed nami mecz o trzecie miejsce, nazywany też małym finałem lub finałem pocieszenia. I Francuzi oraz Anglicy tak właśnie do tego podchodzą, o czym mówi trener synów Albionu, Thomas Tuchel. Jesteśmy bardzo rozczarowani, chcieliśmy zdecydowanie więcej, chcieliśmy zagrać w finale. Wierzyliśmy, że jesteśmy w stanie tego dokonać. Zbudowaliśmy coś, co mogło nam pomóc w realizacji tego celu, ale teraz już nie możemy dramatyzować. Początek meczu o brąz o 23:00, a teraz kolarz Twój Tour de France. Tadej Pogacar wygrał 14 etap wyścigu. Słoweniec powiększył przewagę w klasyfikacji generalnej. Drugiego w niej Duńczyka Jonasa Vingegora wyprzedza już o 4,5 minuty. Pogacar coraz bliżej piątego triumfu w Wielkiej Pętli. Wyścig zakończy się 26 lipca. Finisz na Polach Elizejskich w Paryżu.
23: Na program zaprasza sponsor. Dystrybutor włoskich płynów do płukania Tesori d'Oriente. tesoridoriente.pl.
0: Noc będzie spokojniejsza niż poprzednia, choć na wschodzie i południowym wschodzie wciąż możliwe będą przelotne opady i burze. Nad ranem popada także miejscami na Pomorzu i południowym zachodzie, a lokalnie pojawią się mgły. Temperatura od 12 do 17 stopni. No to my już zaczynamy dogrzewanie. Partyzetka. Hubert Radzikowski, dobry wieczór, witajcie.
23: Na program zaprosił sponsor. Dystrybutor włoskich płynów do płukania Tesori d'Oriente. tesoridoriente.pl
4: Partyzetka. Najlepsze party tylko w Radiu Z. Partyzetka.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.

0: No to była dopiero podróż w czasie. Big day i dzień gorącego lata. No były takie czasy, kiedy największym problemem było to, czy starczy baterii w Walkmanie, a nie procentów. W telefonie oczywiście. Chyba właśnie dlatego tamte wakacje wspominamy z takim sentymentem. Fajne małżeństwo z Olsztyna. Big day. Anna Zalewska i Marcin Ciurapiński w 96 roku zafundowali nam taką piosenkę, a młodzież czasów obecnych, czyli Kuban Mrozu i Faust, martwią się, żeby te nasze wakacje wyglądały jak najlepiej. Te urlopy, żeby były udane i ta pogoda. Zanim spadnie deszcz, to już za chwilę w Radiu Z. Tańczymy, bawimy się, szalejemy. To jest Party Zetka. Do tego wakacyjna. No to ognia.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
2: Reklama.
3: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5: Jeśli góry, to tylko pieniny. I hotel budowlani Wellness and Medicomplex zachwyca wyjątkową panoramą Szczawnicy, relaksem w strefie wellness, regionalnymi smakami i rodzinnym wypoczynkiem. Twój wyjątkowy adres w Pininach przez cały rok. Spabudowlani.pl.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Szukasz wakacji idealnych? Mazurski Raj zaprasza! Czeka tu na was wielki hotelowy ogród, piaszczysta prywatna plaża i basen Infinity na upalne dni. Strzelnica sportowa, rejsy katamaranem oraz całoroczne animacje dla dzieci i dorosłych. Do tego wyśmienite jedzenie. Mazurski Raj. Idealny wybór na każdą pogodę.
10: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
11: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
12: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
13: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
14: Na zdrowie.
13: Dziękuję.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na ten... mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara na mediaexpert.pl.
20: Kolejny przystanek na trasie Lata Z – Tarnobrzeg. Już 19 lipca nad Jeziorem Tarnobrzeskim czeka na was wieczór pełen muzycznych emocji, letniej energii i wyjątkowej atmosfery. Na scenie wystąpią Maciej Skiba, Kuba i Kuba oraz Ira. Start koncertu o godzinie 18. Na miejscu czekać będzie miasteczko Radia Z z konkursami, zabawami i mnóstwem atrakcji. Na wydarzenie zapraszają Łukasz Nowak, prezydent Tarnobrzega, i Paweł Bartoszek, starosta Tarnobrzeski oraz Radio Z.
21: Murawa ma jeden kolor. Dobrze, że Weekend ma ich ponad 250. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
22: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już dziś widzimy się w Poddębicach na Placu Kościuszki. Przebojowe lato z Radiem Z. Do zobaczenia!
23: Rodzinne chwile podczas aktywnie na lato zapewnia sponsor, producent kawy Educho Family.
14: Po reklamie.
20: Nie podpieraj ściany. Baw się razem z nami. To jest Party Zetka w Radiu Z.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart.

0: A ten utwór pamiętacie? Tak też brzmią wakacje w Radiu Z.
1: The girl next door, you know? I don't know what to do.
2: Say it wasn't you.
1: All right.

0: Odnoszę wrażenie, że to może być ulubiony numer naszych dzieciaków. It wasn't me, to nie ja, Shaggy i Rick Rock w Radiu Z. To jest Party Zetka. Piosenka ma 26 lat, nie przymierzając, a naprawdę jest bardzo aktualna. No brawo, artyści! Calvin Harris, Ellie Goulding, I Need Your Love już za chwilę też Roxanne, Cyndi Lauper. To wszystko w Party Z, czyli w programie, który ma za zadanie jedno: zmusić was do tańca.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. Trzy sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.

0: lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongqi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongqi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongqi. Feel Premium.
3: Jeśli góry, to tylko pieniny. I hotel budowlani Wellness and Medicomplex zachwyca wyjątkową panoramą Szczawnicy, relaksem w strefie wellness, regionalnymi smakami i rodzinnym wypoczynkiem. Twój wyjątkowy adres w Pieninach przez cały rok. Spabudowlani.pl.
4: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
5: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
4: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6: Szukasz wakacji idealnych? Mazurski Raj zaprasza! Czeka tu na Was wielki hotelowy ogród, piaszczysta prywatna plaża i basen Infinity na upalne dni. Strzelnica sportowa, rejsy katamaranem oraz całoroczne animacje dla dzieci i dorosłych. Do tego wyśmienite jedzenie. Mazurski Raj. Idealny wybór na każdą pogodę.
7: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
8: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert.
14: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już dziś widzimy się w Poddębicach na Placu Kościuszki. Przebojowe lato z Radiem Z. Do zobaczenia!
15: Rodzinne chwile podczas aktywnie na lato zapewnia sponsor, producent kawy Eduszo Family.
16: Po reklamie.
17: Najlepsze party tylko w Radiu Z.

0: być gdzie.
1: Młody, sympatyczny, utalentowany Jasiek Piwowarczyk. Halo Houston. My żadnego problemu nie mamy, zaznaczam. Za 4,5 minuty będzie 21. Wtedy w Radiu Z wiadomości, a po nich wracamy na parkiety, czyli Party Zetka trwa.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już dziś widzimy się w Podnębicach na Placu Kościuszki. Przebojowe lato z Radiem Z. Do zobaczenia!
4: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
5: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
6: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
7: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
8: Bittersweet.
9: Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok, 100% soku NFC, z najlepszych owoców bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalnysok.pl.
10: Król Itaki wraca do domu. Nikt nie stanie na jego drodze. Nawet bogowie. Epicka opowieść Homera. W wizjonerskiej ekranizacji reżysera Oppenheimera Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Odyseja. Od 17 lipca. Tylko w kinach.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
3: Szukasz wakacji idealnych? Mazurski Raj zaprasza! Czeka tu na Was wielki hotelowy ogród, piaszczysta prywatna plaża i basen Infinity na upalne dni. Strzelnica sportowa, rejsy katamaranem oraz całoroczne animacje dla dzieci i dorosłych. Do tego wyśmienite jedzenie. Mazurski Raj. Idealny wybór na każdą pogodę.
14: Poproszę oryginalnego plusza.
15: Którego?
14: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
15: Oczywiście.
14: Dziękuję.
16: Poproszę oryginalnego plusza.
15: Którego?
16: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
15: Oczywiście.
16: Dziękuję.
14: Poproszę
15: oryginalnego plusza.
14: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
15: Oczywiście.
14: Dziękuję.
17: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11, 15.
17: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Jeśli góry, to tylko pieniny. I hotel budowlani Wellness and Medicomplex zachwyca wyjątkową panoramą Szczawnicy, relaksem w strefie wellness, regionalnymi smakami i rodzinnym wypoczynkiem. Twój wyjątkowy adres w Pininach przez cały rok. Spabudowlani.pl.
22: Po reklamie.
1: 21 się zbliża, z nami jest Ola Wojciechowska, a to znak, że czas na wiadomości.
23: W Ukrainie znów zmiany. Ważny generał ma stracić stanowisko w armii. Uzależnienia cyfrowe. W Krakowie powstanie specjalny ośrodek. Pierwszy ważny sprawdzian za nimi. Czas na wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
1: 21.
23: Kolejne zmiany szykują się na wysokich szczeblach władzy w Ukrainie. Po dymisji ministra obrony Michała Fedorowa stanowisko może stracić także naczelny dowódca armii, generał Oleksandr Syrski. Takie informacje podaje Financial Times, powołując się na źródła w Kijowie. Według gazety Zełenski rozważa jego odwołanie w czasie trwających protestów i politycznych napięć w kraju. W Krakowie będzie pierwsze w Polsce centrum leczenia uzależnień cyfrowych. Powstanie przy szpitalu dziecięcym imienia Świętego Ludwika. Ogłoszono właśnie przetarg na projekt i budowę placówki. A na jaką pomoc konkretnie będą tam mogli liczyć przyszli pacjenci? O tym powie reporter Radia Z Daniel Wrzos.
0: Centrum leczenia uzależnień cyfrowych u dzieci i młodzieży znajdzie się nowy oddział psychiatryczny na 15 łóżek. Pojawi się też poradnia leczenia zaburzeń związanych z nadmiernym korzystaniem z internetu czy gier komputerowych. Mówi wojewoda małopolski Łukasz Smułka.
8: Bardzo często dzieci w domach, czy też na placach zabaw trzymają zamiast w ręku piłkę, czy też książkę, trzymają telefony komórkowe i potrzebują wsparcia. O to apelowali i apelują rodzice.
0: Nowa placówka ma być otwarta za 3 lata.
23: Powstanie Centrum Leczenia Uzależnień Cyfrowych ma kosztować 100 milionów złotych. Zmiany w unijnym systemie ETS nie zadowalają przemysłu. Komisja Europejska chce złagodzić część zasad handlu emisjami CO2, który wpływa na ceny energii i koszty produkcji. Jest to odpowiedź między innymi na postulaty Polski. Związkowcy podkreślają jednak, że te zmiany będą tylko kosmetyczne i nie rozwiążą najważniejszych problemów. Zdaniem szefa Sierpnia 80 Bogusława Ziętka, firmy z Europy nadal będą przegrywać z producentami z Azji.
19: Nie ma możliwości pogodzenia polityki klimatycznej Unii Europejskiej z bezpieczeństwem państw Unii Europejskiej i z odbudową gospodarki europejskiej. Albo to, albo to. Kompromisu tu nie będzie.
23: Komisja Europejska proponuje między innymi więcej darmowych uprawnień dla przemysłu. Glony krzyżują plany wczasowiczów. Z powodu ich zakwitu zamknięto część kąpielisk w Opolskiem. Chodzi o miejsca chętnie odwiedzane przez turystów nad jeziorem w Kluczborku i na jeziorze Nyskim. Pozostałe 11 kąpielisk w Opolskiem czeka. Tam możecie się kąpać. Szkoły ponadpodstawowe ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia. Kończy się tym samym pierwszy etap rekrutacji. W wielu miastach nadal dostępne są wolne miejsca, o które będzie można ubiegać się w kolejnej turze rekrutacji. Tym pierwszym poważnym edukacyjnym wyborom towarzyszą też duże emocje. Nie brakuje ich przed warszawskim liceum imienia Stefana Batorego.
22: Nie spodziewałam się takich wyników, w ogóle nie miałam w planach iść tutaj. Chciałabym na medycynę się udać.
24: Przestrzegam wszystkich rodziców, którzy mają pierwsze dziecko, że no stres jest.
25: Bardzo zadowolone z pierwszego wyboru się dostała, więc szczęśliwa na wakacjach, dostała już wiadomość.
26: Wysiłek się opłacił, więc jestem bardzo dumny z dziecka. No i teraz życzę powodzenia na tej nowej drodze.
27: Brat jest na obozie i z mamą tutaj przyszliśmy zobaczyć, czy się dostał. Się udało, że się dostał, także jesteśmy bardzo zadowoleni.
23: Uczniowie muszą teraz potwierdzić, że chcą rozpocząć naukę w konkretnej placówce. Potem zostaną opublikowane ostateczne listy przyjętych. A teraz Nowy Jork, gdzie mamy specjalnego wysłannika Radia Z i Mundial. Krzysztof Wilanowski ma dla Was wiadomość. Wiadomości sportowe.
28: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
29: Odliczamy do meczu o brąz na piłkarskich mistrzostwach świata. 2 godziny zostały do pierwszego gwizdka w pojedynku Francuzów z Anglikami. Lepszego tego pojedynku typuje dla nas trener klubu polonijnego Stal Mielec Nowy Jork, Paweł Zalewski.
30: Stawiam na Francję, bo Anglia może się po tym meczu psychicznie nie podnieść.
29: Początek meczu o brąz o 23:00. W tym samym czasie kolejny mecz na turnieju Ligi Narodów w Chicago zaczną nasi siatkarze. Przed nami hit. Rywalami Polaków będą mistrzowie olimpijscy, Francuzi.
31: Francuzi są może w troszkę słabszym składzie niż moglibyśmy sobie ich wyobrazić, gdyby przyjechały te największe nazwiska. Natomiast to są zawsze bardzo, bardzo groźni zawodnicy, bardzo groźny zespół. Zespół, który ma naprawdę wielu utalentowanych zawodników, także łatwo nie będzie.
29: Mówił nasz libero Jakub Popiwczak. To trzeci mecz Polaków na turnieju w Chicago. Wcześniej wygrali z Bułgarią i Brazylią oba mecze po 3-0. Biało-czerwoni są na 4. miejscu w tabeli Ligi Narodów. Francuzi zajmują 11. pozycję.
28: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Niedziela zapowiada się ciepła, ale nie wszędzie będzie spokojnie. Miejscami, zwłaszcza w centrum i na południu kraju, pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie także z gradem. Temperatura od 20 stopni nad morzem do 28 stopni na południowym wschodzie. Dobry wieczór, tu Hubert Radzikowski w Radiu Z. Party Zetka trwa.
28: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Party Zetka w Radiu Z.

0: Gazety Zetka. W Radiu Z.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.

0: Ja się ogromnie cieszę, że sobotni wieczór spędzacie z Partyzetką w Radiu Z. Filter Funk SOS, Message in a Bottle, no i głos, wiadomo, Stinga. Moi drodzy, dzisiaj jest wyjątkowy dzień, Światowy Dzień Słuchania. I żeby dowcip uzupełnić, to mam ostre zapalenie prawego ucha, ale lewym mogę. Także jestem z wami i słucham. David Agety z CEO Beautiful People za chwilę. Za chwilę też Mrozu, za chwilę Luna, Vamos a la Playa, czyli wakacje w pełnej odsłonie, jak to w Partyzetce.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Szukasz wakacji idealnych? Mazurski Raj zaprasza! Czeka tu na was wielki hotelowy ogród, piaszczysta prywatna plaża i basen Infinity na upalne dni. Strzelnica sportowa, rejsy katamaranem oraz całoroczne animacje dla dzieci i dorosłych. Do tego wyśmienite jedzenie. Mazurski Raj. Idealny wybór na każdą pogodę.
5: Poproszę oryginalnego plusza.
6: Którego?
5: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
6: Oczywiście.
5: Dziękuję.
7: Poproszę oryginalnego plusza.
6: Którego?
7: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
6: Oczywiście.
7: Dziękuję.
6: Poproszę...
8: Oryginalnego plusza?
6: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
8: Oczywiście.
6: Dziękuję.
9: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
10: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
11: Bittersweet.
12: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
13: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
12: ci panowie z Media Expert.
13: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
14: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Jeśli góry, to tylko pieniny. I hotel budowlani Wellness and Medicomplex zachwyca wyjątkową panoramą Szczawnicy, relaksem w strefie wellness, regionalnymi smakami i rodzinnym wypoczynkiem. Twój wyjątkowy adres w Pininach przez cały rok. Spabudowlani.pl.
16: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongqi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongqi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongqi Feel Premium.
17: Król Itaki wraca do domu. Nikt nie stanie na jego drodze. Nawet bogowie. Epicka opowieść Homera w wizjonerskiej ekranizacji reżysera Oppenheimera Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Odyseja od 17 lipca. Tylko w kinach.
12: Marian, a gdzie mogę kupić
13: na ten... mediaexpert.pl.
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara na mediaexpert.pl.
18: 3,17,41.
13: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11, 15.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Dziś w Wyborczej. Miliony ludzi czekają na premierę Odysei Christophera Nolana. Komu nie po drodze z tą wizją? Czy nieznajomość Homera szkodzi? Kup dziś Wyborczą. Dużo dobrego czytania.
22: Po reklamie.
23: Karaoke w samochodzie? Czemu nie? Radio Z. Muzyka numer 1.

0: No, pamiętam ten moment. 20 lat temu podróż do Lublina na żużel. No bo wiadomo, jak do Lublina, to na żużel. I po drodze Wind of Hope, Eugenia Wlasowa i Andrew Donalds. I ta piosenka po części stała się ilustracją do wspomnienia z mojego życia. I tak sobie pomyślałem wtedy, bo to akurat leciało w Radiu Z, że kiedy się zapowiem. No i proszę bardzo, tak też się stało. Wujek Radzik i ta piosenka, to jest Party Zetka w Radiu Z. Wspominamy i tańczymy, bawimy się fantastycznie, bo za chwilę Bob Sinclair, Akcent, za chwilę też Matkon. Na co tu narzekać? Nie ma na co. Sobota, wieczór, pięknie. No to bawmy się.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: 3,17,41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
3: 8,11,15. A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 złotych rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Dziś w Wyborczej. Miliony ludzi czekają na premierę Odysei Christophera Nolana. Komu nie po drodze z tą wizją? Czy nieznajomość Homera szkodzi? Kup dziś Wyborczą. Dużo dobrego czytania.
2: Po reklamie.

0: Topiki Becky G w Radio Z. Sorry Papi, to jest Party Zetka. Sorry Papi, chwila przerwy, będą wiadomości, a później tańczymy znowu, dobrze? Radio Z
1: i już. Najpierw dobra muzyka, potem świetni goście, na końcu wielki finał. Pedro Porro! Muzyka numer 1. Marcin Daniec z humorem godnym mistrza. Masterchef Dawid Wilkos z piłkarskimi przekąskami i wielki finał emocji. Wieczorem zrelacjonujemy dla Was finał Mistrzostw Świata prosto z USA. Nie przegap dnia, w którym wszyscy gramy do jednej bramki. Mistrzowska niedziela w Radiu Z. Zaczynamy jutro od 12.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
6: Na zdrowie.
5: Dziękuję.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Dziś w Wyborczej. Miliony ludzi czekają na premierę Odysei Christophera Nolana. Komu nie po drodze z tą wizją? Czy nieznajomość Homera szkodzi? Kup dziś Wyborczą. Dużo dobrego czytania.
2: Po reklamie.
0: Sobota, 18 lipca, słuchacie Radio Z, zbliża się 22. Z nami Ola Wojciechowska i wiadomości.
12: Niemcy obawiają się zamachu. Alert podniesiono do wysokiego poziomu. Zgubiony portfel to już nie problem. Polacy postawili na smartfony. Anglia albo Francja. Za godzinę mecz o brązowy medal Mistrzostw Świata.
0: 22.
12: Niepokojące sygnały niemieckiego wywiadu. Po ich ujawnieniu w kraju podniesiono do wysokiego stopień zagrożenia atakiem terrorystycznym, przekazał niemiecki minister spraw wewnętrznych. O szczegółach wiadomo niewiele, ale zagrożenie ma być konkretne i realne, a celem mogą być instytucje państwowe i obywatele, powiedział szef resortu Aleksander Dubrindt. Lotnisko Chopina ma za sobą rekordowe półrocze. Od stycznia do czerwca warszawski port obsłużył prawie 12 milionów pasażerów. Rekordowa liczba pasażerów to też rekordowe wyzwania. Kolejki do kontroli bezpieczeństwa są naprawdę duże, mówi rzecznik lotniska Chopina Piotr Rudzki.
13: Musimy pamiętać, że samolot na nas nie poczeka. Wielokrotnie słyszałem pasażerów rozmawiających, że jak już się odprawialiśmy, to samolot poczeka. Nie, to, że samoloty odlatują bez pasażerów, zdarza się.
12: Aby uniknąć takich przygód, na lotnisko trzeba przyjechać co najmniej 2 godziny przed lotem. A skoro już lecimy na zagraniczne wakacje, przed powrotem z nich warto sprawdzić, jakie pamiątki kupiliśmy. Niektóre suweniry mogą okazać się nielegalne i słono nas kosztować podczas kontroli. O szczegółach teraz reporter Radia Z, Mateusz Szkudlarek.
14: Przedmioty wykonane z kości słoniowej, rogów nosorożca, koralowców, skóry dzikich zwierząt, muszle, produkty lecznicze ze składnikami pochodzenia zwierzęcego. Na przywiezienie takich rzeczy zgodnie z tak zwaną konwencją waszyngtońską trzeba mieć pozwolenie. I warto o tym pamiętać, podkreśla Magdalena Janiszewska z łódzkiego Orientarium.
15: Niewiele osób w ogóle orientuje się, że istnieją jakiekolwiek przepisy regulujące przewóz tego typu pamiątek.
14: Za nielegalny przewóz takich pamiątek w skrajnym przypadku grozi do nawet 5 lat więzienia. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
12: Dlatego z urlopu najbezpieczniej przewozić rzeczy niepochodzące z natury. Najmniej ryzykowne będą ceramika, lokalne przyprawy czy niezawodny magnes na lodówkę. Telefon coraz częściej zastępuje portfel. Z najnowszego badania wynika, że ponad połowa Polaków wychodzi z domu bez portfela i korzysta wyłącznie ze smartfona. Ponad 80% z nas uważa, że mobilna aplikacja bankowa pozwala oszczędzić czas. Coraz częściej służy do płacenia parkingów, kupowania biletów komunikacji miejskiej czy do ubezpieczeń. Wygląda więc na to, że zgubiony portfel to już teraz jest mniejszy problem niż rozładowany smartfon. Już tylko godzina dzieli nas od meczu, którego stawką jest brązowy medal piłkarskich Mistrzostw Świata. Francuzi z Anglikami zagrają o miejsce na najniższym stopniu podium. Łączymy się z Nowym Jorkiem i naszym specjalnym wysłannikiem na Mundial, Krzysztofem Wilanowskim. Krzysztof, sporo dyskusji jest wokół tego spotkania. Mecz o trzecie miejsce w ogóle jest potrzebny?
6: To finał pocieszenia. Musimy pamiętać, że spotkają się w nim dwie ekipy, które miały wielkie aspiracje, a muszą zadowolić się tylko walką o brąz. Zarówno trener Anglików Thomas Tuchel, jak i szkoleniowiec Francuzów Didier Deschamps nie kryli rozczarowania faktem, że przyjdzie im zagrać dzisiaj, a nie jutro w finale. Najlepiej byłoby dla nas, gdyby tego meczu w ogóle nie było, mówił selekcjoner Le Bleu. To spotkanie jednak jest i obie ekipy wyjdą na boisko, a lepiej do domu wrócić z brązem niż z niczym. Nowy Jork, Krzysztof Wilanowski, Radio Z.
12: Początek meczu o trzecie miejsce, dokładnie o 23.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: To tutaj szybciutko, bo się należy. Juniorzy Abramczyk Polonii Bydgoszcz najlepsi w Polsce. Młodzieżowe Mistrzostwa Par Klubowych w Krośnie. Zgarnęli chłopaki i jadą do domu się cieszyć. A my się cieszymy, że jutro będzie całkiem niezła pogoda, bo jak spojrzeć na termometry, to nawet do 28 stopni. No niestety, miejscami w centrum i na południu pojawią się przelotne opady i burze.
1: Party Zetka w Radiu Z. Na bok troski, na bok smutki.
0: Dobry wieczór, tu Hubert Radzikowski, ale nie martwcie się, wbrew temu, co śpiewają Kuba i Kuba, nie stygnie lato w ich piosence i owszem, ale w rzeczywistości ono ma się ku lepszemu, naprawdę, i będzie coraz goręcej, a w ogóle to będzie fajnie, bo to jest Party Zetka i już.

0: Ja to mam takie wrażenie, że tworząc tę piosenkę, oni się spotkali przy grillu i patrząc na skwierczącą kaszanę, tak się bujali i tam daram, daram, run river, śpiewając sobie, stwierdzili, dobra, nagramy. No i nagrali. I jest David Guetta, Alok, Stick Figure w Radiu Z, Party Z-ka trwa. Za chwilę facet, który jest mega szczęśliwy, bo jego tato jest właściwie właścicielem połowy Dominikany, więc jak chce na wakacje lecieć, to leci. Enrique Iglesias, Be With You, ale wyśpiewał sobie tyle, że może lecieć gdzie chce. Poza tym będzie Kygo, będzie też Nelly, Kelly Rowland. No i będziecie wy, koniecznie.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lorde, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
3: Bittersweet.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
5: Którego?
4: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
5: Oczywiście.
4: Dziękuję.
6: Poproszę oryginalnego plusza.
5: Którego?
6: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
5: Oczywiście.
6: Dziękuję.
5: Poproszę
4: oryginalnego plusza.
5: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
4: Oczywiście.
5: Dziękuję.
7: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: na ten... Na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Po reklamie.
11: Hi, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Z.

jest rewelacyjna piosenka Another i 54 Ultra Talk to You w Radiu Z. A teraz piosenka, która nie potrzebuje paszportu, kalendarza, wystarczy kilka sekund i od razu człowiek ma ochotę pakować walichy i wyjechać. I tak od ponad 40 lat działa Holiday, pierwszy wielki światowy przebój cioci Madonny i jeden z hymnów wakacji. To co? Lecimy wakacyjnie w Party Zetce w Radiu Z. Ciotka Madonna, Holiday.

0: Nie podpieraj ściany. Baw się razem z nami. To jest Party Zetka w Radiu Z.
1: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road.

0: Nasza dobra znajoma Osiana, która wpadła do Zetki, żeby pochwalić się tą nową piosenką Sunshine. A że lato jest, to bardzo a propos.
1: Głos, którego nie można pomylić z żadnym innym. Wokalista, którego pokochał cały świat. Teddy Swims.
2: Hey, it's Teddy Swims and this is Radio Z.
1: Jedyny radiowy wywiad w Polsce tylko dla Radia Z. Już w najbliższą środę po 15. Radio Z. Muzyka numer 1.
3: Reklama.
4: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
3: Na zdrowie.
4: Dziękuję.
3: Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Z. Mamy jeszcze sobotę, 18 lipca. Ola Wojciechowska jest, czyli czas na wiadomości.
5: Anglia i Francja rozpoczynają walkę o trzecie miejsce Mistrzostw Świata. Groźny barszcz Sosnowskiego. Warto wiedzieć, jak go rozpoznać. Uczelnie apelują o dopłaty do posiłków dla studentów. I czas na przedostatni mecz piłkarskich Mistrzostw Świata. Zaczyna się pojedynek, którego stawką jest brązowy medal mundialu. Anglia gra z Francją. W Stanach Zjednoczonych jest nasz specjalny wysłannik Krzysztof Wijanowski, który ogląda to spotkanie w jednej ze stref kibica. Krzysztofie, kto jest faworytem tego pojedynku?
6: Wydaje się, że Francuzi to oni byli głównymi faworytami całego turnieju, to oni zachwycali swoją grą w ofensywie, ale na ich drodze stanęła hiszpańska maszyna i wybiła im z głowy myśl o kolejnym tytule Mistrzów Globu. Anglicy też mierzyli wysoko, wraz z kolejnymi meczami ich apetyty rosły, ale na ostatniej prostej znów czegoś im zabrakło, znów czują niedosyt. Obie ekipy są mocno rozczarowane tym, że muszą rozegrać ten mecz, a nie finał. Nowy Jork, Krzysztof Wilanowski, Radio Z.
5: Mecz o trzecie miejsce już się zaczyna, a jutro finał o 21:00. Hiszpania zagra z Argentyną. 9 osób nie żyje, ponad 80 jest rannych. To bilans serii ukraińskich ataków dronowych w Rosji. Najtragiczniejsze skutki nalotu odnotowano w Kotowsku w obwodzie tambowskim. Zginęło tam 7 pracowników magazynu, w który uderzył bezzałogowiec. Choć na stacjach benzynowych znów jest drożej, rząd nie będzie już chronić kierowców przed podwyżkami. Premier powiedział jasno, budżetu nie stać na ponowne uruchomienie programu ceny paliw niżej i dokładanie do niego w nieskończoność. Czy to jedyny powód? O tym reporter Radia Z, Marcin Friedrich.
7: Drugi powód to niepewność co do sytuacji na Bliskim Wschodzie, a to ona odpowiada za ceny ropy na światowych rynkach. Nie możemy przewidzieć, jak długo to potrwa, gdy jednego dnia jest rozejm, a drugiego bombardowanie, mówił Donald Tusk, przypominając, że pakiet osłonowy miał być rozwiązaniem tymczasowym.
8: I tak długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie, ale ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
7: Koszt pakietu CPN wyniósł prawie 5 miliardów złotych. Marcin Friedrich, Radio Z.
5: W ten weekend na wielu stacjach za benzynę i diesla trzeba płacić sporo powyżej 7 zł. Związki zawodowe krytykują proponowane zmiany w systemie ETS. Przedstawiciele energetyki, hutnictwa i górnictwa oceniają, że zapowiedziana przez Komisję Europejską reforma handlu emisjami CO2 nie rozwiązuje problemów europejskiego przemysłu. Bogusław Ziętek, szef Sierpnia 80, przewiduje, że koszty energii nadal pozostaną wysokie, a Europa będzie przegrywać w rywalizacji z Azją.
9: W dalszym ciągu będziemy dopuszczać do spekulacji na rynku ETS-u. To jest próba kosmetycznego zabiegu na kimś, kto wymaga operacji. Pacjent umiera, a oni go pudrują.
5: Związkowcy od lat domagają się głębokich zmian, a nawet całkowitego odejścia od systemu. Oparzenia jak po kontakcie z ogniem i długo gojące się rany. Leśnicy ostrzegają przed barszczem Sosnowskiego, który z wyglądu przypomina popularny koper, ale jest od niego sporo wyższy. Mamy dla Was krótki poradnik, jak tę roślinę rozpoznać i co zrobić, gdy nas poparzy. O tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
10: Roślina osiąga nawet kilka metrów wysokości, ma grube łodygi oraz duże baldachowate kwiatostany w kolorze białym, tłumaczy Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
11: Najczęściej rośnie na nieużytkach, przy drogach, nad rzekami i potokami, ale może może się pojawiać także w pobliżu terenów leśnych.
10: Po kontakcie z barszczem sosnowskiego trzeba dokładnie umyć skórę wodą z mydłem, unikać słońca, zakryć miejsce kontaktu z roślinną odzieżą lub opatrunkiem. W przypadku zauważenia rośliny zdecydowanie lepiej nie próbować usuwać jej samodzielnie. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
5: Jeśli zauważycie na spacerze większe skupiska tej rośliny, możecie to zgłosić na stronie barszcz.edu.pl albo w Urzędzie Gminy. Tanie posiłki dla studentów, zwłaszcza tych z biedniejszych rodzin. Uczelnie apelują do rządu o wsparcie programu m.in. dopłat lub bonów żywnościowych dla żaków, których nie stać na drogie jedzenie z uniwersyteckiej stołówki. Takie miejsca najczęściej prowadzą prywatne firmy, które chcą przede wszystkim zarobić.
12: Uczelni nie stać na prowadzenie własnych i tanich stołówek, mówi rektor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesor Bogumiła Kaniewska, i dodaje, że potrzebne jest rozwiązanie systemowe.
13: Mogłoby ono przyjąć formę bonów żywnościowych albo celowanej dla uczelni dotacji. Gdyby był taki fundusz dedykowany, to na pewno uczelnie nie uchylałyby się od takiego obowiązku czy takiej możliwości.
12: Żeby zjeść na kampusie w Poznaniu, za drugie danie trzeba zapłacić około 30 zł. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
5: Rektorzy szacują, że z takiego rozwiązania mogłoby skorzystać nawet co trzeci student w kraju. No i jeszcze teleportujemy się za ocean, bo Anglia prowadzi z Francją 1-0. I w tych wiadomościach to wszystko. Na kolejne zapraszam w imieniu Krzysztofa Białkowskiego.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Declan Rice w 4:00. Robi co trzeba. No w 3:00 właściwie. No i jest 1-0. A że potrafi z 20 metrów huknąć, no to i się wynik zmienił. A co do pogody jutro, całkiem normalny dzień, taki, który znamy. Trochę deszczu, trochę burz, ale też ciepło, bo nawet 28 stopni na południowym wschodzie. Spokoju wam życzę. Z Radiem Z, Hubert Radzikowski. Pa, pa.

0: Reklama.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
4: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
0: Po reklamie.
5: Shakira!
6: Latynoskie rytmy? Czemu nie?

0: rowerze. Gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
0: Dziękuję.
1: Po reklamie.

0: północ. Wiadomość Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. A zaczynamy od mundialu. Synowie Albionu coraz bliżej brązowego medalu piłkarskich mistrzostw świata. Po pierwszej połowie meczu o trzecie miejsce Anglia prowadzi z Francją 4-0. Karol Nawrocki wraca do pomysłu referendum w temacie Zielonego Ładu. W przyszłym tygodniu do Senatu trafi wniosek głowy państwa w tej sprawie. Bruksela zapowiedziała złagodzenie przepisów dotyczących ETS, czyli systemu handlu emisjami, ale według Karola Nawrockiego Polacy powinni zabrać w tej sprawie głos. Daniel Wrzos.
1: Według Pałacu Prezydenckiego zmiany w systemie handlu emisjami zaproponowane przez Komisję Europejską to jedynie kosmetyka, a nie głęboka reforma. Karol Nawrocki proponował kilka miesięcy temu własne propozycje, które jego zdaniem uchroniłyby europejską gospodarkę, która przez nadmiar biurokracji i ograniczeń traci konkurencyjność. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker liczy, że tym razem Senat dopuści merytoryczną debatę nad tym wnioskiem i nie zasłoni się tezą w pytaniu referendalnym.
0: W maju Senat odrzucił wniosek prezydenta, wtedy Nawrocki zapowiedział złożenie kolejnego. Donald Tusk rozczarowany prezydenckim wetem do ustawy o statusie osoby najbliższej. To były kompromisowe przepisy, mówił premier i sugerował, że w najbliższym czasie rząd nie będzie proponować kolejnej tego typu ustawy.
2: To była ustawa zupełnie wyprana z jakichkolwiek ideologii. No, chcieliśmy naprawdę zrobić chociaż jeden krok do przodu. Ta sprawa, tak długo jak mamy do czynienia z wetem pana Nawrockiego czy tą obsesją pana Kaczyńskiego, to obawiam się, że ta sprawa nie znajdzie dobrego rozwiązania.
0: Ustawa o statusie osoby najbliższej nie dotyczy tylko par jednopłciowych, ale wszystkich żyjących w związkach nieformalnych. Według danych GUS-u sprzed 5 lat takich par jest w Polsce ponad 500 000. To nie nieprawidłowości, to zapaść. Najwyższa Izba Kontroli pokazała raport z kontroli szpitalnych oddziałów ratunkowych. Okazuje się, że na SOR-ze zmęczony i przepracowany personel to norma. Tak samo jak gigantyczne kolejki pacjentów. Ze szczegółami tych ustaleń reporter Radia Z Marcin Friedrich.
3: Kontrolerzy znaleźli właściwie tylko jeden plus w polskim systemie ratownictwa. Nieźle wyposażone karetki. W wielu województwach na ich przyjazd potrzebujący muszą jednak czekać dłużej niż przewidują to przepisy. Równie niebezpieczny dla pacjentów może być także przepracowany personel. W wielu wypadkach lekarze pracowali nieprzerwanie ponad dobę.
4: W skrajnym przypadku w szpitalu powiatowym w Swolęcinie przez 144 godziny.
3: Wyliczał rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny. Kontrolerzy zwracają też uwagę, że wielu pacjentów traktuje SOR-y jako alternatywę dla przychodni. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: W ocenie NIK nie ma na co czekać. Resort zdrowia musi jak najszybciej zrobić coś, by lekarzy medycyny ratunkowej na SOR-ach było więcej. Donald Trump ma nowy plan. Chce ograniczyć znaczenie cieśniny Ormus w globalnym transporcie i zastąpić ten szlak innymi trasami, także lądowymi. USA pracują nad tym pomysłem wspólnie z Syrią, Jordanią, Turcją, Libanem i Egiptem. Na wprowadzenie go w życie dają te 2 lata. Według doniesień w grę wchodzą korytarze lądowe i energetyczne przez Irak, Syrię i Turcję do portów nad Morzem Śródziemnym. Ale na razie musimy przygotować się na ceny paliw z 7 z przodu. Tak jest w ten weekend, a jutro, od jutra będzie jeszcze drożej, mówią eksperci.
5: Ceny benzyny notujemy w tym tygodniu podwyżki rzędu średnio 24 groszy na litrze. Benzyny 98-oktanowej 27 groszy na litrze. Olej napędowy najwięcej o 33 groszy. Proszę na liczbę średnio.
0: Mówi Radiu Z analityczka rynku paliw z biura maklerskiego Reflex Urszula Cieślak. Na razie nic nie wskazuje na to, by miał wrócić pakiet promocyjny ceny paliw niżej. Premier Tusk podkreśla, że państwo nie może stale finansować takich rozwiązań. Stołeczne szkoły ponadpodstawowe ogłosiły listy zakwalifikowanych uczniów. Teraz do wtorku absolwenci podstawówek muszą dostarczyć oryginał świadectwa i wyniki egzaminu ósmoklasisty. Najważniejsze jest dostanie się do wymarzonej szkoły, mówili przyszli uczniowie liceum Batorego i ich rodzice.
6: Tak, wszystko złożone. Matygę dwujęzyczną, a potem jeszcze nie mam planów.
7: Uważam, że liceum to jest trochę taki okres przejściowy, więc niech się zapozna z życiem takim licealnym i potem dopiero myśli o dalszych krokach.
8: No właśnie myślałam o prawie, ale nie jestem pewna, czy nie zmienię zdania, ale raczej tak.
9: Bo ja dobrze napisałam egzaminy, o wiele więcej niż chciałam, więc oczekiwałam, że tutaj dostanę się.
0: Ostateczne listy przyjętych uczniów zostaną opublikowane w środę. Rekordowe zainteresowanie studiami na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W tym roku chciało się tam dostać ponad 21 tysięcy osób, o 30% więcej niż przed rokiem. Hitem okazał się nowo otwarty kierunek. Ze szczegółami reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
9: W październiku na Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza, a dokładniej do filii w Pile, wejdą pierwsi studenci kierunku lekarskiego tej uczelni. To on cieszył się największym zainteresowaniem, bo na jedno miejsce przypadało tam ponad 22 kandydatów z opłaconym zapisem. W ten sposób nowy kierunek przebił dotychczas najbardziej obleganą psychologię, na którą w tym roku przypadało na jedno miejsce ponad 21 chętnych. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone o północy z niedzieli na poniedziałek. A konferencja rektorów uniwersytetów polskich apeluje do rządu w sprawie tanich posiłków dla studentów. Jak przekonują uczelni, nie stać na prowadzenie własnych i tanich stołówek, dlatego chcą uruchomienia programu pomocy dla najbiedniejszych. Mówi rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Bogumiła Kaniewska.
10: Musiałoby to być wsparcie systemowe, rozsądnie zaprojektowane. Mogłoby ono przyjąć formę bonów żywnościowych albo rzeczywiście celowanej dla uczelni dotacji.
0: Szacuje się, że taką pomocą mogłaby być zainteresowana nawet 1/3 studentów. Swój apel rektorzy wysłali do premiera, ministra nauki i minister pracy. Nowe miejsce dla fanów sportu powstało w Wiśle. Medale, puchary, wyjątkowe pamiątki, interaktywne ekspozycje, a nawet samochód z rajdu Dakar można zobaczyć w Beskidzkim Centrum Narciarstwa imienia Adama Małysza. Budowa obiektu kosztowała ponad 20 milionów i od początku budziła emocje. Sam Adam Małysz przekonuje jednak, że znaczenia tego miejsca nie da się przeliczyć na pieniądze.
11: To miejsce zarazi jeszcze nie jednego młodego skoczka, ale nie tylko skoczka, każdego sportowca. Tego, który już uprawia sport, ale też ci, którzy przyjadą tutaj, to będą, zobaczą coś i zobaczą, że przez sport można naprawdę bardzo dużo zdziałać.
0: W centrum są też trofea Piotra Żyły czy naszego nowego młodego mistrza Kacpra Tomasiaka. Teraz to już wszystko na kolejne wiadomości Radia Z. Zapraszam za niecałą godzinę.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: pierwsza trzy. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Anglia, brązowym medalistą piłkarskich mistrzostw świata, synowie Albionu pokonali Francję 6-4. W tym meczu aż kipiało od emocji. Po pierwszej połowie Anglia prowadziła 4-0, w drugiej połowie Francja wzięła się do odrabiania strat, ale nie dała rady i tym samym Anglicy zostali brązowymi medalistami mundialu w Ameryce Północnej. Siły USA rozpoczęły nowe naloty przeciwko Iranowi, by, jak twierdzi dowództwo centralne USA, szybko ukarać irańskich strażników rewolucji za ataki na amerykańskich żołnierzy w Jordanii, w wyniku których zginęły co najmniej dwie osoby. To już ósmy z rzędu dzień ataków sił USA od czasu zerwania rozejmu. Do ataków dochodzi po tym, jak w piątek w wyniku irańskiego ataku rakietami balistycznymi i dronami na bazę lotniczą w Jordanii zginęło dwóch amerykańskich żołnierzy, a jeden jest zaginiony. Ten atak zwiększył bilans strat ludzkich po stronie amerykańskiej do 16 żołnierzy. 3 pseudokibiców z Polski zatrzymanych za brutalny napad w Austrii w zeszłym roku na jednej z austriackich autostrad. Grupa pseudokibiców zablokowała autami samochód, którym podróżowało 2 Chorwatów. Kibole zniszczyli ich samochód, dotkliwie pobili i okradli. Za poszukiwanymi wydano europejskie nakazy aresztowania. Na więcej o tej sprawie reporter Radia Z Daniel Wrzos.
1: Zatrzymani należą do ścisłego trzonu środowiska warszawskich pseudokibiców. Wpadli w Warszawie oraz w Ząbkach, mówi Bartłomiej Śniadała ze stołecznej policji.
2: Jeden z nich został zatrzymany na lotnisku w Warszawie zaraz po wylądowaniu samolotu. Wszyscy 3 zostali już tymczasowo aresztowani.
1: W sprawie napadu na autostradzie austriacka policja zatrzymała w sumie 25 osób. Pobici mężczyźni byli przypadkowymi ofiarami. Prawdopodobnie zostali wzięci za członków wrogiej grupy kibicowskiej z Chorwacji.
0: Wyroki w tej sprawie usłyszało już 8 pseudokibiców. Na jeziorze Niegocin w Giżycku 11-latek wjechał skuterem wodnym w nawodną stację paliw. Do takiego rzadkiego wypadku doszło przedwczoraj późnym popołudniem. Szczegóły zna reporter Radia Z Mateusz Szkudlary.
3: Skuterem wodnym sterował 11-latek. Za nim siedział jego ojciec. Dziecko zbyt gwałtownie wcisnęło manetkę gazu. Nagły wzrost mocy wyrzucił skuter prosto na nabrzeże. 11-latek z urazem głowy i nogi śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego został przetransportowany do szpitala. Poszkodowane zostały też 2 inne osoby, które były w tym czasie przy stacji paliw. Sprawą zajmuje się policja. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: W tym wypadku ratownicy apelują o szczególną ostrożność podczas sterowania pojazdami wodnymi. We wtorek rząd ma zająć się pierwszymi projektami zmian w ochronie zdrowia, zapowiedział to premier Donald Tusk. Jaki to projekt? O tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
4: Rządu nie jest co do tego pewien, bo jak mówi, nie chce uprzedzać w tym względzie minister zdrowia. Donald Tusk przypomniał jednak, że zobowiązał ją do przedstawienia pierwszych projektów właśnie w najbliższy wtorek.
5: Niektóre sprawy to są rzeczywiście dość skomplikowane, ale liczę na to, że przynajmniej z częścią ruszymy.
4: Szefowa resortu zdrowia zapowiedziała, że wśród pierwszych proponowanych projektów znajdzie się ten mówiący o maksymalnej stawce w wysokości 240 zł za godzinę pracy medyka. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: We wtorek rząd ma zająć się 2 projektami ustaw i 4 projektami rozporządzeń. A prezydent nie posłuchał lekarzy. Karol Nawrocki podpisał ustawę pozwalającą na gromadzenie danych o ich zarobkach. Naczelna Izba Lekarska apelowała o zawetowanie tych przepisów. Teraz zapowiada konkretne działania. Chce zwrócić się do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod uwagę bierze też skierowanie sprawy do Trybunałów Europejskich. Problemem jest zapis mówiący o użyciu danych do innych celów, tłumaczy Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby Lekarskiej.
6: Czekamy na to, jak ta ustawa zostanie wdrożona, ale dla nas wątpliwości jest ten właśnie zapis o innych celach. Chcielibyśmy wiedzieć, jakie to są inne cele, żeby nam po prostu wytłumaczyli, jak oni mają zamiar te dane spożytkować. Jeżeli to będzie z korzyścią dla pacjentów w tym zakresie, że te wyceny faktycznie zostaną naprawione i te kominy płacowe znikną, no to tutaj w tym aspekcie lekarze nie będą protestować.
0: Prezydent Nawrocki przyznał, że przepisy budzą wątpliwości, ale zdecydował się ustawę podpisać, bo aktualnie większym zagrożeniem byłoby pozostawienie systemu bez mechanizmów kontroli. Komisja Europejska zapowiada złagodzenie ETS-u. Propozycja reformy systemu zakłada m.in. zwiększenie liczby darmowych uprawnień do emitowania dwutlenku węgla, a także wydłużenie o 10 lat czasu na ograniczenie jego emisji. Ze zmian cieszy się resort klimatu. Związkowcy już mniej. Ze szczegółami reporter Radia Z Jan Kielak.
7: Według resortu rewizja ETS-u da szansę Unii Europejskiej zarówno na dalszą transformację energetyczną, jak i bycie konkurencyjnym na rynku światowym. Część polskich postulatów została spełniona. spełniona, mówi ministra Paulina Henik-Kloska.
8: Zyskamy dodatkowy oddech i czas na inwestycje.
7: Innego zdania są związkowcy. Europejski przemysł wciąż będzie przegrywał z konkurencją z Azji, mówi Bogusław Ziętek, szef Sierpnia 80.
9: Nie ma możliwości pogodzenia polityki klimatycznej z bezpieczeństwem państw i z odbudową gospodarki.
7: Związkowcy domagają się bardziej radykalnych zmian lub odejścia od ETS-u.
0: Ostateczny kształt reformy systemu ETS będzie jeszcze negocjowany, może to potrwać około roku. Tychy przegrywają z sinicami. Zamknięte jezioro Paprocańskie, jedno z najpopularniejszych w regionie. Miasto od lat próbuje różnych sposobów walki z zakwitem mikroorganizmów. Ewa Wilk z zarządu kąpieliska zapewnia, że również w tym roku podjęto próby zwalczania sinic.
10: W tym sezonie, wzorując się na rozwiązaniach stosowanych na dużych kąpieliskach, zastosowaliśmy również specjalistyczny preparat w formie proszku, którego zadaniem jest ograniczanie zakwitów sinic. Dodatkowo uruchomiliśmy aeratory napowietrzające taplę wody.
0: Nad rozwiązaniem problemu pracowali też specjaliści z zagranicy, niestety także bez rezultatów. Łódzkie stawia na łapanie deszczówki. W centralnej Polsce rusza pilotażowy program retencji wody, którego celem jest lepsze wykorzystanie tej z opadów. Samorządy kupują zbiorniki na deszczówkę i przekażą je mieszkańcom. Więcej na ten temat reporter Radia Z Mateusz Szkudlary.
3: Retencja wody, czyli zatrzymywanie deszczówki i wykorzystywanie jej później, gdy jest najbardziej potrzebna, to jeden z najskuteczniejszych sposobów na walkę z suszą. To też coś, co można robić tu i teraz, a to szczególnie ważne, mówił mi jako hydrolog profesor Tomasz Jurczak.
11: Obecne zmiany klimatyczne wymagają pilnych praktycznie interwencji, żeby zacząć działać.
3: Woda gromadzona w zbiornikach ma służyć do podlewania ogrodów, trawników czy roślin ozdobnych, tak by pomóc ograniczyć zużycie wody z sieci wodociągowej. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Rozwiązanie, które chce wprowadzić 16 gmin w Łódzkiem, złagodzi też skutki intensywnych opadów i ograniczy podtopienia. Teraz to już wszystko. Na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niecałą godzinę.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Druga. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek eksplozje w Kijowie. Wcześniej ukraińskie siły powietrzne ostrzegły, że w kierunku ukraińskiej stolicy zmierzają rakiety balistyczne. Jak podała administracja wojskowa miasta, trafiony został budynek mieszkalny w rejonie Szewczenkowskim i centrum handlowo-rozrywkowe w rejonie Dnieprowskim. Z kolei mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował o pożarze domu w rejonie Światoszyńskim. A na linii Kijów-Warszawa jest nadzieja na polityczną odwilż. Wołodymyr Zełenski zapowiedział 5-punktowy plan naprawy relacji ukraińsko-polskich. Potrzebujemy dobrych sąsiedzkich relacji opartych na szacunku, napisał prezydent Ukrainy na platformie X. Co zawiera plan Zełenskiego? O tym reporter Radia Z Jan Kielak.
1: Przede wszystkim otwarcie wszystkich archiwów ukraińskich służb, które zawierają informacje o rzezi wołyńskiej. Dodatkowo Kijów ma zacząć wydawać stronie polskiej więcej niż obecnie pozwoleń na poszukiwania i ekshumację szczątków ofiar. Kolejnymi punktami planu są działania dyplomatyczne i rozszerzenie dialogu między oboma narodami. Wołodymyr Zełenski chce też dofinansować i zreformować ukraiński IPN, który po zmianach ma lepiej reprezentować interesy tamtejszego rządu. Jan Kielak, Radio Z.
0: Donald Tusk napisał, że odbiera zapowiedzi Zełenskiego z satysfakcją i nadzieją. Jesteśmy gotowi do przyjaznego dialogu w sprawach, które nas łączą i tych, które nas dziś dzielą, napisał premier. A na wysokich szczeblach władzy w Ukrainie szykują się kolejne zmiany. Po dymisji ministra obrony Michała Fedorowa stanowisko może stracić także naczelny dowódca